0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Pokój i dobro, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś razem ze mną w studiu Radia Niepokalanów pani Anna Daczkowska-Wesołowska. Szczęść Boże, witam pięknie pani Aniu.
2: Szczęść Boże, witam.
1: Ojciec James Maniakal będzie ponownie gościł w Polsce i dziś chcemy wspólnie właśnie z panią Anią, z ojcem Mirosławem zaprosić Państwa na piękne rekolekcje. Te rekolekcje, pani Aniu, organizowane są dla małżeństw, dla narzeczonych, dla małżeństw niemogących mieć dzieci i tych, których życie dziecka w łonie matki jest zagrożone. Natomiast zapraszamy też wszystkich tych, którzy wierzą, że to słowo ojca Jamesa jest im potrzebne.
2: Tak, oczywiście, nie wykluczamy nikogo. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Nawet jeżeli małżonkowie nie mogą przyjechać razem, może przyjechać jeden z małżonków. Wiemy, że w tej chwili są to różne sytuacje, czasami trudne sytuacje w małżeństwie, a czasami po prostu jeden z współmałżonków pracuje i nie może przyjechać, ale zapraszamy mimo to.
1: Ojcze, my często w naszych audycjach, w naszych rozmowach podkreślamy wartość małżeństwa, rodziny. Mówimy o tym, jak duże zagrożenia są wobec, jakie duże ataki są wobec rodziny, ale także ojcu leży głęboko w sercu temat dzieci nienarodzonych i te rekolekcje to też taka świetna okazja, aby ten temat poruszyć.
3: Tak, oczywiście. Rodzina jest fundamentem naszego społeczeństwa i zdrowa rodzina, rodzina, która jest oparta na wartościach chrześcijańskich, jest przede wszystkim tym miejscem rozwoju osobowego. Większość z nas żyje w rodzinach. Są oczywiście osoby konsekrowane czy osoby, które żyją w samotności, ale większość zakłada rodziny. I takim błogosławieństwem dla rodziny jest oczywiście dar nowego życia. To trzeba mówić zawsze, że to jest dar. Pan Bóg daje to życie. My tylko służymy temu życiu, chcemy służyć. Także każda inicjatywa, która wspiera rodziny, która pomaga otwierać się na życie, jest jak najbardziej pożądana i cieszę się z tego, że i ojciec James też podjął ten temat, podejmuje, bo wiele lat miałem okazję bywania na rekolekcjach jako kapłan posługujący i to były godziny spędzone w konfesjonale. To były niestandardowe spowiedzi. Najdłuższe chyba dni, które poświęciłem na ten sakrament, do 9 godzin. Ogromny trud, ale ogromna radość i ogromne błogosławieństwo. Widać, jak ojciec James porusza sumienia, jak pokazuje wiele rzeczy, których często my nie mamy świadomości, że to jest coś nie w porządku, że to jest grzech. No i te sumienia się budzą. Niesamowity dar łaski wylewa się na tych rekolekcjach. Także zachęcam wszystkich małżonków, wszystkie rodziny, nie tylko te, które mają problem z poczęciem, ale generalnie chodzi o to, żeby to życie małżeńskie, życie rodziny zakotwiczyć w Bogu, żeby zaprosić Boga do naszego życia, Boga, który jest miłością.
1: Te rekolekcje, będziemy jeszcze to powtarzać, dzisiaj odbędą się w dniach 15-17 maja. To jest piątek, sobota
2: i niedziela.
1: I niedziela. Piątek, sobota i niedziela. 15, 16, 17 maja w Warszawie. Proszę zajrzeć na stronę bądźdobrejmyśli.pl, bądźdobrejmyśli.pl. Oczywiście bez polskich znaków, tam mogą Państwo znaleźć wszelkie informacje i też oczywiście się zapisać. Pani Aniu, pani od lat już jest zaangażowana w organizację rekolekcji, które prowadzi w Polsce ojciec James Maniakal. Lubię to powtarzać, bo kiedyś pani mi zdradziła, że ojciec James dobrze czuje się w Polsce. Czuje, że jeszcze tutaj Pan Bóg, Matka Boża są potrzebni. On to podkreśla. Bardzo chcielibyśmy, by tak było zawsze, stale, by to się nie zmieniało.
2: Tak, zgadza się. Ojciec chętnie tu powraca. Polska była tym pierwszym krajem, który odwiedził po swojej chorobie, tak, zaczął na nowo swoją ewangelizację właśnie w Polsce w 2014 roku. Tutaj ojciec Mirosław był z nami w tym czasie, widział te tłumy. I rzeczywiście, tak, Polska jest szczególnie droga i bliska ojcu. Ojciec to podkreśla na każdym kroku, powraca i widzi jeszcze takie szczególne łaski, które Pan Bóg daje Polsce i widzi w nas, Polakach, potencjał. Naprawdę potencjał wiary. I zawsze, zawsze to podkreśla. Też stara się, tak jak ojciec, odprawiać nawet mszę w języku polskim. I zawsze przeprasza, że to niezbyt wychodzi, ale widać wielkie pragnienie właśnie tego, żeby tak w pełni tutaj z nami być.
1: Niepokalanów chyba też pomaga, jest taki otwarty na te rekolekcje, bowiem i ojciec Mirosław tutaj Kopczewski wspiera organizację tych rekolekcji w jakiś sposób, chociażby swoją osobą,
2: tak,
1: prawda? Chociaż chęcią ich rozpowszechniania, ale wiem, że też i Gwardia Niepokalanowa jest przychylna.
2: Tak, byliśmy tu ostatnio, gościliśmy właśnie z ojcem Jamesem w listopadzie, ponieważ odbyły się tutaj w Niepokalanowie niezapomniane i wyjątkowe rekolekcje dla kapłanów. Ojciec był pod wielkim wrażeniem. Mało kiedy widzę go tak, kiedy wyjeżdżał z rekolekcji. Naprawdę było mu trudno opuszczać to miejsce. Nawet uroniła mu się łza, że mówi, tak dobrze się to czuł. Poza tym no, on się czuł wśród swoich. Też myślę, że tutaj to miejsce ma szczególne łaski. Jest tu wielki pokój. Łaski, które tutaj ze względu na Maryję, tak. I były to bardzo owocne rekolekcje, co podkreślał, było 70 kapłanów. Oni też dzielili się później swoimi świadectwami. Ja też byłam pod wielkim wrażeniem tych łask, jakie tutaj otrzymali. Naprawdę to jest takie wielkie dzieło Boże. Wielkie dzieło Boże, które pomimo naszego zaangażowania, mogę powiedzieć, ono się dzieje, tak? Były trudności, zawsze są, będą, myślę. Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Najważniejsze jest to, że widzimy na naszych oczach, jak Pan poprzez Ojca działa.
1: Pani Aniu, Pani mi nawet konkretne świadectwa też mówiła kapłanów, którzy dzielili się, nie wiem, czy z Panią, czy do Pani docierały konkretne świadectwa kapłanów, którzy tutaj doznali łask różnych Bożych natchnień.
2: Zgadza się. Oni tam później jeszcze miałam kontakt z niektórymi z kapłanów, więc przede wszystkim, czy to było takie uporządkowanie swojego życia, uzdrowienia nie tylko fizyczne, ale duchowe. Różne problemy zaczęły po prostu im się już nie jawić tymi problemami. Dla nich przyjeżdżali tu z różnymi sprawami. Ja myślę, że te świadectwa będą też na stronie ojca, ponieważ ojciec prosił, żeby podzielić się tymi świadectwami, bo to są takie szczególne świadectwa kapłanów. Później zresztą dowiadywałam się od osób wiernych, tak, od ludzi świeckich, że ci kapłani, będąc na tych rekolekcjach, potem dzielili się też pewnymi właśnie swoimi świadectwami z wiernymi, tak? Więc to był taki naprawdę czas łaski.
1: Tym rekolekcjom będzie patronował święty ojciec Stanisław Papczyński. Co też nie jest przypadek, bo przecież jeden z tych znanych cudów ojca Papczyńskiego to jest uzdrowienie dziecka w łonie matki. To jest wielki, potężny patron, Polak przecież, Marianin, który też kochał Matkę Bożą.
2: To jest niesamowite, ponieważ my z ojcem świętym Stanisławem Papczyńskim zaprzyjaźniliśmy się jakieś 2-3 lata temu. Ale to natchnienie, jeśli chodzi o dołączenie tej intencji, rekolekcji, czyli za te małżeństwa, które mają to dziecko poczęte, tak, i zagrożone, to tak naprawdę to natchnienie było przy grobie świętego Stanisława Papczyńskiego. Ja tam jeździłam.
1: W Górze Kalwarii.
2: Tak, w Górze Kalwarii. I właściwie nie miałam w ogóle, nie wiedziałam o tym, że ojciec Papczyński jest właśnie orędownikiem tego życia poczętego i zagrożonego. I przy jego grobie właśnie jak gdyby to natchnienie przyszło, a potem dopiero zobaczyłam, że to jest właśnie orędownik tego życia zagrożonego. I to było takie niesamowite doświadczenie.
1: Tak. Zapraszamy raz jeszcze gorąco, serdecznie na te rekolekcje.
3: Jak najbardziej zapraszamy. To nigdy nie jest czas stracony. każde rekolekcje, ja zapraszam zawsze na każde rekolekcje. No te miałem okazję kilka razy być w ciągu tych 10 lat. Myślę, że to jest około 8-10 razy byłem jako kapłan, który posługiwał głównie w spowiedzi, także obiema rękami popieram, zapraszam i wierzę, że każdy, kto przyjedzie na te rekolekcje, skorzysta bardzo dużo.
2: A ja ze swojej strony tutaj mogę na antenie podziękować ojcu Mirosławowi za ten naprawdę trud posługi przez wiele lat. Kapłani są niezłomni, tam, którzy spowiadają. To jest niesamowite świadectwo też tej posługi i potem cudów, jakie my doświadczamy przez to, że kapłani tam są i mają cierpliwość spowiadanej nas przez tyle godzin. Dziękuję ojcze Mirosławie z całego serca.
3: Nie ma za co, to jest dar, który nam został dany, który mamy służyć Kościołowi, budować Kościół. Sakrament spowiedzi jest czymś niesamowitym, bo w nim się dokonuje właśnie bardzo często uzdrowienie, kiedy człowiek staje w obliczu swojego grzechu i ten grzech po prostu w pokorze oddaje Panu Bogu. W tej ufności, w Jego miłosierdzie. I tutaj się dokonuje niesamowity cud, że człowiek w końcu odkrywa, że pomimo tego grzechu, tych grzechów, Bóg jest dla niego dobry, Bóg jest miłosierny, że Bóg go nie przekreślił, że Bóg go podnosi z tego błota, wyciąga go. Także jeśli mogę służyć, staram się i za chwileczkę też pobiegnę do bazyliki, aby posłużyć.
1: Dlatego dzisiaj tak trochę w tempie ekspresowym, ale proszę Państwa, my się też tutaj tak nie do końca wszyscy umawialiśmy. To też taki Duch Święty, że jest tutaj i ojciec Mirosław i pani Ania. Także serdecznie zapraszamy rekolekcje z ojcem Jamesem Maniakalem. Dla małżeństw, dla narzeczonych, dla małżeństw nie mogących mieć dzieci i tych, których życie dziecka w łonie matki jest zagrożone. I tak jak powiedziała pani Ania Daczkowska-Wesołowska, jeżeli państwo czują potrzebę spotkania z ojcem Jamesem, próbujcie, szturmujcie, zapisujcie się www.bądźdobrejmyśli.pl. Przypominam datę 15-17 maja. Warszawa, zapraszamy bardzo serdecznie.
3: A mnie jeszcze nurto jedno pytanie.
2: Tak.
3: A pary narzeczeńskie też mogą?
2: Jak najbardziej.
1: Tak. Dla małżeństw i narzeczonych, tak, jak najbardziej. Dobrze.

0: Witam Państwa ponownie. Malwina Szymańska, razem ze mną pani Anna Daczkowska-Wesołowska.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, witam pani Aniu. Był z nami ojciec Mirosław Kopczewski, ale obowiązki kapłańskie go wezwały już do Bazyliki w Niepokalanowie, więc zostałyśmy same, ale bardzo miło nam, że ojciec Mirosław, kiedy usłyszał, że będzie pani tutaj dziś w Radiu Niepokalanów, zechciał choć na chwilę przyjść, by swoją osobą też zaprosić państwa właśnie do udziału w rekolekcjach z ojcem Jamesem Maniakalem, bo ojciec Mirosław czuje, że to są bardzo ważne rekolekcje i wiele osób może z nich skorzystać. Pani Aniu, ojciec Mirosław wspominał o tym, że właśnie bardzo ważne jest to, byśmy w naszych modlitwach modlili się także za ludzi, za osoby, za matki, ojców i wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego, że dzieci nienarodzone zostały po prostu zabite. Bardzo mocno propaguje tutaj w Niepokalanowie i poza Niepokalanowem modlitwę matki, ojca, która uwalnia z ciężaru win, która też zapewne prowadzi do konfesjonału. I wspominała mi pani też o tym, że ojciec James Maniakal też bardzo dużo modli się za dzieci abortowane, za dzieci zabijane.
1: Tak, praktycznie na każdych rekolekcjach, a szczególnie rekolekcjach małżeńskich, modli się szczególnie za te dzieci. Jest specjalna modlitwa, która myślę, że bardzo, bardzo też już wielu osobom pomogła. Myślę, że po prostu to jest takie przynajmniej zdjęcie części ciężaru, tak? Bo to, domyślam się, jest to olbrzymi ciężar. Więc ojciec za te osoby i za te dzieci bardzo, bardzo się modli. Ten temat jest mu szczególnie bliski, więc cieszę się, że ojciec Mirosław też podejmuje ten temat, bo to jest temat też tych czasów. To nie jest temat tylko tych rekolekcji. Więc wiemy dokładnie, jak w tej chwili, co dzieje się tak na świecie, że to piąte przekazanie jest szczególnie łamane we wszystkich aspektach. Ale to życie nienarodzone my mamy szczególnie bronić. I tutaj ojciec James jest wielkim orędownikiem życia i zawsze walczy o te życie nienarodzonych.
0: Aborcja to jest ten grzech, który szczególnie Panu Bogu się nie podoba. Zamach na niewinne życie to jest też zamach, ja tak mówię zawsze sobie po cichu, na Boże plany, prawda? Bo tak. Nigdy nie wiemy, kto wyrośnie i kogo Pan Bóg powołał.
1: Tak.
0: Znamy historię Jana Pawła II, jego mamy Emilii, która też miała taką propozycję, by jednak pozbyć się dziecka, ponieważ grozi to jej utratą zdrowia czy życia. Takich istnień może być bardzo dużo, które może być, na pewno było i jest, które zostają unicestwione, zanim przyjdą na świat i będą pełnić wolę Bożą.
1: Tak, tutaj ojciec James szczególnie podkreśla i zachęca do modlitwy przebaczenia, tak? Sobie również za ten grzech.
0: Sobie również, tak.
1: Więc myślę, że na tych rekolekcjach to będzie jedna z takich wyjątkowych, szczególnych modlitw też. Więc zapraszamy tych, którzy noszą taki ciężar, tak?
0: Czy też takich, którzy chcą modlić się w tych intencjach.
1: W tych intencjach zapraszamy szczególnie, tak. Osoby.
0: Pani Aniu, wspominałyśmy też już pokrótce o świętym ojcu Stanisławie Papczyńskim, że to taki święty przez Panią odkryty i tak jak mówiłyśmy przed przerwą, tak odkryty z pomocą Ducha Świętego.
1: Tak, tak, to niesamowite. Powiem szczerze, jeszcze jadąc tutaj uświadomiłam sobie, ile święty Stanisław Papczyński ma wspólnego ze świętym Maksymilianem. Przecież tak naprawdę charyzmatem, głównym charyzmatem ojców Marianów jest właśnie dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, tak? Ojciec Papczyński tak czcił Maryję Niepokalaną. A jeśli chodzi o to odkrycie, które tutaj Duch Święty podpowiedział mi, to będąc właśnie w Górze Kalwarii, modląc się za te rekolekcje, przedstawiając Panu Bogu te intencje, to nagle właśnie przy grobie ojca Stanisława pomyślałam sobie, żeby to były też rekolekcje dla małżeństw, których życie dziecka w łonie matki jest zagrożone. I tak pomyślałam sobie, że trzeba dopisać tą intencję, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ojciec Papczyński jest właśnie orędownikiem tych dzieci, których życie w łonie matki jest zagrożone. Więc to było dla mnie naprawdę duże odkrycie.
0: Takie obcowanie świętych.
1: Tak, obcowanie świętych, tak.
0: Tak, bo ojciec Babczyński, on rzeczywiście, te obydwa jego cuda, takie najbardziej znane, czyli cud wykorzystany w procesie beatyfikacyjnym i cud wykorzystany w procesie kanonizacyjnym, to obydwa te cuda dotyczyły takiego bycia na granicy życia i śmierci, tak, prawda? Tych osób, które uzdrowił. Dlatego jest też szczególnym właśnie orędownikiem, no właśnie też nienarodzonych, bo w jednym przypadku to było dzieciątko nienarodzone w łonie matki, które wydawałoby się nie ma prawa się urodzić.
1: Tak.
0: Przynajmniej nie ma prawa się urodzić zdrowe. Więc to jest wielki, wielki, potężny patron. Ja też lubię o nim wspominać i przypominać, że jest wielkim orędownikiem dusz czyśćcowych, co też jest bardzo ważne, bo przez nie możemy też wypraszać dla siebie wiele łask, prosząc o łaski dla nich.
1: Tak, i to też się składa właśnie z tą posługą ojca Jamesa, bo ojciec James też dla niego jednym właśnie z najważniejszych tematów jest modlitwa za duszę w czyśćcu cierpiące. No więc to właśnie się wszystko zbiega, naprawdę.
0: O Pana Boga nie ma przypadku.
1: Tak. To jest to zawsze, z czym się tak zachwycam, bo naprawdę niesamowite zawsze jest odkrywanie Pana Boga i jego działania w takich prostych sprawach.
0: Pani Aniu, na tych rekolekcjach, na różnych, no bo teraz to są takie tematyczne dla małżeństw, dla narzeczonych podkreślamy, dla małżeństw nie mogących mieć dzieci, dla tych małżeństw, których życie dziecka w łonie matki jest zagrożone. Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, rozmawialiśmy też z ojcem Mirosławem, zapraszamy także tych, którzy może w sercu noszą bardzo ciężki grzech, może dopuścili się grzechu aborcji, bądź mają w swoim otoczeniu kogoś takiego, bądź ten temat jest im szczególnie bliski i chcą wesprzeć Pana Boga, modląc się w intencjach tych wszystkich, którzy takiego grzechu się dopuścili, bądź chcą się dopuścić. To są tematyczne rekolekcje, tak, przypominam, proszę Państwa, 15-17 maja, Warszawa. Natomiast Pani ma doświadczenie już duże, ponieważ towarzyszy ojcu Jamesowi od wielu, wielu lat. Rozmawiałyśmy też o rekolekcjach kapłańskich. Mówiła Pani, że piękne świadectwa były i kapłani byli urzeczeni tymi rekolekcjami i wiele wynieśli z nich. Ale na przestrzeni lat tych rekolekcji było bardzo dużo. Czy to jest tak, że osoby te same wracają? Na pewno są też nowe, ale jest stała grupa osób, które potrzebują tego słowa ojca Jamesa, tego wzmocnienia od niego?
1: To znaczy tak, zawsze na początku rekolekcji ojciec prosi, żeby podniosły ręce osoby, które już były na rekolekcjach, a potem te, które po raz pierwszy. I mniej więcej to jest tak pół na pół. No, to jest cudowne, kiedy my właściwie już organizując to po raz 18 i na przestrzeni już tylu lat, widzimy te osoby powracające, tak? To już tak jakby spotykamy się ze starymi znajomymi. To jest zawsze tak, że już witamy się, tak jak w rodzinie czujemy się. Ale też wspaniałym świadectwem tego, jak te rekolekcje przyciągają innych, są te osoby nowe, tak? Które tak naprawdę są przyprowadzone zazwyczaj przez te osoby, które już były, przez kogoś z rodziny, przyjaciół, tak, znajomych. Więc na zasadzie to wszystko działa na zasadzie świadectwa, tak? Tego, co tutaj się dzieje na tych rekolekcjach. Więc myślę, że tak pół na pół. Tak. Ostatnio, na ostatnich rekolekcjach październikowych w tamtym roku, to rzeczywiście może 3/4 osób to było właśnie takich osób, które już były i to na przykład miały przerwę kilkuletnią i teraz wróciły do nas, no więc tak się cieszymy zawsze, widząc ich, poznając się. No więc to jest niesamowite świadectwo też takiego już bycia, tak jak mówię, takiego doświadczenia wręcz takiej wspólnoty, takiej rekolekcyjnej, ale to jest też taki na zasadzie takiej już prawie, że rodzinnej.
0: Ojciec James też do innych państw tak chętnie jeździ na rekolekcje, jest zapraszany. To jest takie powszechne u niego, czy raczej tak najczęściej do Polski przybywa?
1: Może tak. Teraz 18 kwietnia ojciec skończył 80 lat i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem jego siły, no myślę, że to siły Bożej w nim. Tak, on jeździ właściwie co tydzień w tej chwili. W tamtym roku miał co tydzień rekolekcje wszystkich, znaczy w większości krajów europejskich, no bo tutaj porusza się w tej chwili, jest w Europie.
0: On mieszka w Europie teraz, tak? Pani mi opowiadała, nie pamiętam.
1: Pół roku mieszka w Europie, pół roku jest w Indiach, więc tam miał intensywny czas. Właściwie 18 kwietnia miał urodziny. No, wiecie Państwo, no to w Indiach to trochę inaczej wyglądają urodziny niż u nas. To tam jest świętowanie kilkudniowe, ojciec miał mnóstwo gości i tak dalej. I po czym następnego dnia wyruszył już do Europy. Wiadomo, to jest podróż około 18-20 godzin i właśnie teraz w czwartek lub piątek będzie już w Chorwacji. I właściwie co tydzień jest w innym państwie. Głównie to są tak Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Francja, Hiszpania, Chorwacja, no i Polska oczywiście. To są te kraje, które Belgia chyba też. Więc no,
0: nie
1: jest co tydzień
0: się,
1: jest w innym
0: miejscu. A on na wózku się inwalidzkim porusza,
1: tak,
0: prawda?
1: On jest, tak, jest osobą poruszającą.
0: Pani Aniu, to nie przeszkadza, no bo rozumiem, że to jest tłumacz zawsze z nim, prawda?
1: Tak, tak. Mamy takiego cudownego tłumacza od wielu lat, pana Tomka, który bardzo, bycie tłumaczem ojca, to nie jest taka prosta sprawa. No nawet nie chodzi o język. Przechodzi o taką porozumienie takiego duchowe, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Tomek jest niesamowitym tłumaczem, zawsze przekazuje to, co jest sednem, tak? To nigdy nie jest jakaś jego interpretacja, tylko właśnie tłumacząc ojca, on, tak jakbyśmy słuchali ojca. Tak?
0: Czyli to nie jest żadna przeszkoda, proszę się nie obawiać.
1: Nie, przeszkoda, wręcz przeciwnie, nie.
0: Chociaż po tylu latach to ojciec pewnie już po polsku też coś potrafi.
1: Zawsze się wita po polsku. Trochę tego polskiego już się nauczył, tak jak nie odprawiam mszę świętą po polsku.
0: To tym bardziej miłe, jeżeli tak jeździ intensywnie po świecie, a czuje tutaj tego Bożego Ducha Maryjnego, też Ducha w Polsce, to no jest to wielka radość dla nas. Oby tylko, tak jak mówię, to się nie zmieniło, tylko wzrastało, bo tendencje są różne. I nastroje są też różne w Polsce, prawda, tak, dzisiaj?
1: Tak, tak. To wszystko ojciec też widzi, nie? Te zmiany w Polsce. No, chociażby no, biorąc pod uwagę te rekolekcje, one kiedyś organizowaliśmy je na hali na Marsa czy w FSO, tam było około zawsze 7, 8, 5, 4 tysiące osób. Teraz jest to taki troszeczkę mniej. Natomiast to w ogóle widać tak jak pani wspomniała, pani Malwino, no, takie tendencje w Polsce też już są, że trochę mniej ludzi, trochę inaczej podchodzą.
0: Mamy się o co modlić.
1: Tak. Tak,
0: mamy
1: tak.
0: się o co modlić, tak. Bardzo serdecznie zapraszamy na stronę Fundacji Bądź Dobrej Myśli, bo to ta fundacja zajmuje się organizacją tych rekolekcji z ojcem Jamesem.
1: Razem z parafią Matki Bożej Dobrej Rady w Międzyszynie, co też chciałam podkreślić.
0: Tak, tak, pani Ania zawsze o tym pamięta. Ja nie zawsze, ale pani Ania zawsze. Więc zapraszamy na stronę bądźdobrejmyśli.pl. Tam znajdą Państwo wszelkie informacje, które pomogą Państwu zapoznać się i z programem, ale także zapisać się. I przypominamy ten termin, bo to już niebawem, 15-17 maja. Niebawem, ale jest jeszcze na tyle czasu, że można i zapisać się, i jakoś sobie zorganizować czas. Tutaj, jak powiedziała pani Ania, tu jak powiedział też ojciec Mirosław Koprzewski, który był przez chwilę z nami, rekolekcje to nigdy nie jest czas stracony. To jest czas dla Pana Boga i wierzymy, że Pan Bóg właśnie przez ludzi, których tam spotkamy, będzie działał. Zapraszamy bardzo serdecznie. Rekolekcje z ojcem Jamesem Maniakalem. A moim gościem była pani Ania Daczkowska-Wesołowska, już od kilku lat zaprzyjaźniona, mogę powiedzieć, z Radiem Niepokalanów. Tak sobie razem współpracujemy od kilku lat i bardzo Państwa zapraszamy na te rekolekcje. Dziękuję pani Aniu.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję też Radiu Niepokalanów. Dziękuję pani Malwino bardzo.
0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.

0: prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Bóg stworzył człowieka wolnym. Do tego stopnia, że może on Boga przyjąć lub go odrzucić. Miłość nie istniałaby, gdybyśmy byli do niej zmuszeni. Skąd więc na świecie niewola? Dlaczego więzienia? Są więzienia niewidzialne. Jest ich bardzo wiele. Są więzienia, gdzie ludzie w nich rodzą się, rosną i umierają. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej. Sięgają duszy. Sięgają głęboko prawdziwej wolności.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziwną mi Bóg dał łączność z konającymi. Nagle poznaję wewnętrznie i czuję ducha, który mnie prosi o modlitwę. Modlę się tak długo, aż zostanę uspokojona. Wielka pomoc dla konających jest w tej koronce. Często się modlę za poznaną wewnętrznie intencję. Zawsze się tak długo modlę, aż w duszy swojej doznam, iż modlitwa odniosła skutek. Szczególnie teraz, jak jestem tutaj, w tym szpitalu, to doznaję tej wewnętrznej łączności z konającymi, którzy w rozpoczęciu konania proszą mnie o modlitwę.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Najświętsza Panno Maryjo, od kiedy Twym sługą jestem, dzień i noc z całą pilnością chcę pełnić winną Tobie służbę. Proś miłosiernego Syna swego, aby zechciał mi przebaczyć grzechy młodości. Straciłem Twoje i Jego upodobanie grzechami dotychczasowymi. Odtąd chcę je zupełnie odzyskać uczciwą poprawą życia. Wytyczną dla mnie tylko Bóg, bo Bóg mnie zawsze widzi, chociażbym miał się ukryć przed swoimi przełożonymi. Święty Andrzej, biskup.

0: Senior w eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich drogich słuchaczy w kolejnej audycji z cyklu Senior w eterze. Dzisiejszy temat delikatny, lekki, ale z pewnością obudzi w Was wiele wspomnień i przeniesie nas w świat dawnych smaków, zapachów i rodzinnych tradycji. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o wspomnieniach. Kuchnia babci i smaki dzieciństwa. Rozpocznijmy od pewnego wiersza, który bardzo mi się spodobał i stał się inspiracją do tej dzisiejszej audycji. Tytuł tego wiersza: Dni z babcią. Babcia po kuchni się krząta. Z garnka wyjrzał pachnący obłok. Babciu, ostrugam marchew, pobędę z tobą. Babcia przegląda gazetę, ja rysuję w kącie obrazek. Babciu, przy jednym stole posiedźmy razem. W szkole nie poszło jak trzeba, może wyrwać kartkę z zeszytu. Babciu, pociesz mnie trochę, do serca przytul. Tata pretensje ma do mnie, mama milczy jak zimna ryba. Babciu, a ty się do mnie uśmiechniesz chyba? Bolą mnie uszy i głowa, z nosa cieknie jak z siedmiu kranów. Babciu, opowiedz bajkę i do snu zanudź. Bo czy jest coś piękniejszego niż bycie razem z babcią i korzystanie z tych wszystkich wspaniałych wspomnień, które po latach dzieciństwa ciągle gdzieś przewijają się przez całe dorosłe życie? Czy pamiętacie te sobotnie poranki, gdy w domu pachniało drożdżowym ciastem, gotującym się rosołem albo smażonymi plackami ziemniaczanymi? Czy potraficie przywołać w pamięci smak pierogów lepionych w kuchni z babcią lub dźwięk stukających o siebie talerzy przy rodzinnym stole? Dziś powspominamy smaki dzieciństwa. Porozmawiamy o tym, jak kuchnia babci kształtowała nasze życie, dlaczego warto pielęgnować te tradycje i co możemy zrobić, aby przekazać je kolejnym pokoleniom. Zapraszam serdecznie do słuchania. Babcia w kuchni, czyli mistrzyni tradycji i rodzinnego ciepła. Kiedy myślimy o kuchni babci, nie chodzi tylko o samo jedzenie, to coś więcej. To miłość wyrażona przez gotowanie. To opowieść przy stole, to poczucie bezpieczeństwa i domowego ciepła. Pamiętamy pewnie, że babcia miała różne metody, aby nas zmotywować do zjedzenia kolejnego posiłku. Za mamusię, za tatusia, samolocik leci. Można powiedzieć, że tych metod było bardzo wiele i człowiek wychodził od babci zawsze najedzony. A zjedz jeszcze, wnuczku, troszkę, a poczęstuj się tym, a skosztuj tego. Dla wielu z nas babcia była pierwszą osobą, która pokazała nam, jak w kuchni dzieje się magia. Jak z kilku prostych składników można wyczarować coś wyjątkowego. Jej ręce, wprawione w wieloletnim gotowaniu, bez odmierzania potrafiły dodać tyle mąki, ile potrzeba, i szczyptę soli, która w ich wydaniu zawsze była idealna. Niektóre dania były jak rytuał. W każdą niedzielę na stole musiał być rosół, klarowny wywar gotowany na wolnym ogniu, a po rosole oczywiście kotlet schabowy z ziemniakami i koperkiem. Jeśli była środa, to na obiad były leniwe pierogi, a przed świętami cała rodzina zbierała się, by lepić pierogi, kroić buraki na barszcz i przygotować świąteczne wypieki. Smaki, które pamiętamy na zawsze. Każdy z nas ma swoje ulubione danie babci, którego smaku nie da się odtworzyć w żadnej restauracji. Może to być domowy chleb pieczony w kaflowym piecu, może konfitura z truskawek, której zapach unosił się w całym domu. A może najprostszy omlet, który smakował inaczej niż wszystkie inne. Przykład? Pani Anna, słuchaczka naszego programu, napisała do nas wzruszający list. Moja babcia robiła najlepsze racuchy z jabłkami. Pachniały wanilią i cynamonem, a kiedy je smażyła, cała kuchnia była pełna ciepła. Do dziś, gdy czuję ten zapach, wracają do mnie wspomnienia z dzieciństwa. Jak siedziałam na stołku i czekałam, aż pierwszy racuch trafi na mój talerz. I choć próbowałam powtórzyć ten przepis, nigdy nie smakują tak samo. Może dlatego, że w nich była miłość babci? Czyż to nie piękne? Bo przecież sekretnym składnikiem kuchni babci zawsze była jej ogromna miłość do swoich dzieci, wnuków.
0: Senior w eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.
1: Dlaczego zatem warto pielęgnować te tradycje? W dzisiejszym świecie, gdzie jedzenie często przygotowuje się w pośpiechu, a gotowe produkty zalewają sklepy, warto wrócić do tego, co naprawdę ważne. Kuchnia babci to coś więcej niż smak. To więzi, tradycja i historia naszej rodziny. Dlatego warto, po pierwsze, zachowywać przepisy z dawnych lat. Spiszcie rodzinne receptury, zanim znikną. Czasem babcine przepisy to zbiór nieoczywistych wskazówek. Mąka na oko, albo mieszaj, aż ciasto zacznie się błyszczeć. Warto je spisać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Po drugie, gotować wspólnie z wnukami. Tak jak babcie uczyły nas, my możemy nauczyć kolejne pokolenia. Lepienie pierogów, pieczenie ciasta czy robienie domowej zupy to nie tylko gotowanie, ale także budowanie rodzinnych więzi. Po trzecie, nie bać się tradycyjnych smaków. W dobie nowoczesnej kuchni czasem zapominamy o prostocie, a przecież najlepsze smaki to często te najprostsze. Kasza z sosem grzybowym, kopytka, domowy kompot wieloowocowy czy kluski śląskie. Po czwarte, dzielić się wspomnieniami. Jedzenie to także historia. Opowiadajmy o tym, jak smakowało dzieciństwo, jakie dania przygotowywała nasza babcia i jakie emocje się z tym wiążą i nam przypominają. Sentymentalna podróż to smak, który łączy pokolenia. Wyobraźcie sobie rodzinny stół. Babcia siedzi przy nim, obok niej wnuki. Na stole talerz ciepłego sernika i kubek herbaty. Dzieci pytają: babciu, jak się kiedyś gotowało? Jakie było twoje ulubione danie? Takie momenty są absolutnie bezcenne. Łączą pokolenia, budują mosty między przeszłością a teraźniejszością. Dlatego warto pielęgnować te chwile, celebrować wspólne posiłki i doceniać to, co daje nam kuchnia babci. Nie tylko smak, ale i miłość, czułość oraz poczucie bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element, także niezwykle ważny, tego bycia razem z babcią. Pamiętam z własnego dzieciństwa, kiedy wracałem z przedszkola czy później ze szkoły, babcia zajmowała się także przypilnowaniem mnie i mojego rodzeństwa w odrabianiu codziennych zadań domowych. I do dzisiaj pamiętam, kiedy babcia właśnie uczyła nas tabliczki mnożenia, używając do tego celu zapałek. Kazała pisać ładnie, przepisując gazetę, żeby można było wypracować charakter pisma. Że to babcia właśnie przypominała nam wszystkie modlitwy i podstawy katechizmu, kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszej Komunii Świętej. Można powiedzieć, że oprócz tego bycia razem z babcią, wspólnego wykonywania codziennych czynności, chociażby w kuchni, jest jeszcze ten pewien element bliskości. Babcia nie krzyczy, babcia potrafi wytłumaczyć, ma więcej cierpliwości niż rodzice bardzo często. Babcia także potrafi przytulić, kiedy coś nie wychodzi. Można powiedzieć, że ta obecność babci to niezwykle ważne i potrzebne dziś zadanie. Dzisiaj, kiedy nasze rodziny żyją w jakimś rozproszeniu, nie ma wielopokoleniowych domów, a jeśli są, to bardzo rzadko, trudno o to dłuższe przebywanie razem z babcią. Ale może warto szukać tego czasu, może warto próbować, nie uciekać od babci, nie przychodzić do babci tylko od wielkiego dzwonu, czy wielkiego święta, czy na dzień babci, czy na urodziny. Może warto być częściej, czuć się w obecności babci jakoś dobrze, potrafić zapytać o to, jak było kiedyś, jak ten świat wyglądał, jak zachowywały się dzieci czy młodzież, jak traktowały się rodziców czy dziadków, w jaki sposób człowiek realizował swoją wiarę, w jaki sposób także pragnął zdobywać wiedzę, jak wyglądały pierwsze spotkania miłosne w dawnych czasach, jak poznali się babcia i dziadek, jak zaiskrzyło między nimi, jak zaplanowali wspólną przyszłość, jak pojawiły się ich dzieci, czyli rodzice, i w jaki sposób przekazywali rodzicom swoje wartości, którymi żyli, jak wspólnie całą rodziną chodzili na mszę świętą, czy w cotygodniową niedzielę, czy

0: tajne i można powiedzieć kalendarzowe, to nie pozostaje nic poza tym. A dawniej u babci bywało się często. Sam pamiętam doskonale, że wracając ze szkoły szło się najpierw do babci. Rodzice byli w pracy, babcia była na miejscu. Potrafiła nie tylko podać posiłek, abyśmy zjedli, abyśmy napili się czegoś, ale także i dopilnować, abyśmy sobie w codziennej zabawie nie zrobili krzywdy, a do tego przemyciła wiele cennych informacji, które do dzisiaj bardzo często są wykorzystywane. Podobnie i dziadek. Takie same przecież mógł spełniać warunki i zasady. Potrafił pokazać, jak zaopiekować się domem, jak nakarmić zwierzęta, jak naprawić podstawowe usterki. Był tym mężczyzną, który wskazywał na to, jak powinien zachowywać się prawdziwy chłopak, że potrafi sobie poradzić z każdą sytuacją i sprawą, że nie boi się żadnych wyzwań, że próbuje, a jeśli się nie udaje, to szuka rozwiązania, pyta innych, aby tylko zaradzić kłopotom, które życie przynosi. Drodzy słuchacze, kuchnia babci to nie tylko jedzenie. To uczucia, wspomnienia i tradycja, którą warto pielęgnować. Dlatego szczerze zachęcam was, abyście dziś pomyśleli o swoich ulubionych smakach z dzieciństwa. Może ugotowali coś według starego rodzinnego przepisu, albo zadzwonili do swoich bliskich z prostym pytaniem, jak robiło się u nas w domu te pyszne kluski. Może podpowiesz, bo chciałbym spożyć, zjeść posiłek, który pamiętam z dawnych lat, z dzieciństwa. I zakończyć też chciałbym pewnym krótkim wierszem, który podsumowuje tę całą dzisiejszą audycję. W kuchni pachnie wesoło rosołem, a my razem siedzimy za stołem. I będziemy jeść rosół i śmiać się. Wszystko milsze jest, lepsze, ciekawsze, kiedy w domu ma się na zawsze taką dobrą, najukochańszą babcię. Nie pozwólmy, drodzy słuchacze, by te smaki i wspomnienia zniknęły. Przekazujmy je dalej, tak jak kiedyś przekazywano je nam. Dziękuję, że byliście ze mną w tej sentymentalnej podróży przez audycję z cyklu Senior w Eterze. Będą także i takie lżejsze audycje, aby nie zawalić każdego tygodnia jakimś poważnym tematem, ciężkim, niezrozumiałym bardzo często albo bardzo przejmującym. Musi być także chwila oddechu, tak jak dziś w tej audycji o gotowaniu i nie tylko przez babcię i wspomnieniach z dawnych lat. Życzę wam, drodzy słuchacze, smacznych wspomnień i rodzinnych spotkań pełnych ciepła i radości. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Senior w eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.

0: audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Patroni naszych dni.

0: Wyobraź sobie diakona przemawiającego na soborze nicejskim w 325 roku. Zgromadzeni na nim biskupi z pewną rezerwą patrzą na jego młode oblicze, zastanawiając się, cóż taki młodzieniec może powiedzieć o skomplikowanych zagadnieniach teologicznych. Z każdym jego słowem ich obawy zamieniają się w podziw. Gdy mówi o boskiej godności Jezusa Chrystusa, słuchają go z otwartymi ustami, poruszeni przejrzystością i pięknem wypowiedzi. To Atanazy Wielki, święty, którego wspominamy 2 maja. Urodził się w 295 roku w Aleksandrii w północnej Afryce. Z pochodzenia był Grekiem. Jego młodość przypadła na krwawe prześladowanie Dioklecjana i Galeriusza. Jako dziecko miał sporo okazji, aby podziwiać męstwo męczenników oddających życie za Chrystusa. W młodym wieku rozpoczął życie w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał świętego Antoniego Pustelnika. Gdy miał 24 lata, został wyświęcony na diakona i pełnił urząd sekretarza biskupa Aleksandra w Aleksandrii. Występował z powodzeniem jako ekspert teologii na Soborze Nicejskim. Dzięki jego wystąpieniom cesarz Konstantyn I Wielki skazał heretyka Ariusza na wygnanie. Po śmierci biskupa Aleksandra został wybrany jego następcą. Miał wtedy zaledwie 32 lata. Jego działalność jako biskupa cały czas wiązała się z konfliktami z Ariuszem i jego zwolennikami, a także z cesarzami, którzy raz sprzyjali Atanazemu, a innym razem pozwalali się przekonać Ariuszowi. W związku z tym Atanazy aż 5 razy w ciągu 30 lat zmuszony był do opuszczenia swego miasta i biskupstwa, pozostając w sumie 17 lat na wygnaniu. Podczas swej przymusowej nieobecności w Aleksandrii dotarł m.in. do Rzymu. Wszędzie szerzył ideały życia pustelniczego i wspólnotowego, zachęcając do życia według rad ewangelicznych. Ostatni raz został wygnany po śmierci cesarza Jana. Miał wtedy 69 lat. Tym razem jednak lud stanowczo opowiedział się za swoim pasterzem i zmusił cesarza do odwołania wyroku banicji. Atanazy zmarł mając 78 lat. Ponadto 2 maja wspominamy świętego Zygmunta, króla Burgundii żyjącego w VI wieku. Zygmunta często porównuje się do biblijnego króla Dawida. Tak jak Dawid dopuścił się zbrodni, zamordował swojego syna, i tak jak Dawid pokutował za swój grzech. Zygmunt został zamordowany w 523 roku razem z rodziną przez króla Franków. Był szczególnie czczony w XIV i XV wieku przez domy królewskie Luksemburgów i Jagiellonów. Święty Atanazy Wielki, wypraszaj biskupom i kapłanom mądrość i odwagę. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami.
1: Patroni naszych dni.

0: Krecie Kopczyki czy Himalaje? Każdy, kto przeżył jakiś czas w małżeństwie, przyzna, że słabostki męża czy żony, które niegdyś uważał za urocze, po jakimś czasie zaczęły go strasznie irytować. Gdy poślubiłem moją śliczną Danusię, odkryłem, że ma ponurą tajemnicę. Wyciska pasę do zębów z tubki od góry, a nie od dołu. Z początku mnie to śmieszyło, ale po jakimś czasie zaczęło mnie wkurzać. Każdy taki drobny szczegół może ograbiać nasz związek z namiętności. Problem nie polega na tym, że do szału doprowadza nas jakaś rzecz. Problemem jest to, że kopczyki wykopane w ogródku przez krety urastają w naszych oczach do rozmiarów himalajskich szczytów. To nasza postawa. Postawa przesadnego krytycyzmu wysysa z naszego małżeństwa łączącą nas dotąd namiętność. Jeśli takie drobne sprawy są w stanie zagrozić naszemu związkowi, to mogę poradzić tylko jedno. Trzeba je koniecznie pozbierać i wyrzucić. Wbrew pozorom to całkiem proste.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Jeśli kochasz, będziesz kochany. Jeśli obawiasz się innych, inni będą obawiali się ciebie. Jeśli służysz, będziesz obsługiwany. Jeśli ty wobec innych zachowujesz się dobrze, słuszną jest rzeczą, by inni dobrze obchodzili się z tobą. Lecz prawdziwie szczęśliwy jest ten, kto kocha, a nie pragnie być kochanym. Kto służy, a nie życzy sobie, by mu służono. Szczęśliwy, kto dobrze odnosi się do innych, a nie pragnie, by inni dobrze odnosili się do niego. Błogosławiony idzi z Asyżu.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. 22 marca roku 1936 siostra Faustyna została przeniesiona do łagiewni krakowskich, zatrzymując się po drodze w domu warszawskim i walendowskim. Po jej wyjeździe zacząłem poważniej zastanawiać się nad jej objawieniami dotyczącymi kultu miłosierdzia Bożego i zwróciłem się do ojców Kościoła, u których znalazłem potwierdzenie niektórych jej wyrażeń w tej kwestii. Na razie nie mogłem się zgodzić z tym jej twierdzeniem, że miłosierdzie Boże jest najwyższym przymiotem Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela. Dopiero u ojców Kościoła znalazłem wyjaśnienie tej wątpliwości i wówczas z radością napisałem kilka artykułów do czasopism teologicznych na ten temat, a w Wilnie za imprimatur wydałem małą rozprawkę Miłosierdzie Boże, umieszczając na okładce odbitkę tego obrazu. Uzasadniałem w niej rozumowo i liturgicznie potrzebę osobnego święta Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Przewodnią. Tę pierwszą publikację posłałem księżom biskupom zebranym na konferencji w Częstochowie, ale zainteresowania u nich wielkiego nie skonstatowałem. W roku 1937, 12 sierpnia, odwiedziłem siostrę Faustynę w Łagiewnikach Krakowskich i znalazłem w jej pamiętniku nowennę do Miłosierdzia Bożego, która bardzo mi się podobała. Na pytanie, skąd ją ma, odpowiedziała, że podyktował ją sam Pan Jezus. Znalazłem również w tymże pamiętniku pewne wezwania, z których ułożyłem litanię do Miłosierdzia Bożego, a miałem jeszcze podyktowaną jej przez Pana Jezusa w Wilnie koronkę do tegoż miłosierdzia. Te trzy modlitwy wręczyłem Panu Cebulskiemu w Krakowie, który po uzyskaniu imprimatur wydał je z obrazkiem Miłosierdzia Bożego na okładce. Modlitwy te jednak nie znajdowały popytu. Wobec tego zabrałem cały nakład do Wilna i po wybuchu wojny uzyskałem pozwolenie ordynariusza na ich kolportaż z informacją o pochodzeniu obrazu, którego odbitka była na okładce. Od tego czasu, 19 września 1939 roku, zaczął się szerzyć w Wilnie prywatny kult Miłosierdzia Bożego. A przy obrazie w kościele świętego Michała ukazywać się wota, świadczące o otrzymanych łaskach. Po wyczerpaniu nakładu krakowskiego, 6 lutego 1940 roku uzyskałem pozwolenie kurii wileńskiej na przedruk modlitw, które wkrótce były znane w całej Wileńszczyźnie i szeroko poza nią.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

Źródło zgorzknienia. Ten krótki czas świąt i Sylwestra jest dla wielu chwilą oddechu i momentem, który pozwala się zatrzymać i przemyśleć wiele spraw. To jest dobry czas na refleksję dotyczącą roku, który dobiega końca i tego, który nadchodzi. Wiele ludzi z roku na rok przenosi ze sobą poczucie żalu. Po paru latach ten żal zamienia się w zgorzknienie. Stajemy się zgorzkniali i przygnieceni przez wiele rzeczy. Przez to, jak traktują nas inni, jak obeszło się z nami życie, jak wypadamy w porównaniu z innymi, lista się nie kończy. Jeśli widzisz w sobie taką tendencję, pozwól, że spytam. W jaki sposób to zgorzknienie ci pomaga? Bądź szczery. Ono rujnuje twoje życie. Dokładnie tak działa zgorzknienie. Jedynym antidotum jest przebaczenie. Odpuszczenie przeszłości, spojrzenie na to, co jest przed nami, na to, co Bóg dla nas przygotował w nadchodzącym roku. Przemyśl to.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Człowiek bogobojny. Obojętność wobec Boga prowadzi do obojętności wobec wszystkiego. Ten, kto nie kocha Boga, swojej rodziny, nie kocha niczego. Jeżeli zaś umysł człowieka nie jest w Chrystusie, to i serce nie pracuje. Oddzielić nas od Chrystusa może tylko nasze nieuduchowione życie. Dzisiejsze pokolenie to pokolenie obojętności. Nasza epoka nie wyróżnia się spokojem, lecz zamiłowaniem do sensacji, próżnej hałaśliwości. Dziś pozytywny wpływ na ludzi wywrzeć może nasz chrześcijański przykład, nasze życie. Człowiek bogobojny wszędzie zachowuje się uważnie i skromnie, wyczuwa żywo każdą świętość. Jeżeli człowiek posiada bogobojność, jego piękno duchowe pojawia się we wszystkim, co czyni, i w czytaniu, i w śpiewie, nawet w jego błędach. Bójmy się wyłącznie Boga, a nie ludzi, jakkolwiek źli byliby to ludzie. Czytajcie żywoty świętych, one bardzo pomagają duszy, ponieważ zgłębiając je, człowiek wiąże się ze świętymi i rozpala się w nim bogobojność i zdolność do ponoszenia ofiar. Obchodzi nas tylko jedno, być z Chrystusem. Diabeł sypie człowiekowi piaskiem w oczy po to, by człowiek nie widział opatrzności Bożej. Ludzie, którzy wszystko oddają Bogu i sami całkowicie Mu się oddają, osłonięci są wielką kopułą i chroni Jego Bożą opatrznością, mówił pasjusz Hagioryta. Wszystko powinno prowadzić nas do Boga. Tylko człowiek autentycznie wierzący naprawdę żyje i rzeczywiście człowiekiem Bożym. Bóg jest dobry z natury i troszczy się o wszystko dla naszego dobra. On pomaga tam, gdzie potrzebna jest Jego pomoc. Tam, gdzie ludzie nie mogą nic zrobić ludzkimi sposobami. Bóg wie, kiedy i jak pomóc swojemu stworzeniu. Wobec każdego człowieka Bóg działa indywidualnie, tak, aby każdemu przynieść jak najwięcej korzyści. Bóg nigdy nas nie pozostawia, to my Go zostawiamy. Modlitwą dajemy Bogu prawo do interwencji. Bóg wie, kiedy dać nam to, o co prosimy, aby nie przyniosło to nam duchowej szkody. Jeżeli masz w sobie miłość, dobroć, jesteś aniołem i gdziekolwiek byś poszedł i gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz raj. A jeżeli żyją w tobie namiętności, złość, to znaczy, że jest w tobie diabeł i gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz piekło. Już w tym życiu zaczynamy odczuwać raj albo piekło. Żeby odrzucić starego człowieka, trzeba poczuć do niego odrazę. Człowiek duchowy myśli o tym, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. W każdej sprawie, nawet najmniejszej, w centrum powinien być Bóg. Pilnuj w sobie porządku, a nie patrz na cudzy nieporządek. Bądź dla siebie surowy, a nie dla innych. Zaczniesz pracować nad sobą, kiedy przestaniesz interesować się tym, co robią inni. Postępy duchowe są tam, gdzie jest wielka pokora. Umniejszaj się we wszystkim.

0: Opowieść o świętym Maksymilianie. Zaprasza ojciec Paulin Sotowski.
1: Po studiach biblijnych w Rzymie miałem w Krakowie przez rok wykłady o listach świętego Pawła. I to był chyba najpiękniejszy czas w moim życiu, gdy po raz pierwszy samodzielnie próbowałem dzielić się swoją fascynacją apostołem, który żył Chrystusem. Po roku zwolniono mnie z tych wykładów, przeniesiono mnie do klasztoru w Poznaniu, gdzie zamieszkałem od 1 września i obiecywałem sobie, że zajmę się teraz popularyzacją Pisma Świętego w naszym poznańskim kościele. Ale zanim do tego doszło, zaczął mnie właśnie odzyskiwać ojciec Maksymilian Kolbe. Był to rok 1971. Mieszkałem od 1 września w Poznaniu. 17 października miała się odbyć jego beatyfikacja. Mój poznański przełożony przygotował różne gadżety na tę okazję i w pierwszych dniach października polecił mi zawieźć do prowincjałat w Warszawie pewną partię medali wybitych z okazji beatyfikacji. W Warszawie trwało przygotowanie do pielgrzymki na beatyfikacyjne uroczystości. Była to pierwsza po wojnie polska pielgrzymka do Rzymu. Gdy przyjechałem do Warszawy, w klasztorze trwały intensywne prace przygotowawcze. Ja też zresztą miałem jechać na tę beatyfikację jako przyboczny tłumacz prowincjała. Ojciec prowincjał nie pozwolił mi już wtedy wracać do Poznania, ale polecił mi zająć się pielgrzymką. Przez 5 dni pracowałem dniem i nocą, a 6 dnia poleciałem do Rzymu. Pamiętam, że zajęty sprawami organizacyjnymi, ledwie zdążyłem na beatyfikację, w której uczestniczyłem stojąc w tłumie w samym końcu bazyliki. Bazyliki świętego Piotra. I tam, osłabiony zmęczeniem, przepłakałem niemal całą uroczystość, a zwłaszcza przemówienie Pawła VI. Widząc entuzjazm Polaków i Włochów pozdrawiających nas na każdym kroku, uświadomiłem sobie wielkość świętego Maksymiliana. W Rzymie uczestniczyłem również w zakonnym zebraniu, na którym zdecydowano o wskrzeszeniu rycerza niepokalanej, tymczasem przynajmniej dla emigracji. Po powrocie do Warszawy musiałem zająć się uporządkowaniem dokumentacji związanej z beatyfikacją i uroczystościami, które po niej nastąpiły. Przygotowałem do druku kronikę tych uroczystości z fragmentami przemówień, które zresztą druku opuszczono, ale gdy dokonywałem ich wyboru, pogłębiłem jeszcze tę świadomość wielkości świętego Maksymiliana. Już wtedy byłem gotowy poświęcić się pracy nad kontynuacją jego dzieła. Mojej pracy jednak wtedy nikt nie potrzebował. Przełożeni skierowali mnie do pracy bardzo odległej od wszelkich moich ówczesnych zainteresowań. Niecały miesiąc po beatyfikacji rozpocząłem pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przepracowałem 8 lat i gdzie znów przygasły moje zainteresowania świętym Maksymilianem. We wrześniu 1979 roku przeniesiono mnie na stałe do rok wcześniej otwartego Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach. Prowadziłem tam już od roku zajęcia z dojazdu z zakresu nauk o Piśmie Świętym. A sprowadzając mnie do Łagiewnik, oczekiwano ode mnie zorganizowania biblioteki w nowym seminarium. Po kilku tygodniach od przeprowadzki wspólnota wybrała mnie ekonomem. I wkrótce musiałem się zająć budową nowego gmachu Wyższego Seminarium. Cały mój czas wypełniało poszukiwanie materiałów budowlanych, organizacja poszczególnych etapów budowy i nadzorowanie wykonawców. Byłem tą pracą nieustannie zmęczony i podenerwowany. Samą budowę rozpoczęliśmy w maju 1981 roku. I w samym szczycie prac budowlanych oraz mojego w nie zaangażowania kazano mi być znowu przewodnikiem jednego z autokarów wiążących pielgrzymów na kanonizację świętego Maksymiliana do Rzymu, która odbyła się 10 października tegoż roku. Miałem więc okazję przeżyć kolejną uroczystość wyniesienia świętego Maksymiliana. I przeżyłem tam kolejny szok. Drżałem ze wzruszenia na widok pielgrzymów już nie tylko z Polski i z Włoch, ale dosłownie z całego świata przybywających na plac świętego Piotra, uświadomiłem sobie, że nasz brat stał się świętym całego Kościoła, że ludzie z całego świata mają go za swojego świętego. I znów całą uroczystość oglądałem przez łzy. Wspominam tu o stanie mojego zmęczenia podczas uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, ponieważ ono było również błogosławieństwem, bo nie pozwalało na jakiekolwiek rozumowanie, racjonalizowanie. Górę w moich przeżyciach brały emocje i łzy wyciskała we mnie także świadomość, że dotąd nie doceniałem postaci naszego świętego, że nawet całe moje pokolenie franciszkanów zlekceważyło go zamiast dołożyć starań, aby przejąć i kontynuować jego dziedzictwo. Mogę więc bez wahania powiedzieć, że święty Maksymilian powoli zdobywał mnie dla swojego dzieła. Po kanonizacji musiałem powrócić do budowy seminarium, do całej prozy życia, gdzie nie było miejsca na zajmowanie się ani dziedzictwem świętego, ani jego kultem. Odtąd jednak już nigdy nie odmawiałem żadnego kazania czy odczytu o świętym, gdy mnie o to tylko poproszono. Znów nadszedł czas, gdy przełożeni oderwali mnie od budowy przed jej ukończeniem i przenieśli mnie tym razem do Niepokalanowa od 1 września 1985 roku, gdzie najpierw trochę odpoczywałem, jeździłem na misje i rekolekcje, a po kilku miesiącach w lutym 1986 roku brałem udział w kapitule generalnej, podczas której nasz zakon przyjął podstawowe elementy duchowości świętego Maksymiliana jako swoje własne uniwersalne dziedzictwo. Podczas tej kapituły trwającej kilka tygodni przeżyłem coś w rodzaju seminarium, które pouczyło mnie, co w duchowości świętego Maksymiliana jest najważniejsze. Podczas kolejnych miesięcy uczestniczyłem w dwóch kolejnych kapitułach prowincjalnych, z których jedna opracowywała statuty dla Niepokalanowa. Było to kolejne studium nad dziedzictwem świętego Maksymiliana. Od lata 1986 zostałem zastępcą przełożonego Niepokalanowa, kilka miesięcy później dyrektorem wydawnictwa, a po kolejnych 3 latach przełożonym Niepokalanowa. Będąc gwardianem Niepokalanowa i jak każdy gwardian dyrektorem Narodowym Rycerstwa Niepokalanej, a na dodatek dyrektorem Niepokalanowskiego wydawnictwa, ku własnemu zaskoczeniu, znalazłem się na dawnym miejscu świętego Maksymiliana. Funkcję tę sprawowałem krótko, ale podczas ich sprawowania towarzyszyło mi zawsze głębokie pragnienie, aby kontynuować dzieło świętego Maksymiliana, na ile tylko warunki na to pozwolą. Starałem się więc to dzieło zrozumieć. Zapewne nie udało mi się należycie wywiązać z podjętych obowiązków, bo kolejna kapituła prowincjalna w 1992 roku uwolniła mnie od nich. Ale jakaś forma wierności wobec świętego we mnie przetrwała. Bo już od tamtego czasu nie tylko nigdy nie wymawiałem się od propagowania jego osoby, głoszenia kazań, pisania zamówionych tekstów, ale kilkakrotnie prowadziłem rekolekcje dla współbraci w duchu świętego Maksymiliana. Wiele czasu poświęciłem w 1994 roku na organizowanie obchodów stulecia jego urodzin. Kiedy w 1996 roku zacząłem wydawać posłańca świętego Antoniego, pewien animator Rycerstwa Niepokalanej napisał do mnie list pełen wyrzutów, że zdradziłem świętego Maksymiliana i jego rycerstwo. Nie mam świadomości, że zdradziłem go. Jestem głęboko przekonany, że zgodnie z zakonnym posłuszeństwem ustąpiłem tylko innym miejsca. Wreszcie w bieżącym 2008 roku ukończyłem pracę nad przygotowaniem pism świętego Maksymiliana, które ukazały się drukiem w 2 tomach. Ta praca wymagała kilkakrotnego przeczytania całej jego pisarskiej spuścizny, co pomogło mi jeszcze lepiej zapoznać się z jego życiem i z jego myślą. Dlatego w końcu nie mogłem odmówić przeprowadzenia audycji, o które mnie proszono. I stąd zamierzam opowiedzieć Państwu w Niepokalanowskim Radiu o tym, co poznałem. Moje audycje nie będą opracowaniem naukowym. Pragnę w nich przybliżyć zapomnianą już trochę w Polsce postać naszego świętego. Jestem dla niego pełen podziwu, ale postaram się w tych audycjach zachować umiar, aby nadzwyczajny entuzjazm nie zaszkodził prawdzie o świętym Maksymilianie. Zachęcam wszystkich do słuchania mojej opowieści, którą zamierzam podzielić na cztery części. Pierwszej chcę ukazać, jak święty Maksymilian dorastał, a więc jego dzieciństwo i okres formacji. W drugiej chcę opowiedzieć o jego początkowej działalności w Krakowie i w Grodnie. W trzeciej przedstawię działalność w szczytowym okresie jego duchowego rozwoju. Będzie to najdłuższa część, obejmująca okres od założenia Niepokalanowa aż do wojny. A wreszcie opowiem o schyłku jego życia od początku wojny aż do męczeńskiej śmierci.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: W tym samym kontekście, co pierwsze czytanie z Apokalipsy, tradycja Kościoła odczytuje od starożytności fragment Ewangelii według świętego Jana. Umiłowany uczeń Jezusa reprezentuje tutaj Kościół. Interpretacji, jakoby wersety te wyrażały prośbę Jezusa o zaopiekowanie się Maryją, przeczy ostatni wiersz tego akapitu, w którym czytamy, że dopiero po tym geście usynowienia Kościoła przez Maryję już się wszystko dokonało, aby się wypełniło Pismo. Zresztą przekazanie Janowi opieki nad Maryją wówczas, kiedy żyli jeszcze jego kuzyni, bracia, byłoby w sprzeczności z praktykami ówczesnego żydowskiego świata. Jezus uczynił wiele zaskakujących rzeczy. Ustanowił Eucharystię, rybaka wybrał na pierwszego pasterza, urodził się z kobiety w małym miasteczku, zwyciężył zło przez krzyż, pozwolił głosić prawdę zwykłym, słabym ludziom, przekazał szafowanie łaską przez nakładanie rąk, rozgrzeszanie i ustanawianie w Kościele powierzył apostołom. Na koniec dał nam Maryję jako duchową matkę wszystkich wierzących. Czy dla mnie Maryja jest ważną osobą, o której pamiętam i którą czczę?
0: Komentarz przygotowała dr Elżbieta Marek. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Andrzej Poczobut nie wyklucza powrotu na Białoruś. W Sosnowcu pożegnano posła Łukasza Litewkę. Policja zaczyna wzmożone kontrole przed majówką. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nikt nie będzie naciskać na Andrzeja Poczobuta, mówi o przyszłości uwolnionego opozycjonisty minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Andrzej Poczobut odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów między Polską i innymi krajami, a Białorusią. Po przyjeździe do Polski uwolniony nie wyklucza powrotu na Białoruś.
1: Jest wolnym człowiekiem w wolnym kraju. Bardzo zależało Andrzejowi Poczobutowi na potwierdzeniu tego, że może wrócić na Białoruś, więc nikt nie będzie na niego naciskał. Ta wolność jest wolnością absolutnie stuprocentową. Natomiast co najmniej ze względów zdrowotnych dużo lepiej, żeby pozostał w Polsce, a potem podejmował ewentualne decyzje.
0: Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania w szpitalu w Warszawie. W więzieniu białoruskim spędził 5 lat. Został skazany w politycznym procesie. Łukasz Litewka pokazał, że dobro nie potrzebuje haseł ani barw, mówił wczoraj biskup sosnowiecki Artur Ważny w homilii podczas mszy świętej za zmarłego tragicznie posła.
2: Pan Łukasz intuicyjnie czuł, że obecności Boga nie szuka się w pustych deklaracjach, ale w uśmiechu kogoś, komu przywrócono godność, czy w ufnym spojrzeniu ocalonego stworzenia. Światło bowiem nie prosi o pozwolenie, by rozproszyć mrok. Ono po prostu zajmuje jego miejsce tam, gdzie ktoś decyduje się nie odwracać oczu od cudzego nieszczęścia.
0: W homilii biskup sosnowiecki zaznaczył także, że choć w obliczu takiej straty milczenie wydaje się najlepszą modlitwą, należy starać się odnaleźć puls nadziei w Ewangelii, ale też w testamencie codzienności, który pozostawił zmarły. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła para prezydencka i premier.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przed nami majówka dla policji, czas wzmożonych działań. Dziś rozpoczyna się akcja drogówki, która potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjadą m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory czy funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach wezmą też udział policyjne grupy SPID.
4: Wzmożone kontrole, działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych.
0: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji i dodaje.
4: Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mundurowi będą też sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci jadą w fotelikach. Dziś dowiemy się, jakie będą ceny maksymalne paliw podczas majówki, ale tylko benzyn i diesla, bo rządowy pakiet nie dotyczy autogazu. Tymczasem jego cena w związku z wojną na Bliskim Wschodzie bije kolejne rekordy. Teraz autogaz kosztuje 3,80 zł, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Od wybuchu wojny w Iranie do teraz ceny autogazu wzrosły o 1,05 zł na litrze.
0: Dobra wiadomość jest taka, że średnia cena autogazu nie powinna przebić bariery 4 zł.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
7: Błękitne granie.
8: Reklama.
9: Nawozić czy nie nawozić?
10: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowit i jego taktyka mistrza trawnika.
9: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowit, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
10: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
9: Florowit, taktyka mistrza trawnika.
8: Po reklamie.
11: My jesteśmy z tych, co im pod wiatr, pod włos.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę, głęboką zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. Polećmy nowy, rozpoczynający się piękny majowy dzień opiece Maryi Niepokalanej słowami świętego Maksymiliana. O niepokalana nieba i ziemi, Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. Ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie, błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano. Ona zetrze głowę Twoją, jako też wszystkie herezje sama się zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Dziś wyjątkowo 2 maja, a nie 3 maja, obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski. W odpowiedzi na pismo arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 11 lutego 2025 roku, Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwala, aby w roku 2026 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zbiegająca się z celebracją Piątej Niedzieli Wielkanocnej, była przeniesiona z dnia 3 maja na dzień 2 maja. Ponadto wspomnienie świętego Anastazego, biskupa i doktora Kościoła, zostaje przeniesione z dnia 2 maja na dzień 4 maja i jednocześnie ze wspomnieniem świętego Floriana Męczennika stają się tego dnia wspomnieniami dowolnymi. To taka informacja, komunikat związany z przeniesieniem tej wielkiej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki naszego kraju, z 3 maja na dziś, na 2 dzień maja. Mamy dzisiaj 2 maja, to sobota, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest 11 minut po godzinie 7.

Na początku tego nagrania słyszeliśmy odgłosy ulicy. Przejeżdżający gdzieś pojazd, tam jakiś z sygnałem alarmowym w tle, karetka lub straż pożarna. No i ten gwar ulicy, ten taki szum, który jej towarzyszy, ulicy w mieście. Kościół na ulicę, taką noszą nazwę, to jest grupa, która wykonuje naszą pieśń, piosenkę tygodnia, Ciebie pragnie moja dusza. Nowy singiel projektu Kościół na ulicę, utwór porusza temat wartości życia i odpowiedzialności, ale robi to językiem emocji, a nie ideologicznego sporu. To muzyczna opowieść zbudowana bardziej na przeżyciu niż na haśle. Tak o tej piosence piszą jej twórcy. Dzisiaj drugi dzień maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol, Witomir oraz Borys, Walenty, Walter, Zoe, Walentyn, Zygmunta, Anastazy, Gwalbert i Cyriak. Dziś dzień mamy też Polonii i Polaków za granicą. Drugi dzień maja to dzień, w którym słońce wstało minutę po godzinie 5. Ja obudziłam się przed 5, tak mniej więcej 4:30. Już było bardzo jasno, już ptaki śpiewały jak szalone, ale to przeurocze i bardzo znamienne dla tej pory roku i dla tego majowego czasu. Słońce zajdzie dzisiaj 4 minuty po godzinie 20. Długi, długi majowy dzień przed nami. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Anna Chojnacka. Pokój i dobro.

0: Uroczystość Maryi Królowej Polski przypada w tym roku wyjątkowo 2 maja, czyli dziś, a nie jutro. Główne obchody ku czci Maryi Królowej Polski odbędą się dziś na Jasnej Górze. Przeniesienie uroczystości z 3 maja wiąże się z przypadającą w tym dniu 5 niedzielą wielkanocną. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów. Jest ona głęboko zakorzeniona w polskiej historii, bo nawiązuje do ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 roku, konstytucji 3 maja oraz oddania Polski pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości. Tegoroczne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski rozpoczęły się już wczoraj apelem jasnogórskim. Poprowadził ten apel arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po południu odbyły się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu. Na murach Jasnej Góry został umocowany okolicznościowy baner w biało-czerwonych barwach z napisem „Królowo Polski przyrzekamy”. Baner ma przypominać o 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu złożonych 26 sierpnia w 1956 roku na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. Ich tekst napisał kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Rotę ślubów na Jasnej Górze odczytał w roku 1956 biskup Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski, a na fotelu przeznaczonym dla prymasa leżały wtedy biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał śluby w Komańczy, gdzie był internowany przez władze PRL-u. Głównym dzisiejszym uroczystością z udziałem Episkopatu Polski będzie przewodniczyć arcybiskup Tadeusz Wojda, który wygłosi homilia. Podczas sumy odpustowej o godzinie 11 zostanie ponowiony milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, złożony po raz pierwszy 3 maja 1966 roku. Tę całą informację dotyczącą planu świętowania uroczystości Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze przeczytałam Państwu ze strony tygodnika Idziemy. No to przy okazji zajrzyjmy też na stronę najnowszego wydania. Śpiewajmy Matce Bożej. Nie bez powodu maj nazywany jest najpiękniejszym miesiącem roku. Drzewa zielenią się młodymi liśćmi, kwitną łąki, sady i ogrody, a wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach odprawia się nabożeństwo ku czci Maryi. Maj to jest tradycyjnie poświęcony miesiąc Matce Bożej. Benedykt XVI mówił, że jest ona najpiękniejszym kwiatem, różą, która ukazała się w pełni czasu, gdy Bóg posyłając swego Syna obdarzył świat nową wiosną. Przydrożne kapliczki, przy których gromadzą się okoliczni mieszkańcy, ozdabiane są młodą zielenią, kwiatami, wstęgami i proporczykami. Śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już w V wieku. W XIII i XIV wieku hiszpański król Alfons X zachęcał poddanych do spotykania się i wspólnego śpiewu przed figurami Matki Najświętszej. O historii tego niezwykłego nabożeństwa, śpiewania przy kapliczkach litanii loretańskiej można poczytać w tygodniku Idziemy. Tutaj jeszcze o tym, że Maryja jest po naszej stronie. Maryjność jest przede wszystkim aktem umysłu i serca, uznającym prawdę, którą sam Bóg nam objawia, mówi arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, w rozmowie, którą opublikowano na stronie tygodnika Idziemy. Pojutrze, w poniedziałek, rozpoczynają się matury. Na początek matura obowiązkowa pisemna z polskiego. I w tygodniku Idziemy też maturzystom poświęcony jest artykuł „Koszmarne wspomnienie”, czyli o codziennym zdawaniu matury. Świat, w którym dziś zdają maturę nasi uczniowie, nie przypomina tego sprzed lat. Wiedza przestała być dobrem trudno dostępnym. Jest pod ręką, a właściwie w kieszeni. Hej, za rok matura, śpiewały czerwone gitary. I było w tym zdaniu wszystko. Lekka groźba, szczypta ironii i ogromna dawka młodzieńczej beztroski, która każe wierzyć, że jakoś to będzie. Dziś jakoś to będzie zamienia się w To już długopisy w dłoń, arkusze na ławkach, cisza gęstsza niż zwykle. Rzesze młodych ludzi przystępują do egzaminu, który od ponad dwóch wieków nazywamy egzaminem dojrzałości. O maturach, które lada moment się rozpoczynają, przeczytać można także w tygodniku katolickim Idziemy. Do katolickich tygodników, takich jak Gość Niedzielny i Niedziela, oczywiście jeszcze dzisiaj będziemy wracać. 34 minuty po siódmej.
1: Poranek z Radiem Niepokalanów.

0: Uśmiech do kawy.
1: Znany z zamiłowania do psot i ogromnego poczucia humoru pisarz Mark Twain otrzymał kiedyś od przyjaciela z ławy szkolnej kartę pocztową bez znaczka. Po opłaceniu jej przeczytał, co następuje. Stary przyjacielu, przesyłam ci serdeczne pozdrowienia. Mieszkam obecnie w Chicago i powodzi mi się doskonale. Twój dawny kolega Jackson. W jakiś czas potem listonosz przyniósł Jacksonowi nieopłaconą paczkę o wadze co najmniej 2 kg. Zaintrygowany ciężarem i objętością paczki Jack uiścił bez wahania koszty przesyłki. Gdy po wielu trudach rozwiązał wszystkie sznurki, odwinął kilka warstw papieru, znalazł wreszcie kamień sporej wielkości oraz liścik następującej treści. Stary druchu, spieszę ci donieść, że załączony kamień spadł mi z serca, gdy dowiedziałem się z twojego listu, że powodzi ci się dobrze. Twój stary przyjaciel Mark Twain.
0: Uśmiech do kawy przedstawiła Ewa Lubacz.

0: Historie słynnych przebojów, opowieści o powstaniu niezapomnianych szlagierów i ich twórcach.
1: Singiel Wonderful Life nikomu nieznanego zespołu Hearts w 2010 roku szturmem zdobył szczyty list przebojów na całym świecie. Theo Hatchcraft, wokalista i instrumentalista Adam Anderson, poznali się podczas bójki ich znajomych przed jednym z klubów w Manchesterze. Przyszli muzycy Hearts przyglądali się awanturze, a potem zaczęli rozmawiać o muzyce i postanowili założyć własny zespół. Mieli już za sobą muzyczne doświadczenie, bo Theo związany był z zespołem Duckers, a Adam współpracował z grupą Boro. Naszym znajomym nie było po drodze, my za to bardzo chcieliśmy być w zespole. Obawialiśmy się jednak, że możemy nie złapać ze sobą kontaktu, wspomina Theo w jednym z wywiadów. Theo i Adam, pomimo że pochodzą z Manchesteru, to jednak nie spotykali się. Pomysły na kolejne piosenki przesyłali sobie przez internet, a wkrótce powstał zespół Hearts. W 2010 roku muzycy zrealizowali swój debiutancki singiel, a w maju ukazała się ich druga piosenka Wonderful Life. Utwór znalazł się na ich debiutanckim albumie Happiness. Inspiracją muzyczną dla tego duetu były lata 80. i takie zespoły jak Depeche Mode, Pet Shop Boys czy New Order. I w takim brzmieniu lat 80. utrzymana jest piosenka Wonderful Life. Piosenka o przewrotnym tytule opowiada niezwykłą miłosną historię. Dziewczyna o imieniu Suzy spotyka mężczyznę, który chce skoczyć z mostu, ale powstrzymuje go właśnie piękna kobieta. Ich spojrzenia się spotykają i ten moment wszystko zmienia. Dziewczyna, żeby dodać niedoszłemu samobójcy otuchy, powtarza mu: nie odpuszczaj, nigdy się nie poddawaj, życie jest takie wspaniałe. Theo w jednym z wywiadów tak opowiadał o piosence. Zasadniczo opiera się ona na dwóch skrajnościach. Pierwsza to mężczyzna, który chce się zabić, a druga to miłość od pierwszego wejrzenia. Stoi na moście, by skoczyć i zostaje zatrzymany przez kobietę. Widzą się i zakochują. Mówi w zasadzie: chodź ze mną, wszystko będzie dobrze. Do piosenki powstał genialny w swojej prostocie czarno-biały teledysk, który został nakręcony w pokoju. Theo i Adam postanowili do klipu zatrudnić tancerkę. W oknie sklepu powiesili reklamę. Zgłosiła się tylko jedna dziewczyna, której za występ zapłacili 20 funtów. Po sukcesie piosenki MTV nie chciało puszczać słabej jakości klipu. Muzycy nakręcili do tego utworu drugi teledysk. Chcieli, aby wystąpiła w nim tancerka z pierwszego klipu, ale przez 6 miesięcy artyści nie mogli jej odnaleźć. Ostatecznie dziewczyna odnalazła się po roku i wystąpiła w klipie do świątecznego, innego utworu grupy Hearts. Theo i Adam obawiali się, że piosenka o życiowych zakrętach nie odniesie sukcesu. Tymczasem okazało się inaczej. Z dnia na dzień duet Hearts stał się światową gwiazdą, a piosenka Wonderful Life zdobyła szczyty list przebojów. Do dzisiaj zespół wydał 4 płyty, niestety żaden singiel z ich kolejnych płyt nie odniósł już takiego sukcesu jak utwór Wonderful Life. Teledysk do piosenki w serwisie YouTube wyświetlono 56 milionów razy, a cover utworu nagrała m.in. Kylie Minogue.

2 maja 1974 roku Stevie Wonder zdobył 4 nagrody Grammy. Uhonorowano go wówczas jako najlepszego wokalistę popowego, najlepszego wokalistę soulowego, a także za najlepszą piosenkę soulową i najlepszy album roku.

W 1936 roku na świat przyszedł Engelbert Humperdinck, piosenkarz pochodzenia hinduskiego, popularny szczególnie w latach 60. i 70. W 2012 roku reprezentował jako najstarszy wykonawca Wielką Brytanię podczas konkursu piosenki Eurowizji, gdzie zajął przedostatnie miejsce.

W 1950 roku w Rochester na świat przyszedł Lou Gramm, wokalista zespołu Foreigner, popularnej głównie w latach 80. pop-rockowej grupy. Z powodu nieporozumień dotyczących kierunku artystycznego grupy, Gramm opuścił jej szeregi i stworzył własną formację pod nazwą Shadow.

2 maja 1946 roku urodziła się Leslie Gore, amerykańska wokalistka i aktorka. Piosenka wyprodukowana przez Quincy Jonesa przyniosła artystce w 1963 roku światowy sukces. Utwór dotarł do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych i 9.

W 1958 roku w Szczecinku urodziła się Małgorzata Ostrowska, piosenkarka o mocnym, charakterystycznym i rozpoznawalnym głosie. W 1981 roku związała się z zespołem Lombard, w którym śpiewała przez 10 lat. W roku 1999 rozpoczęła karierę solową.

2 maja 1978 roku debiutancka płyta The Kick Inside Kate Bush uplasowała się na 3. miejscu zestawienia albumów w Wielkiej Brytanii. Krążek przebywał w zestawieniu przez 70 tygodni. Na płycie znalazł się wielki przebój Bush.

1983 roku grupa Spandau Ballet zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem z piosenką True. Utwór spędził 4 tygodnie na szczycie zestawienia i stał się także przebojem w 20 innych krajach.

0: 2 maja, sobota, minuta po 8.
1: Weszła w życie umowa z krajami Mercosuru. Rolnicy krytykują. Gdzie do lekarza w majówkę działają punkty nocnej świątecznej pomocy. A już po majówce zaczynają się matury. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Weszła w życie umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. To oznacza otwarcie rynku na tańsze produkty rolne z Ameryki Południowej, w tym wołowinę i drób. Polscy rolnicy obawiają się, że umowa uderzy w ich interesy, przegrają rywalizacji z towarami z Ameryki Południowej, mówi Roman Kondrów, rolnik z Podkarpacia.
2: Na nierównych standardach są tam inne herbicydy, pestycydy, jest tam GMO, gdzie u nas jest zakazane w ogóle sianie i sprzedawanie. No, produkujemy tą zdrową żywność polską i chcemy ją dalej produkować. Chcemy być tym trzonem bezpieczeństwa żywnościowego w kraju.
1: Warszawa sprzeciwiała się porozumieniu i zapowiada skargę do unijnego trybunału. Prezydent zawetował projekt pozasądowego rozwiązywania małżeństw, który miał być dostępny dla par z co najmniej rocznym stażem i brakiem małoletnich dzieci. Karol Nawrocki swój sprzeciw tłumaczy wolą ochrony instytucji małżeństwa i rodziny.
3: Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze. Małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Jest fundamentem rodziny, fundamentem wychowania dzieci, fundamentem trwania wspólnoty narodowej. Ta ustawa nie jest zmianą techniczną. To zmiana obniżająca rangę instytucji, którą Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprost chroni.
1: Prezydent zawetował też nowelizację kodeksu wyborczego.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Gdzie się leczyć w długi weekend majowy? Do poniedziałku do godziny 8 możemy korzystać z punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
5: Tutaj nie ma żadnej rejonizacji, nie potrzebujemy też skierowania, nie musimy wcześniej rezerwować takiej wizyty.
1: W przypadku zagrożenia życia pomocy udzielą nam szpitalne SOR-y oraz izby przyjęć. W razie bólu zębów pomogą nam nocni dentyści, a informacje o miejscach, w których możemy uzyskać pomoc medyczną, udziela infolinia NFZ. Dostępna jest też w internecie. Gdy jedni odpoczywają w majówkę, drudzy mają się czym stresować. Maturzyści w poniedziałek zdają egzamin. Pierwszy egzamin na początek, pisemny język polski.
6: Chcemy już chyba tak napisać tą maturę i mieć to już za sobą. Ja, przynajmniej ja się tak czuję bardzo.
7: No to, że się w sumie spieramy i nie wiem, ja bardzo pożyczam teraz zbiory maturalne, razem sobie pożyczamy, tam próbujemy sobie pomóc w jakichś zadaniach.
1: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszają w kolejny poniedziałek i mają znaczenie w kontekście dostania się do dobrej szkoły średniej.
8: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
9: Błękitne granie. Pogoda.
0: Jak to nasze organizmy, jak to nasze zdrowie ma nie wariować, kiedy wczoraj wieczorem, na przykład tutaj w Niepokalanowie, było tak chłodno, że ja wracając na rowerze do domu po wieczornym dyżurze musiałam w połowie drogi szybko zakładać czapkę i rękawiczki, bo było mi okropnie zimno. A dzisiaj no, temperatura no, może osiągnąć nawet 28 stopni Celsjusza. Polska będzie najcieplejszym obszarem w Europie. Na zachodzie kontynentu zrobi się chłodniej, no i ten chłód przyjdzie do nas w przyszłym tygodniu. Ale majówka do końca będzie bardzo, bardzo ciepła. Sobota upłynąć ma pod znakiem słońca, jedynie na południowym wschodzie miejscami pojawi się więcej chmur. Maksymalnie w kraju termometry wskażą dziś od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 23-24 w centrum, do 26, a nawet 28 na zachodzie. Wiatr okaże się przeważnie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany. Czyli z chłodu wymagającego rękawiczek i czapki rano przeskakujemy w upał prawie 30-stopniowy. No i będziemy dzisiaj narzekać i mówić uff, jak gorąco. Jest 6 minut po 8.
10: Reklama. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
11: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome. Tak jak Ludwik ekologiczny.
10: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
11: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
10: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
12: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
13: Po reklamie.
14: Radio Niepokalanów. Płyta tygodnia.

W dorobku tej grupy jest tyle przebojów i są to naprawdę świetne piosenki, które zachwycają kolejne pokolenia. W tym tygodniu w Radiu Niepokalanów słuchamy największych przebojów Skaldów. To nasza płyta tygodnia. Dzisiaj drugi dzień maja 2026 roku i komunikat dotyczący przeniesienia jutrzejszego święta na dzisiaj. W odpowiedzi na pismo arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 11 lutego 2025 roku dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwoliła, aby w roku 2026 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zbiegająca się z celebracją Piątej Niedzieli Wielkanocnej, była przeniesiona z dnia 3 maja na dzień 2 maja. I to właśnie dzisiaj mamy tę uroczystość. Dzisiaj drugi dzień maja, przy okazji Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To także Święto Orła Białego. Imieniny obchodzą dzisiaj Zygmunt, Anatol, Witomir, Borys, Walenty, Walter, Zoe, Walentyn, Zygmunta, Anastazy, Gwalbert i Cyriak. Długi dzień się rozpoczyna, dzień majowy, no jeszcze nie może najdłuższy, bo te dopiero przyjdą w drugiej połowie czerwca, ale dzień potrwa 14 godzin i 59 minut. Jest krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 47 minut i dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 17 minut. Czyli wyobraźmy sobie, że jeszcze dzień nam się wydłuży prawie o 2 godziny. Cudownie. Długi dzień to dużo więcej możliwości, aby spędzić więcej czasu na zewnątrz. Dzisiaj na pewno pogoda będzie sprzyjać, dlatego że rozpoczyna się bardzo ciepła sobota. Nareszcie doczekaliśmy się wiosny. To wczorajsze ciepło mogłoby się wydawać, że jest czymś oczywistym w majowe dni. Wczoraj był 1 maja, więc tak wszystko wyglądało, jak być powinno. Tylko że moim zdaniem ten szok temperaturowy, jaki przeżywamy, ostatnie dni w porównaniu z tymi, które właśnie teraz trwają i dzisiejszym, który się właśnie rozpoczyna, gdzie, jak czytałam przed chwilą w prognozie, termometry wskażą powyżej 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. W cieniu, rzecz jasna, na słońcu to będzie upał. Bardzo, bardzo trudno to znieść. No i tak naprawdę ja mam ochotę wtedy spać. Nie wiem jak państwo, ale wcale nie chce mi się wychodzić z domu, uczestniczyć w jakichś aktywnościach. Nie wiem, przebywać w moim ogródku i doglądać roślinek, albo spacerować, albo jeździć na rowerze. Tylko przez to, że ta pogoda tak wariuje, to ja mam wrażenie, że jedyne co chcę zrobić, to wrócić dzisiaj po dyżurze do domu i pójść spać. Wczoraj tak było, wczoraj tak się czułam, że nie mogłam jakoś zmobilizować się do tego, żeby wreszcie skorzystać z tej cudownej, letniej, słonecznej, pięknej, ciepłej wiosny, tylko po prostu miałam ochotę położyć się i spać cały dzień. Po prostu chyba wariujemy, nasze organizmy wariują od tych zmian. No ale taka to właśnie polska wiosna. Drugi dzień maja 2026 roku, jest 16 minut po 8. Za chwilę zaglądamy do gościa niedzielnego.

0: Ministerialnej utopii projekt o groźnych zmianach w ustawie o pomocy społecznej poczytać można w Nowym Gościu Niedzielnym. Dzieci powinny wychowywać się w rodzinach, a nie w instytucjach. Dotyczy to także dzieci z niepełnosprawnościami. Brzmi pięknie, ale czy dobre chęci to dobre rozwiązanie? Inaczej, ale w sumie w podobnym tonie, innymi słowami określa może tylko tą ustawę, gość tygodnika, malowanie trawy na zielono. Projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej nie dotyczy tylko dzieci z niepełnosprawnościami. Cała dyskusja poruszająca przecież głęboko nasze serca wokół dzieci z najgłębszymi niepełnosprawnościami, jeśli nawet na rękę decydentom, bo przykrywa inne zmiany dotyczące setek tysięcy osób dorosłych, osób z najgłębszymi niepełnosprawnościami i seniorów wymagających pomocy. Projekt tworzy bowiem iluzję prymatu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania bądź wsparcia w mieszkaniu wspomaganym przed skierowaniem do domu pomocy społecznej, który ma być ostatecznością. Pozornie nie brzmi bardzo podmiotowo, tyle że rząd nie przewiduje ani złotówki na wspomniane usługi i mieszkania wspomagane. Prawie 300 gmin w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych. Opornie i punktowo powstają mieszkania wspomagane, mimo że działania te należą do obowiązkowych zadań samorządów i zależnie od sytuacji dochodowej są dla mieszkańców odpłatne. Projekty rządowe, w których samorządy i organizacje pozarządowe mogą dostać środki na usługi, są loterią. Z kolei prace nad trzema już projektami o asystencji osobistej, prezydenckim, rządowym i poselskim, to takie projekty, trwają już trzeci rok, a wymiar wsparcia został tak okrojony, że nie ma mowy o samodzielnym życiu przez osoby wymagające tej usługi przez większość doby. Malowanie trawy na zielono, tak opisywana jest proponowana reforma, ministerialna utopia, tak się też o niej mówi. Reforma DPS dla dzieci, rewolucyjne pomysły mogą okazać się niebezpieczne. Ciąg dalszy tego tematu w Gościu Niedzielnym. Tym razem mówi siostra Cecylia Belchnerowska, przez kilkadziesiąt lat dyrektorka DPS-u dla dzieci i młodzieży w Poznaniu. Nasze poprzedniczki, siostry zakonne w czasach stalinowskich przeżyły drastycznie zabieranie im placówek edukacyjnych i wychowawczych. Czy teraz na zasadzie wygaszania placówek z powodu nieprzyjmowania nowych dzieci będzie tak samo? Pyta siostra Cecylia. W Gościu Niedzielnym także jedno wyjście w górę. To jest tytuł i zarazem próba odpowiedzi, dlaczego Polska została oddana Matce Bożej, oddana Maryi. Co roku ponawiamy milenijny akt oddania Maryi i to musi owocować. Poza tym jeszcze w Gościu Niedzielnym z tematów społecznych młodzieżowe drużyny pożarnicze, zabawa, pasja i inwestycja w przyszłość. Młodzieżowe drużyny pożarnicze to dziś nie tylko zabawa, ale i zaplecze dla całego systemu ratownictwa. No i też bardzo ciekawy tekst o nowym filmie Michała Króla, o tym, że marsz dla życia jest coraz młodszy. Kiedyś patrzyło się na uczestników i mówiło, to same babcie i dziadkowie, a dziś ten obraz się zmienił. Dobrze pokazuje to film Michała Króla. Chodzi o marsze dla życia, w których biorą udział coraz liczniej młodzi ludzie. Jest także o innym filmie. Film Łukasza Palkowskiego jest drugim po Katyniu Wajdy filmem fabularnym podejmującym bezpośrednio temat zbrodni katyńskiej, Pojedynek. Polecam Państwu Gościa Niedzielnego, tu też Irek Dudek w dziale Kultura dla gościa. Za wszystko dziękuję Bogu i za cierpienie i za dobre rzeczy. O Wigorze, rock'n'rollowca, fundamencie rodziny i życiu w rytmie modlitwy mówi Ireneusz Dudek. No to my za chwilę wracamy do muzyki. 24 minuty po 8.
1: Radio Niepokalanów.

0: W ostatni poniedziałek, 27 dnia kwietnia, rozpoczęliśmy eksperyment. Wtedy też została nagrana informacja, taki komunikat, który za chwilę Państwo usłyszą. Chcemy go przypominać cały czas, bowiem ten eksperyment ciągle trwa. I mamy wielką, wielką nadzieję, że zechcą Państwo do niego dołączyć.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Pokój dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów. Często jestem pytany o to, ilu ludzi nas słucha, jaka jest słuchalność Radia Niepokalanów. Niestety, nie stać nas na to, aby zrobić badania słuchalności Radia Niepokalanów. Stąd moja prośba, eksperyment, aby ci, którzy nas słuchają, wpłacili 10 zł na Radio Niepokalanów, konto radia czy blikiem na numer telefonu 694-054-053. Powtórzę, 694-054-053. Może w ten sposób uda się nam sprawdzić, ilu słuchaczy nas słucha, dając też wsparcie dla Rady Niepokalanów. Chętnie chciałbym zobaczyć, jaki będzie Wasz odzew, ilu naszych słuchaczy nas słucha, abyśmy mogli też sami zobaczyć, jaki jest odzew Wasz na odbiór naszej stacji. Moi drodzy, odwagi, nie bójmy się. Maksymilian Kolbe, święty nasz założyciel, nie bał się być odważnym, nie bał się eksperymentów. Próbował właśnie różnych form, aby wspierać swoje dzieła. Wszystko zawierzając Matce Bożej. I ja również zawierzam tę sprawę Matce Najświętszej. Aby ona nas prowadziła, aby ona była zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. Moi drodzy, gorąco Was pozdrawiam. Życząc pięknego dnia, ten eksperyment potrwa od dzisiaj do niedzieli, do północy 3 maja. Pozdrawiam serdecznie, ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Leszek pisze w sprawie nazw ulic, a raczej w sprawie zapisu nazw ulic. Mamy na przykład ulicę błogosławionego księdza Popiełuszki. Możemy ją zapisać na wiele różnych sposobów. Na razie abstrahuję od litery wielkiej czy małej. Możemy napisać ulica błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ale możemy bł-ks Popiełuszki. Bardzo krótko. I jak pisać wtedy? Czy słowo błogosławionego piszemy wielką, czy też małą literą? Przyjęło się i słowniki tak właśnie to regulują, żeby jeżeli zapis jest w pełni, czyli błogosławionego księdza, żeby i słowo błogosławionego i słowo księdza było pisane wielką literą. Natomiast jeżeli mamy skrót bł-ks, wtedy w obu tych skrótach mamy literę małą. Jest to kwestia oczywiście pewnej konwencji. Podobnie zresztą jest jak z błogosławionym, jest ze świętym. Jeżeli świętego, to wielka litera. Jeżeli św, tylko zachowujemy, litera mała. To jest, jak mówię, konwencja. Tak zostało to przyjęte, żeby skróty, już w skrótach tych wielkich liter nie stawiać, bo to nie jest część nazwy własnej, nazwiska w tym przypadku. Natomiast jeżeli to mamy pełne słowo, pełną formę, wówczas staje się to niejako częścią nazwy ulicy. Czy to wybór dobry, trudno powiedzieć. W każdym razie tak to jest regulowane. Są argumenty za i przeciw, ale tak właśnie powinniśmy zapisywać. Jeżeli skrót, mała litera. Jeżeli całe słowo, litera wielka.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl Radio Niepokalanów.

0: Za 21 minut godzina 9. Już za chwilę serwis podsumowujący tydzień w kościele. Zapraszam w imieniu Pauliny Wysockiej. Dzisiaj mamy drugi dzień maja 2026 roku. To Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Radio Niepokalanów. Błękitne granie.

0: W Niepokalanowie spotkały się osoby modlące się w intencji kapłanów. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W Sosnowcu zaś odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Pokój i dobro, witam Państwa bardzo serdecznie, Paulina Wysocka i zapraszam na serwis informacyjny Tydzień w Kościele. W Niepokalanowie w minioną sobotę odbyło się 9. spotkanie apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów. Konferencję do zgromadzonych wygłosił ksiądz Bogusław Nagel, krajowy opiekun apostolatu Margaretka. Zachęcał do szczególnego umiłowania Jezusa Eucharystycznego.
1: To klękanie przed Eucharystią pokazuje, kto tu jest Panem, kto służy. Ja chcę, abyś Ty był na pierwszym miejscu. To ja służę Tobie, to ja Tobie oddaję życie. I to jest adoracja.
0: Ksiądz Nagel podkreślił, że obowiązek czci Najświętszego Sakramentu spoczywa zwłaszcza na kapłanach.
1: Jezus chce być adorowany również przez kapłanów. Jest taka piękna książka, właściwie można powiedzieć, taki dziennik duchowy, taki pamiętnik duchowy, mistyczny, In Sinu Jezu, kapłana benedyktyńskiego, irlandzkiego. Zapis rozmów z Panem Jezusem, całkiem niedawny, pod datą 14 kwietnia 2010 roku, czytamy takie słowa Jezusa. Jestem tu dla Ciebie i czekam w sakramencie mojej boskiej przyjaźni na wszystkich moich kapłanów. Tęsknię za ich obecnością. Chcę, aby ofiarowali mi swój czas. Chcę, by odpoczywali w mojej obecności i przyjmowali to, co moje eucharystyczne serce tak bardzo pragnie im dać.
0: Zachęcił także, by dbać o to, by Jezus nie był opuszczony.
1: Mówi dalej Jezus, gdzie są moi kapłani? Dlaczego pozostawiają mnie opuszczonego w tysiącach tabernakulów na całym świecie? Dlaczego tak wielu moich kapłanów mija mnie w pośpiechu i nigdy nie zatrzymuje się, by trwać w uzdrawiającym i umacniającym blasku mojego eucharystycznego oblicza? Zobaczcie, to są słowa Jezusa, można powiedzieć taka skarga Jezusa. Jak często jesteśmy jako kapłani zabiegani, a Pan Jezus nieraz i wystawiony w Najświętszym Sakramencie. Lubię odwiedzać Najświętszy Sakrament, Kaplicę Adoracji i czasem się zdarza, że wchodząc do Kaplicy Adoracji w takiej czy innej miejscowości, Jezus jest sam. Albo ktoś po prostu, jak ja wchodzę, szybciutko wychodzi, jakby czekał na następną osobę, aż przyjdzie do Jezusa. Jezus często jest zostawiony i osamotniony w niejednym tabernakulum.
0: Po mszy świętej i zawierzeniu wspólnot Matce Bożej uczestnicy wzięli udział w modlitwie uwielbienia Boga za dar kapłaństwa. Był też czas na świadectwa. Każdego 27 dnia miesiąca w Łodzi rozbrzmiewa modlitwa pełna nadziei. Litania do świętej Moniki gromadzi rodziców, którzy jak ona nie przestają wierzyć w przemianę serca swoich dzieci. Eucharystii z tej okazji przewodniczył ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Na początku składane są modlitwy i prośby wiernych, zapisane i przynoszone do specjalnej skrzynki. Podczas tej szczególnej celebracji zostały one przekazane na ręce kardynała i złożone przy relikwiach świętej Moniki, które od ponad 2 lat znajdują się w świątyni. W homilii ksiądz kardynał zwrócił uwagę na obraz Boga jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka człowieka i nigdy nie przestaje czekać na jego powrót.
2: Muszę skonfrontować się z tym słowem, które dzisiaj do mnie kieruje Jezus. Każdego dnia jest inne. Od kilku dni mówi nam, że jest dobrym pasterzem. Maluje niejako obraz Boga. Jaki masz obraz Boga? Kim dla Ciebie jest Bóg? Kim dla Ciebie jest Jezus? On mówi, że jest dobrym pasterzem. Co to znaczy?
0: Jak zaznaczył metropolita łódzki, Bóg działa w swoim czasie, a człowiek jest zaproszony do współpracy przez modlitwę i zawierzenie.
2: W tych beznadziejnych przypadkach opatrzność Boża stawia nam świętą Monikę. Matkę zatroskaną, matkę obolałą. Święta Monika nie tylko wyprosiła nawrócenie swojego syna, ale świętość. To jest święty Augustyn. Taka jest moc modlitwy, taka jest moc łez, taka jest moc wyrzeczeń. Bóg nie jest kamieniem, to jest dobry pasterz.
0: Modlitwa do świętej Moniki zrodziła się z bardzo konkretnego doświadczenia. Jak przypomniał proboszcz parafii ksiądz Andrzej Partyka, wszystko zaczęło się w 2023 roku od jednej matki, która przyszła zamówić mszę świętą w intencji swojej córki i jej trudnych spraw. Z tej osobistej prośby narodziła się regularna, comiesięczna modlitwa za dzieci przeżywające różne kryzysy i zagubienia. Od tamtej pory wierni przynoszą swoje intencje właśnie 27 dnia każdego miesiąca, powierzając je Bogu przez wstawiennictwo świętej Moniki. Podczas środowej audiencji ogólnej, pierwszej po podróży apostolskiej do Afryki, Leon XIV podsumował swoją wizytę w Algierii, Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej. Mówił o doświadczeniu żywej wiary, o osobistych przeżyciach, ale też o dramatycznych wyzwaniach kontynentu, który, jak podkreślił, łaknie i pragnie sprawiedliwości.
3: Od samego początku pontyfikatu myślałem o podróży do Afryki. Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił mi ją odbyć jako pasterzowi, aby spotkać się z ludem Bożym i dodać mu otuchy, a także przeżyć ją jako przesłanie pokoju w historycznym momencie naznaczonym wojnami oraz poważnymi i częstymi naruszeniami prawa międzynarodowego. Drodzy bracia i siostry, wizyta papieża jest dla ludów afrykańskich okazją do tego, aby usłyszano ich głos.
0: Papież przytaczał konkretne miejsca, które odwiedził. Szczególną uwagę zwrócił na więzienie w Bata.
3: Nie mogę zapomnieć tego, co wydarzyło się w więzieniu w Bata w Gwinei Równikowej. Osadzeni śpiewali z całej siły pieśń dziękczynną Bogu i papieżowi, prosząc o modlitwę za ich grzechy i o ich wolność. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. A potem modlili się ze mną modlitwą Ojcze Nasz w strugach deszczu. Prawdziwy znak Królestwa Bożego.
0: W pozdrowieniach do wiernych Leon XIV nie zapomniał o Polakach. W rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau papież skierował do nas mocne wezwanie do pamięci i modlitwy za męczenników XX wieku.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Dachau obchodzicie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Przyzywajcie wstawiennictwa biskupów, kapłanów i kleryków, męczenników totalitaryzmu w XX wieku. Niech orędują szczególnie za młodymi, by odważnie odpowiadali na Boże wezwanie. Wszystkich Was błogosławię.
0: W audiencji papieskiej uczestniczyło około 1000 zgłoszonych pielgrzymów z Polski, którzy przybyli w zorganizowanych grupach, m.in. z Gniezna, Sieradza czy różnych miejscowości archidiecezji katowickiej. Arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. O losach więźniów w Dachau opowiadał salezjanin ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta, który w jego imieniu wręczył odznaczenia państwowe za pielęgnowanie pamięci o męczeństwie duchownych. Przed mszą świętą otwarta została wystawa poświęcona męczeństwu duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. 24 września 1980 roku Jan Paweł II odprawił z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau mszę świętą przy grocie Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich. Okazją do wspólnej modlitwy była wówczas 35. rocznica wyzwolenia obozu. Nasz naród

0: wspólnotę kapłańską związaną więzią szczególnego świadectwa, które daliście w swoim życiu. I ta wspólnota posiada swoją szczególną wymowę wobec ojczyzny, wobec Kościoła, wobec coraz to nowych pokoleń.
1: Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przypada właśnie w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau. Dla Kościoła w Polsce Dachau pozostaje symbolem męczeństwa i wierności aż do końca. W minioną środę o godzinie 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Ceremonia miała charakter państwowy. Mszy świętej przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.
2: Są takie chwile, kiedy słowa wydają się nawet zdradą, a przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stajemy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się bowiem najlepszą modlitwą. A jednak próbujemy z drżeniem, ale i z ufnością odnaleźć puls nadziei. Szukamy go w słowach Ewangelii i w tym niezwykłym, pisanym pośpiesznie, ale sercem, testamencie codzienności, który Pan Łukasz zostawił nam w spadku.
1: Pan Łukasz pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje wielkich haseł, mówił biskup sosnowiecki.
2: Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł, ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszy. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
1: Biskup Ważny zauważył też, że Łukasz Litewka uczył nas teologii małych kroków.
2: Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi. To zdanie delikatnie kruszy naszą pychę, która każe wierzyć, że tylko wielkie traktaty zmieniają bieg historii. A Pan Łukasz uczył nas liturgii codziennej życzliwości, teologii małych kroków, udostępnienie zdjęcia, symboliczna wpłata, chwila podarowana komuś, kto nie jest ważny dla kamer. To jest mądrość, która sprawia, że świat staje się domem, a nie polem bitwy. Wielkość człowieka mierzy się tym, jak nisko potrafi się skłonić nad kimś, kto sam już nie ma siły, by prosić.
1: Chcę wam jednak powiedzieć, że Jezus robi dokładnie to, co robił Łukasz. Zaprasza do swego świata wszystkich, bez sprawdzania poglądów, zaświadczeń o moralności. Jezus nie jest rzecznikiem tylko doskonałych. Jest nim dla każdego, dodał biskup. Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać dowolny gest dobroci, nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym. Karol Nawrocki, obecny na pogrzebie, odznaczył Łukasza Litewkę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 36-letni poseł z Sosnowca zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Ponadto w tym tygodniu papież przyjął na audiencji w Watykanie arcybiskup Sarę Mulej, która jako pierwsza kobieta 25 marca tego roku została anglikańskim arcybiskupem Canterbury. Dziękujemy Polsko, wołali podczas liturgii święceń kapłańskich uchodźcy wierni prawosławnego kościoła Ukrainy. Pierwszych w Polsce święceń kapłańskich diakonowi Bawdusowi udzielił władyka Mitrofan, biskup charkowski i bogoduchowski. W tym tygodniu w kościele w Polsce obchodziliśmy też tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. A był to serwis informacyjny Tydzień w Kościele. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Pokój i dobro, Paulina Wysocka.

0: Minuta po godzinie 9.
1: Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. Donald Trump chce podwyższyć cła na samochody z Unii do 25%. Dziś uroczystości na Jasnej Górze ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wystąpimy do Komisji Europejskiej. O wsparcie dla sadowników zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów na Lubelszczyźnie. Niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
2: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
1: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. USA podniosą cła na auta z Unii Europejskiej i zabieg ten uderzy m.in. w Polskę. Takie obawy przedstawił szef MSZ Radosław Sikorski. Polska bowiem dostarcza podzespoły do różnych samochodów. O szczegółach Joanna Wyleżał.
3: Donald Trump zapowiedział od przyszłego tygodnia 25% cła na samochody z Unii Europejskiej. Polska gospodarka może odczuć to na własnej skórze ze względu na silne powiązania z branżą motoryzacyjną. Takie obawy przedstawił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Radosław Sikorski jednocześnie zaznaczył, że współpraca wojskowa Polski i Stanów Zjednoczonych pozostaje dobra, choć publiczne rozważania o redukcji sił amerykańskich w Europie budzą jego obawy i mogą osłabić jedność Zachodu.
1: Minister Spraw Zagranicznych pozytywnie za to ocenił współpracę z USA i Unią Europejską w zakresie surowców krytycznych, wskazując na rolę Polski w wydobyciu miedzi i srebra.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Widać wyraźny rozdźwięk między deklaracją wiary a jej przeżywaniem, mówił na Jasnej Górze arcybiskup Tadeusz Wojda. Podczas apelu jasnogórskiego rozpoczynającego uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przewodniczący konferencji episkopatu mówił o postępującej laicyzacji polskiego społeczeństwa.
5: Wielu wprawdzie mówi jeszcze wierzę, ale ta wiara nie zawsze prowadzi do modlitwy, do życia sakramentalnego, ani do wyborów, zwłaszcza moralnych, zgodnych z Ewangelią. Bywa obecna, ale jakby uśpiona. Nie kształtuje decyzji, nie staje się fundamentem życia, nie motywuje do dzielenia się nią z innymi, nawet z najbliższymi w rodzinie.
1: W Kościele Katolickim obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki kraju. Obchody zostały przeniesione na 2 maja z powodu przypadającego 3 maja, piątej niedzieli wielkanocnej. Centralne uroczystości z udziałem członków Episkopatu Polski oraz tysięcy wiernych odbędą się na Jasnej Górze. Leśnicy zapraszają na majówkę na nocowanie w lesie. Od 5 lat w nadleśnictwach w całym kraju. Wyznaczone są do tego specjalne miejsca, zachęca Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: To nocowanie w lesie odbywa się w oparciu o zasadę żadnych śladów. Czyli tak jak przyszedłeś i nie było śladu, że wcześniej ktoś tam był, tak samo po sobie to miejsce trzeba zostawić. Czyli nie ma mowy o wygniecionej ściółce leśnej, bo się z karimatą ktoś rozłożył, albo o tartym drzewie.
1: Leśnicy proszą też, by zgłaszać noclegi dla grup powyżej 9 osób oraz gdy biwakowanie ma być dłuższe niż 2 dni.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie. Pogoda.

0: Ciepły majowy dzień się rozpoczyna, nareszcie się doczekaliśmy tej prawdziwej, bardzo sprzyjającej spacerom i aktywności na zewnątrz wiosny. Tylko że mam wrażenie, że po tym długim oczekiwaniu w chłodzie to ciepło przyszło tak nagle, że trudno po prostu je zaakceptować. To znaczy, bardzo byśmy pewnie wszyscy chcieli, tylko niekoniecznie każdy jest w stanie. Dzisiaj rozpoczyna się, właściwie wczoraj rozpoczął się ten czas majówkowy, taki bardzo ciepły. Pod koniec tygodnia temperatura zbliżyła się do 30 stopni Celsjusza miejscami. No i taka też będzie sobota. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 23-24 w centrum, do 26-28 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy. Przyszły tydzień przynieść ma ochłodzenie, a na wtorek dla centrum zapowiadane są wreszcie długo wyczekiwane opady deszczu.
1: Reklama.
2: Jak było na basenie?
3: Super, ale chyba znowu mamy problem.
2: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid. Lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
4: I wracamy na basen!
2: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

0: Prezentacja Tygodnika Katolickiego Niedziela.
1: Maryja ogarnia płaszczem swej opieki każdego człowieka i wszystkie narody. Jej obecność i miłość wpisane są szczególnie w dzieje Polski, w historię naszego narodu. Pisze o tym w temacie numeru ksiądz Janusz Kumala, a jego tekst pod tytułem Przewodniczka Sumień znajdziecie Państwo na stronach 10 i 11, oczywiście w najnowszym wydaniu Tygodnika Katolickiego Niedziela. Pozostając w temacie maryjnym, zapraszamy Państwa do jasnogórskiego sanktuarium. O tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Jasna Góra, nie tylko dla wierzących, ale też dla niewierzących, turystów, osób zainteresowanych sztuką, naszemu redaktorowi naczelnemu, księdzu Jarosławowi Grabowskiemu, opowiada ojciec Beniamin Bąkowski, nowy generał zakonu Paulinów. Polecam Państwu gorąco wywiad pod tytułem Jasna Góra jest dla wszystkich. I oczywiście po lekturze tego tekstu do odwiedzenia Maryi w naszym jasnogórskim sanktuarium. Zachęcamy również do lektury naszego cyklu Dekalog krok po kroku. To kolejna jego odsłona. Ksiądz Janusz Lekan spieszy tym razem z odpowiedzią na pytanie, czy słowa rozpoczynające dekalog można zrozumieć jako klucz do odczytania zawartych w nim praw, jako coś, co precyzuje nasze odniesienie do Boga. Czy tak właśnie jest? Przekonacie się Państwo na stronach 16 i 17. Pozostając w temacie maryjnym, pytamy, czy obecny wśród nas do dziś maryjny duch jest owocem milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Matce Bożej. Pyta o to w swoim artykule Dzieło pobożności najwyższej miary Wincenty Łaszewski. I niech nie dziwi Państwa fakt, że tych artykułów maryjnych w najnowszym wydaniu jest sporo. Wszak najnowsza niedziela ukaże się z datą 3 maja. Wierny charyzmatowi, który pozostawiła im błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka, od ponad 100 lat służą osobom niewidomym na duszy i ciele. O ośrodku w Laskach, który zarówno kształci, jak i przygotowuje swoich wychowanków do samodzielnego życia w społeczeństwie, pisze Magda Nowak. W moim życiu Bóg jest, był i będzie. Tak mówi aktorka Halina Rowicka-Kalczyńska, która Bożą obecność czuje na co dzień, ale i w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Polecam Państwu bardzo gorąco rozmowę z aktorką, którą przeprowadziła Aneta Nawrot. Wywiad pod tytułem Nie rozumiem dumnych z apostazji znajdziecie na stronach 54 i 55, oczywiście w najnowszej niedzieli. Butrint to jedno z najciekawszych miejsc w Albanii. Mówi się o nim jako o drugiej Troi. O tym zachowanym starożytnym mieście i zarazem stanowisku archeologicznym pisze na naszych łamach Wojciech Dudkiewicz. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, co wspólnego ma ciasto z niepowodzeniem? Czy to, co nieudane, może być dla nas drogą do rozwoju, a w efekcie także naszą siłą? Odpowiedzi na te pytania szuka Małgorzata Dudzińska, która jest certyfikowaną edukatorką pozytywnej dyscypliny. Szumy uszne często odczuwane są jako uporczywe dzwonienie, brzęczenie, buczenie, a nawet piski i trzaski. Są one uciążliwe dla pacjenta, ale niestety nie są słyszalne z zewnątrz. O tym zdrowotnym problemie pisze Anna Wyszyńska na stronie 67. Nadeszła wiosna, a po zimie to dobry czas, aby oczyścić i wzmocnić organizm. Dawniej nasi przodkowie pili napar z młodych liści brzozy. Na co jeszcze może wpłynąć pozytywnie właśnie ta roślina? Zdradza ojciec Henryk. Ksiądz Wojciech Drozdowicz to człowiek wielu talentów, animator kultury, otwarty na dialog. Przyciąga tłumy do Pokamedulskiego Kościoła na warszawskich Bielanach. Na łamach Bliżej Życia z Wiarą jego sylwetkę przybliża Państwu Maciej Piotrowski. Odpowiednia dieta jest w stanie poprawić nie tylko zdolności zapamiętywania informacji, ale również zdolność koncentracji, a nawet logicznego myślenia. W tym numerze niedzieli proponujemy więc Państwu dietę dobrą dla mózgu. Wśród przepisów między innymi te na faszerowane bataty czy ciasteczka owsiane z orzechami. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas receptury będą Państwu smakować. Podobnie jak i wszystkie nasze artykuły. Życzymy miłej lektury. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia. Angelika Kawecka.
2: Tygodnik katolicki Niedziela, pełen wartościowych świadectw i dobrych treści od 100 lat.
3: Niedziela, stulatka z mocą przepowiadania Ewangelii.
4: Wierna Bogu, otwarta na ludzi.
5: Niedziela, tygodnik od 100 lat niosący dobre słowo.

0: Zapraszamy do wysłuchania edytorialu redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego Niedziela, księdza doktora Jarosława Grabowskiego.
1: Nasze oczy w uroczystość Królowej Polski skierowane są na Jasną Górę. To oczywiste, to takie naturalne. Historia naszej ojczyzny związała przecież Maryjny patronat z miejscem szczególnej obecności Maryi, z Jasną Górą w Częstochowie. To miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na historię, wyjątkowe, bo bardzo często dzieją się tu cuda, rzesze ludzi doznają tutaj uzdrowienia na duszy i na ciele. Ten skrawek ziemi Bóg pobłogosławił obecnością słynącej łaskami ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Dla nas, dla zespołu niedzieli, to święte miejsce też jest wyjątkowe, bo bardzo bliskie, przyjazne i ważne. Dlatego o Jasnej Górze piszemy często na łamach niedzieli. Ilekroć jestem na Jasnej Górze, przypominają mi się słowa moich włoskich przyjaciół: sei davvero fortunato, jesteś prawdziwym szczęściarzem, bo masz tak blisko to cudowne miejsce. Gdy im wyjaśniłem, że przecież wszystkie maryjne sanktuaria są piękne i niosą głębokie przesłanie, przyznali mi rację, lecz uparcie powtarzali: ale ta wasza Jasna Góra jest wyjątkowa. Potwierdzają tę opinię i to powielokroć miliony pielgrzymów z kraju i zagranicy. Muszę tu wrzucić kamyk do swego ogródka, choć wielu ludzi zazdrości nam, częstochowianom, wspomnianej bliskości, to znaczna część mieszkańców podjasnogórskiego grodu wydaje się nie dostrzegać tej łaski miejsca. Wszyscy wokoło powtarzają, że to święte miasto, że Jasna Góra lśni niczym perła w koronie. Te tysiące rozmodlonych i rozśpiewanych pielgrzymów na ulicach, a mieszkańcy Częstochowy często obojętnie mijają to miejsce z charakterystyczną, smukłą wieżą. Zastanawiam się, czy wiedzą, co tracą. Jasna Góra zawdzięcza swą wyjątkowość ikonie Matki Bożej. To oczywiste, to fundament. Okazuje się jednak, że nie wszyscy przyjeżdżający do sanktuarium potrafią dostrzec w Jasnej Górze święte miejsce spotkania z Matką. Dla niektórych jest to miejsce promocji, na przykład samego siebie. Dlatego zapytałem nowego generała Paulinów, ojca Beniamina Bąkowskiego, czy Jasna Góra powinna być miejscem dla każdego, dla pobożnego katolika, który systematycznie przychodzi pomodlić się w kaplicy cudownego obrazu, dla zagorzałego kibica, który głośno i mocno manifestuje swą obecność, dla utrudzonego pielgrzyma, który po tygodniu pieszej pielgrzymki pada krzyżem na błoniach. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale czy także dla osób z obrzeży Kościoła, dla ludzi wątpiących albo nawet ze środowisk odrzucających naukę Kościoła? Odpowiedzi ojca generała są jasne i krzepiące. Jasna Góra jest dla wszystkich, ale nie może być postrzegana jako miejsce czyjejś promocji. Mam na myśli polityków wielkich tego świata. Wizyta w sanktuarium to nie jest miejsce i czas na kampanię polityczną, mówi stanowczo ojciec Bąkowski i dodaje, że na Jasnej Górze powinniśmy zapomnieć o polityce. Dla ludzi wiary Jasna Góra jest miejscem szczególnym, ale nie dlatego, że można tam spotkać celebrytów czy słuchać przemówień popularnych polityków, lecz nade wszystko przez kult, kult oddawany tu Maryi i jej obecność w historii naszej ojczyzny. Czy ten maryjny duch jest owocem milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Matce Bożej? A jak po wielu latach akt ten jest rozumiany przez współczesnych? Na to pytanie odpowiada nasz stały publicysta, mariolog, dr Wincenty Łaszewski, który przypomina, i wyjaśnia słowa prymasa tysiąclecia. Maryja nie będzie słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili. To święte miejsce jest dla nas naturalnym miejscem modlitwy, schronieniem przed tymi, którzy nas nienawidzą, bo nie rozumieją Kościoła. Na Jasnej Górze czujemy się jak u siebie, jak w rodzinie, bezpiecznie, bo tu dotyka nas przenikliwe spojrzenie Matki z jej cudownego wizerunku. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy tu davvero fortunati, prawdziwymi szczęściarzami, niezależnie od odległości, jaka dzieli nas od Jasnej Góry. Trzeba nam tylko tę wyjątkową obecność Maryi na Jasnej Górze doceniać i właściwie z niej korzystać.
0: Mówił ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego Niedziela.
2: They just started to roll the camera and we stopped singing, man.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radio, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

Dzisiaj drugi dzień maja 2026 roku. Główne obchody ku czci Maryi Królowej Polski odbywają się dziś na Jasnej Górze. Przeniesienie uroczystości z 3 maja wiąże się z przypadającą w tym dniu piątą niedzielą wielkanocną. To jutro, dlatego dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzona. Została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów. No i ta uroczystość jest głęboko zakorzeniona w polskiej historii i kulturze i mówić będziemy na ten temat po godzinie 10 w Radiu Niepokalanów. Zapraszam na specjalną audycję z okazji dzisiejszego święta, dzisiejszej uroczystości. Tym głównym uroczystością dzisiejszym z udziałem Episkopatu Polski będzie przewodniczyć arcybiskup Tadeusz Wojda. Obchody odbędą się na Jasnej Górze. Arcybiskup Tadeusz Wojda wygłosi homilię i podczas sumy odpustowej o godzinie 11 zostanie ponowiony milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, złożony po raz pierwszy 3 maja w 1966 roku. Przypominam także, że w Niepokalanowie za to dzisiaj rozpoczyna się kolejne spotkanie z cyklu Oddaj się Maryi. Ono już trwa tak naprawdę od wczorajszego wieczora. Będzie można usłyszeć mszę świętą, tą główną w ramach spotkania. O godzinie 11 będziemy ją transmitować. Po niej transmitować Radio Niepokalanów będzie także modlitwę różańcową.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Do dzisiejszego patrona, jak ulał, pasuje określenie. Chodzić od Annasza do Kajfasza, ciągle stawiać się przed jakimś trybunałem i udowadniać, że jest się niewinnym. Doświadczył tego Jezus Chrystus, doświadczył również wierny uczeń Jezusa, święty Atanazy Wielki. Początkowo chciał być pustelnikiem, jednak to nie pustynia była jego powołaniem. Dlatego wrócił do świata i został wyświęcony na diakona, a następnie na biskupa Aleksandrii. Brał udział w pierwszym powszechnym soborze w Nicei w 325 roku, a jego teologiczna wiedza w głównej mierze przyczyniła się do potępienia przez ojców soboru teorii głoszonych w Aleksandrii przez kapłana Ariusza. To jednak, co było zwycięstwem prawowiernej nauki Kościoła, przypieczętowało losy świętego Atanazego, który odtąd do końca swego życia był zwalczany przez zwolenników Ariusza w każdy możliwy sposób. Przez 45 lat swojej biskupiej posługi czterokrotnie został więc przez kolejnych cesarzy skazany na wygnanie i tyleż razy przez innych cesarzy rehabilitowany. Jego życie było nieustannie zagrożone, a on sam na kolejnych synodach i soborach musiał odpierać ze strony Arian oskarżenia o herezję. W końcu sprawy wzięli w ręce sami jego diecezjanie i wymogli na kolejnym cesarzu, bodaj czy nie dziewiątym, by przywrócił w końcu ich pasterza na urząd, dzięki czemu święty Atanazy Wielki umarł spokojnie w Aleksandrii w 373 roku. A umierając, zakończył swoje dzieło, które pisał na wygnaniu, historię Arian, by z doznanego przez niego zła wynikła mimo wszystko jakaś dobra nauka. Święci

0: Tu Radio Niepokalanów, jest 10:00.
1: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. W Lesznie z kolei zginął spadochroniarz, uderzył o ziemię na lotnisku. Na Bałtyku powstanie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późnym wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. A w Lesznie policja wyjaśnia, jak doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem spadochroniarza. Zginął 39-letni mężczyzna, uderzył w ziemię. Reanimacja trwała długo, ale nie udało się go uratować, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
2: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
1: Ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Policja zabezpieczyła już dowody. Będzie ustalać, jak doszło do tego wypadku i czy wszystkie procedury były przestrzegane. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk, realizowany wspólnie przez Polenergię i Equinor, wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody. Szczegóły Paweł Radzewicz.
3: Budowa infrastruktury na lądzie i przygotowanie dna trwają od dawna, mówi reprezentujący Equinor Andrzej Popadiuk. Czas na kampanię morską.
4: Podczas której zainstalowane będą początkowo fundamenty, a następnie docelowo turbiny i stacje elektroenergetyczne.
3: To, co może brzmieć niepozornie, w rzeczywistości jest ogromnym przedsięwzięciem.
4: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów. Stacje elektroenergetyczne, morskie urządzenia mają wysokość kilkunastopiętrowego budynku.
3: Pierwszy pal pod wiatraki zostanie wbity w dno w ciągu kilku tygodni. Wytworzony przez nie prąd powinien popłynąć już w przyszłym roku.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Motoambulanse zostały włączone do systemu ratownictwa medycznego. Oficjalnie stało się to wczoraj. Od wtedy motocyklowe pojazdy ratunkowe mogą otrzymywać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas swoje motoambulanse opłacały we własnym zakresie pogotowia ratunkowe przy wsparciu samorządów. A to bardzo ważny element systemu, uważa szef sosnowieckiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
6: Wielokrotnie przy sytuacjach wypadków komunikacyjnych, zatrzymania krążenia, jest to pierwsza jednostka systemu, która jest na miejscu. Jest to ratownik medyczny wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Karetka zawsze będzie na miejscu zdarzenia później niż dojazd motocykla ratunkowego, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia najważniejszy jest czas.
1: Od maja w całym kraju ma funkcjonować 20 motoambulansów, w województwie śląskim 3, w Katowicach, w Sosnowcu i w Bielsku-Białej.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie. Pogoda.
0: Błękitne niebo teraz i dużo słońca nad Niepokalanowem i taka ma być ta sobota w centrum kraju, zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie. Upłynie pod znakiem słońca, jedynie na południowym wschodzie Polski spodziewane są chmury. Temperatura maksymalna dziś od 20 stopni na Podkarpaciu, 23-24 stopni w centrum, do 26-28 na zachodzie. Wiatr przeważnie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W niedzielę w centrum i na wschodzie czeka nas słoneczna aura, ale na zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. I jutro jeszcze bez opadów, znowu bardzo ciepło, 23-25 stopni we wschodniej połowie kraju, 26-28 na zachodzie i lokalnie w centrum. Poniedziałek za to, po majówce czeka nas więcej zmian w pogodzie, pojawią się burze, no i wreszcie wyczekiwany deszcz. Oby tak było. W poniedziałek front chłodny zaznaczy się głównie nad północno-zachodnią częścią kraju, przynosząc przelotne opady deszczu i pierwsze majowe burze, ale we wtorek jedynie Podkarpacie pozostanie w pogodnej, ciepłej pogodzie. Front wkroczy w głąb kraju i w pasie od Dolnego Śląska po centrum, po Suwalszczyznę, przyniesie przelotne opady deszczu i burze.
9: reklama.
10: Nawozić czy nie nawozić?
11: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowid i jego taktyka mistrza trawnika.
10: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowid, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
11: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
10: Florowid, taktyka mistrza trawnika.
9: Po reklamie.

0: Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione przez papieża Piusa XI dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednak jego idea przejawiała się już dużo wcześniej. W przełomowym okresie narodu, kiedy miano wprowadzić na tron Polski młodocianą Jadwigę jako królową Polski, osadzono na Jasnej Górze obraz Matki Bożej w typie Hodegetrii, który Jan Długosz określił jako obraz Pani i Królowej Świata oraz naszej Królowej. W tym czasie, kiedy pisał swoje dzieło Jan Długosz, w krakowskim kościele Panny Marii wznoszono w latach 1477-1489 słynny ołtarz Wniebowzięcia Matki Bożej autorstwa Witestwosza. W tym właśnie poliptyku koronacja Maryi ma wymiar narodowy. W bocznych kwaterach artysta umieścił bowiem świętych Stanisława i Wojciecha z ich głównymi atrybutami jako patronów Królestwa Polskiego. Ustawienie sceny koronacji Maryi przez Trójcę Świętą w ich otoczeniu oznacza, że Maryja uznana została przez artystę jako Królowa Polski. Jednak teologiczne uzasadnienie tego tytułu pojawiło się kilkaset lat później i było związane z cudowną obroną Jasnej Góry przed Szwedami. Uratowanie klasztoru przypisywano wstawiennictwu Matki Bożej. 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie Jan Kazimierz przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową Królestwa Polskiego. Przyjrzyjmy się zatem wydarzeniu, które pędzlem na płótnie zilustrował w 1893 roku Jan Matejko na znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu obrazie śluby Jana Kazimierza. Uroczysty moment złożenia ślubów piórem i słowem w literaturze polskiej wymalował Henryk Sienkiewicz w 30 rozdziale drugiego tomu Potopu. Posłuchajmy. Ze mną wyszedł nuncjusz apostolski Widon, przybrany na purpurze w ornat biały, naszywany perełkami i złotem. Dla króla urządzono klęcznik między wielkim ołtarzem a stallami. Przed klęcznikiem leżał rozpostarty dywan turecki. Kanonickie krzesła zajęli biskupi i świeccy senatorowie. Różnobarwne światła wchodzące przez okna w połączeniu z blaskiem świec, od których ołtarz gorzeć się zdawał, padały na twarze senatorskie, ukryte w cieniu kanonickich krzeseł, na białe ich brody, na wspaniałe postawy, na złote łańcuchy, aksamity i fiolety. Rzekłbyś rzymski senat, taki w tych starcach majestat i powaga. Gdzieniegdzie wśród sędziwych głów widać było twarz senatora wojownika, gdzieniegdzie błyśnie jasna główka młodego panięcia. Wszystkie oczy utkwione były w ołtarz. Wszyscy modlą się. Błyszczą i chwieją się płomiennie świece. Dymy z kadzielnic igrają i kłębią się w blaskach. Z drugiej strony stallów kościół nabity głowami, a nad głowami tęcza chorągwi, jako tęcza kwiatów się mieni. Majestat króla Jana Kazimierza padł wedle zwyczaju krzyżem i korzył się przed majestatem Bożym. Wreszcie wydobył ksiądz nuncjusz z cyborium kielich i zbliżył się z nim do klęcznika. Wówczas król podniósł się z jaśniejszą twarzą. Rozległ się głos nuncjusza – Ecce Agnus Dei – i król przyjął komunię. Przez jakiś czas klęczał schylony, na koniec podniósł się, oczy zwrócił ku niebu i wyciągnął obie ręce. Uciszyło się nagle w kościele tak, że oddechów ludzkich nie było słychać. Wszyscy odgadli, że chwila nadeszła i że król jakiś ślub będzie czynił. Wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stał ciągle z wyciągniętymi rękoma. Wreszcie głosem wzruszonym i jak dzwon donośnym. Tak mówić począł.
1: Wielka człowieczeństwa boskiego Matko i Panno, ja, Jan Kazimierz, Twego Syna Króla Królów i Pana mojego i Twoim zmiłowaniem się Król, do Twych najświętszych stóp przychodząc tę oto konfederację czynię. Ciebie za patronkę moją i państwa mego królową dzisiaj obieram. Mnie, królestwo moje polskie, wielkie księstwo litewskie, pruskie, ruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie i czerniowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrze.
0: Tu padł król na kolana i milczał chwilę. W kościele cisza ciągle trwała śmiertelna, więc wstawszy tak dalej mówił.
1: A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony, przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku. Obiecuję Tobie, moim ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktorię nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski boskiej i Twojej. Panno Przeczysta, obiecuję.
0: Słuchało tych słów królewskich duchowieństwo, senatorowie, szlachta, gmin. Wielki płacz rozległ się w kościele, który naprzód w chłopskich piersiach się zerwał i z onych wybuchnął, a potem stał się powszechny. Wszyscy wyciągnęli ręce ku niebu. Rozpłakane głosy powtarzały: Amen, amen, amen. Na świadectwo, że swoje uczucia i swoje wota ze ślubem królewskim łączą. Uniesienie ogarnęło serca i zbratały się w tej chwili w miłości dla Rzeczypospolitej i jej patronki. Za czym radość niepojęta, jako czysty płomień, rozpaliła się na twarzach, bo w całym tym kościele nie było nikogo, kto by jeszcze wątpił, że Bóg Szwedów pogrąży. Król zaś po ukończonym nabożeństwie, wśród grzmotu wystrzałów, z muszkietów i dział, wśród gromkich okrzyków „Wiktoria, Wiktoria, niech żyje!”, jechał do grodu i tam oną niebieską konfederację wraz z tyszowiecką roborował. Był to opis złożenia ślubów lwowskich pióra Henryka Sienkiewicza. W chwili składania ślubów sytuacja Rzeczypospolitej była dość tragiczna. Niemal cały kraj był zajęty przez Szwedów i Rosjan. Losy wojny zaczęły się jednak powoli odwracać. Ucisk i terror wprowadzany przez protestanckich i prawosławnych najeźdźców spowodowały bunty katolickiego chłopstwa. Konfederację tyszowiecką, skierowaną przeciwko obcym wojskom, zawiązała szlachta. Skuteczna obrona Jasnej Góry obudziła nadzieję na pokonanie Szwedów. W społeczeństwie Rzeczypospolitej tliła się iskra walki. Potrzebny był impuls, żeby zmienić ją w płomień. Król Jan Kazimierz postanowił odwołać się do katolicyzmu i w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie oddał swój kraj pod opiekę Matki Boskiej, nazywając ją Królową Korony Polskiej. Wracając teraz do sceny koronacji z ołtarza mariackiego w otoczeniu głównych patronów Polski, widzimy, że nabrała ona specjalnej wymowy po odnowieniu w 1956 roku ślubów Jana Kazimierza na Jasnej Górze. Wówczas papież Jan XXIII ustanowił Maryję Królową Polski oraz wspólnie ze świętymi Wojciechem i Stanisławem uczynił ją główną patronką Polski. Na zakończenie naszych dzisiejszych rozważań Przypomnijmy jeszcze fakt, że pierwszą znaną polską pieśnią jest Bogurodzica. To również przepiękny dowód szacunku, jakim Polacy darzyli i nadal darzą Najświętszą Maryję Pannę.

0: winylowo i analogowo.
1: Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz.
0: Zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.
2: Do kolejnej środy pozostało jeszcze kilka dni. Na razie mamy sobotę. Sobota to jest dzień, w którym powtarzamy środowy odcinek. Zapraszam na powtórkę tego mojego ostatniego programu ze środy 29 kwietnia. Dziś o godzinie 16. No myślę, że tak bardzo szybko po 16. O 16.05. Bo audycja też, jaką mieliśmy ostatnio, była bardzo długa, dlatego dzisiaj musimy zacząć powtórkę troszeczkę wcześniej niż zwykle. Takich utworów dziś będziemy słuchać po 16, jak ten. A to oczywiście w związku z tymi majowymi, naszymi narodowymi świętami.

0: Radio Niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Błękitne granie.
2: Lektura Radia Niepokalanów.
3: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. 22 marca roku 1936 siostra Faustyna została przeniesiona do łagiewni krakowskich, zatrzymując się po drodze w domu warszawskim i walendowskim. Po jej wyjeździe zacząłem poważniej zastanawiać się nad jej objawieniami dotyczącymi kultu miłosierdzia Bożego i zwróciłem się do ojców Kościoła, u których znalazłem potwierdzenie niektórych jej wyrażeń w tej kwestii. Na razie nie mogłem się zgodzić z tym jej twierdzeniem, że miłosierdzie Boże jest najwyższym przymiotem Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela. Dopiero u ojców Kościoła znalazłem wyjaśnienie tej wątpliwości i wówczas z radością napisałem kilka artykułów do czasopism teologicznych na ten temat. A w Wilnie za imprimatur wydałem małą rozprawkę Miłosierdzie Boże, umieszczając na okładce odbitkę tego obrazu. Uzasadniałem w niej rozumowo i liturgicznie potrzebę osobnego święta Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Przewodnią. Tę pierwszą publikację posłałem księżom biskupom zebranym na konferencji w Częstochowie, ale zainteresowania u nich wielkiego nie skonstatowałem. W roku 1937, 12 sierpnia, odwiedziłem siostrę Faustynę w Łagiewnikach Krakowskich i znalazłem w jej pamiętniku nowennę do Miłosierdzia Bożego, która bardzo mi się podobała. Na pytanie, skąd ją ma, odpowiedziała, że podyktował ją sam Pan Jezus. Znalazłem również w tymże pamiętniku pewne wezwania, z których ułożyłem litanię do Miłosierdzia Bożego, a miałem jeszcze podyktowaną jej przez Pana Jezusa w Wilnie koronkę do tegoż miłosierdzia. Te trzy modlitwy wręczyłem Panu Cebulskiemu w Krakowie, który po uzyskaniu imprimatur wydał je z obrazkiem Miłosierdzia Bożego na okładce. Modlitwy te jednak nie znajdowały popytu. Wobec tego zabrałem cały nakład do Wilna i po wybuchu wojny uzyskałem pozwolenie ordynariusza na ich kolportaż z informacją o pochodzeniu obrazu, którego odbitka była na okładce. Od tego czasu, 19 września 1939 roku, zaczął się szerzyć w Wilnie prywatny kult Miłosierdzia Bożego. A przy obrazie w kościele świętego Michała ukazywać się woda, świadczące o otrzymanych łaskach. Po wyczerpaniu nakładu krakowskiego, 6 lutego 1940 roku uzyskałem pozwolenie kurii wileńskiej na przedruk modlitw, które wkrótce były znane w całej Wileńszczyźnie i szeroko poza nią.
4: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt, pobyt, czyli nocleg i wyżywienie, płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanów.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

Dziś mamy pierwszą sobotę miesiąca, zatem zapraszamy Państwa do Niepokalanowa na spotkanie pod hasłem Oddaj się Maryi. Za nami konferencja i świadectwa w sali świętego Bonaventury, bowiem od 9:30 już to spotkanie trwa. O 11:00 za moment Eucharystia z zawierzeniem i nabożeństwo wynagradzające, nabożeństwo różańcowe, możliwość także przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. Mszę świętą o 11:00, a później różaniec będziemy transmitować, zatem dziś wieczorem o 19:30 na antenie nie będzie różańca ze studia. Zapraszam Państwa do dołączenia do tej naszej mszy świętej transmitowanej z Niepokalanowskiej Bazyliki.

Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w pierwszą sobotę miesiąca tutaj w Niepokalanowie, aby uwielbiać dobrego Boga, aby dziękować Mu za wszelkie potrzebne łaski. I robimy to wraz z Najświętszą Marią Panną. Raz z racji pierwszej soboty miesiąca, ale dwa z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nasza Ojczyzna od wieków czci ją jako swoją królową. W naszej ojczyźnie od wieków mamy przeświadczenie, że w sposób szczególny wstawia się za Polakami, wstawia się za naszym krajem, naszym narodem. Od wieków króluje w Częstochowie i na różnych innych miejscach. Także tutaj, w Niepokalanowie, jest tą, do której się uciekamy, do której przychodzimy, pod którą opiekę się polecamy. Również i dzisiaj chcemy wszystkie nasze intencje, sprawy, wszystko to, co mamy w sercu, ofiarować dobremu Bogu przez jej ręce. Bardzo serdecznie witam wszystkich was na tej Eucharystii. Witam pielgrzymów, którzy zgłosili swoją obecność, czyli grupę z powiatu Tomaszów Mazowiecki, z parafii Ujazd, Chorzęcin, Kazno, Koluszki i Czerniewice. Pielgrzymi modlą się w intencji rodzin, w intencji księży, o pokój na całym świecie. Witam ojca Michała, który dzisiaj będzie głosił do nas Słowo Boże, a także potem konferencję o godzinie 14 w sali świętego Bonaventury. Podczas tej mszy świętej będziemy modlili się w następujących intencjach. Będziemy modlili się w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, w intencji wynagrodzenia za grzechy aborcji w Polsce i na świecie. Będziemy modlili się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla ojca Piotra Lenarta oraz dla wolontariuszy Sylwii Opiela, Aleksandry Błażejewskiej, Iwony Jusińskiej i Barbary Kozłowskiej. Będziemy modlili się w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Najświętszej Marii Panny Królowej i świętego Maksymiliana dla Agnieszki, Katarzyny i pracowników firmy Agnus. Będziemy modlili się za świętej pamięci Janinę w piątą rocznicę śmierci, za Czesława, Radosława, Moskwa, Krzysztofa Piasek, Edwarda Szerszeń i zmarłych z rodziny, a także za świętej pamięci Konrada Błaszczyk w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Dobremu Bogu również będziemy polecali, prosili Go o łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla pana Jana Dąbrowskiego. Na początku uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niebiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Kiedy bibliści komentują tą dzisiejszą Ewangelię, mówią o tym fragmencie, że jest to testament Jezusa. Czyli byśmy powiedzieli, ostatnia wola, puenta nauczania. I zobaczmy, że w tej puencie nauczania Jezus daje nam Maryję za matkę. Jest to Jego zamiar. Można powiedzieć, że Jezus nie czyni nic, co jest bezowocne, czy co nie ma sensu. I zobaczmy, że to jest pytanie do nas, czy my w naszym życiu wypełniamy testament Jezusa, czyli przyjęliśmy Maryję za naszą matkę. Czy tak jak Jezus, który był jej posłuszny, jak słyszymy w Ewangelii, my jesteśmy jej posłuszni? Czy pełnimy jej wolę? Czy rzeczywiście zwracamy uwagę na to wszystko, co do nas mówi, o co nas prosi? Moi drodzy, zaczęliśmy miesiąc maj, który bez wątpienia kojarzy nam się z litanią loretańską, z jej śpiewaniem, odmawianiem. Trudno sobie wyobrazić dzień majowy bez tej litanii, bez tych kapliczek przydrożnych, osób stojących tam, nabożeń uroczystych. Ale też, moi drodzy, warto zastanowić się, co rzeczywiście w nas pozostaje po tym miesiącu śpiewania tej litanii. Być może nawet znamy ją na pamięć, tak, i jesteśmy w stanie jak taki włączony automat ją odśpiewać. Ale jest pytanie, czy te rzeczywiście tytuły, wielkie prawdy teologiczne, biblijne, maryjne, które są zawarte w tej litanii, jakkolwiek nas przemieniają, jakkolwiek nas dotykają, bo tak być powinno, że one powinny pogłębiać naszą relację z Maryją. Nie powinny być tylko pustymi, wyuczonymi słowami, które śpiewamy, które dla nas tak naprawdę nic nie znaczą. Ktoś kiedyś powiedział bardzo ciekawie, że litania loretańska jest podobna do dziecka, które stoi pod blokiem czy pod domem i krzyczy: Mamo, mamo, mamo, tak? Bo właśnie wołamy do Maryi. Zobaczmy, że historia czy początek tej litanii jest właśnie w pogańskich prośbach o wstawiennictwo, o zmiłowanie, o wsparcie. I zobaczmy, że kiedy w tej litanii właśnie wołamy mamo, mamo, nazywając ją jej różnymi tytułami, rzeczywiście przyzywamy jej pomocy. Pomocy w tym bogactwie łaski, które Pan Bóg w niej umieścił. I zobaczmy, że w tym bogactwie łaski i w tych tytułach, które mamy w litanii loretańskiej, mamy również ten Królowo Polski. Mamy dzisiaj uroczystość. I myślę, że warto pochylić się chociażby dzisiaj nad tym jednym tytułem, bo myślę, że wielu z nas nie wie, dlaczego on się znalazł w litanii i właśnie, dlaczego powinniśmy zwracać na nią szczególną uwagę. Moi drodzy, wiele osób uważa, że to Polska chciała, aby taki tytuł znalazł się w litanii. Można powiedzieć, że nic bardziej mylnego. Dlaczego? Ponieważ tego tytułu Maryi Królowej Polski chciała sama Maryja. Sama Matka Boża chciała, żeby ją nazywać Królową Polski. Jest to bardzo ciekawa historia, którą pokrótce chciałbym wam przedstawić, żebyśmy mieli świadomość, że po pierwsze jest to wola i chęć samej Maryi i w jaki sposób się to stało, że w polskiej wersji litanii mamy ten tytuł Królowo Polski. Otóż w 1608 roku włoskiemu jezuicie w Neapolu, Manciniemu, ukazuje się Maryja w Wigilię Wniebowstąpienia. I widzi Matkę Bożą obok niej klęczącego swojego współnowicjusza, świętego Stanisława Kostka. I na widok Maryi, przeddzień jej święta Wniebowstąpienia, zawołał: witaj, Maryjo Wniebowzięta. Na co ona odpowiedziała: dlaczego nazywasz mnie Wniebowziętą? Ja jestem królową Polski. I ten naród szczególnie umiłowałam i mam dla niego przeznaczone szczególne łaski. Chcę, abyś mnie nazywał królową Polski. Więc zobaczmy, 1608 rok, włoski jezuita, Neapol, Maryja, która ukazując mu się, pragnie, aby ją nazywać królową Polski. I że ten naród szczególnie umiłowała i że dla niego ma przeznaczone szczególne łaski. Jest on jej szczególnie bliski. I co moi drodzy, dzieje się dalej? Ten włoski jezuita Guido Mancini zaczyna nazywać tak Maryję. Mówi o swoim widzeniu swoim przełożonym. Powstaje komisja teologiczna, która bada to objawienie, uznaje je za prawdziwe. I co robi ów włoski jezuita? Mając 72 lata, wybiera się w pielgrzymkę do Polski, żeby zobaczyć królestwo Maryi Królowej Polski. Ta pielgrzymka zajmuje mu prawie rok i w 1610 roku przybywa do Krakowa, witany przez ówczesnego króla, przez biskupów, którym powtarza, jakie miał widzenie. Odprawia mszę na Wawelu, gdzie ponownie ukazuje mu się Maryja i mówi, że jest królową Polski i że ten naród sobie szczególnie wybrała i ma dla niego szczególne łaski. I prosi, żeby Polacy o tym pamiętali, żeby on o tym mówił, a ona za to weźmie go pod szczególną swoją opiekę. Moi drodzy, Guido, wracając do Włoch, jeszcze zahacza o Lwów. Co jest ciekawe, że umiera 14 sierpnia. Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej, czyli w tym samym dniu, kiedy mu się ukazała po raz pierwszy przed laty. I moi drodzy, zobaczmy, że jest to początek XVII wieku. Wola Matki Bożej, która potem wyraża się, można powiedzieć, czy spełnia w ślubach Jana Kazimierza, który Maryję nazywa królową korony polskiej. Jej zawierza naszą ojczyznę w swoich ślubach. I rzeczywiście od tamtego czasu w litanii mieliśmy wezwanie: Maryjo, królowo korony polskiej, módl się za nami, które zostaje zmienione w 1923 roku na prośbę skierowaną do Stolicy Apostolskiej przez biskupów polskich, zostaje zmienione, oficjalnie wprowadzone: Królowo Polski, módl się za nami. I zobaczmy, że jesteśmy spadkobiercami kilkuwiekowej tradycji naszych przodków, którzy już w XVII wieku przyjęli Maryję za królową Polski na jej prośbę, gdzie ona się ukazała i o to prosiła. Dzisiaj, kiedy obchodzimy tą uroczystość i mamy świadomość, że jest to samo życzenie Matki Bożej, które się wypełniło w sposób, można powiedzieć, przedziwny, warto więc zapytać, czy rzeczywiście jesteśmy jej poddanymi, poddanymi jej woli, jej myślom, jej pragnieniom, tak jak chciał chociażby dzisiaj Jezus w Ewangelii, którą usłyszeliśmy, oddając nas w opiekę Maryi. Wiedząc, jaki czeka nas los, jak jesteśmy słabi, jak jesteśmy grzeszni, jak bardzo możemy pobłądzić, jak bardzo możemy pójść niewłaściwymi ścieżkami, jak bardzo możemy się właśnie zagubić. Ale kiedy mamy taką matkę, jaką jest Maryja, od wieków wybrana, przeznaczona, przygotowana, to trudniej jest pobłądzić, trudniej jest się zagubić. Trudniej jest odejść od Boga, który w jej życiu był wszystkim, dla którego wszystko uczyniła. Gdy dzisiaj będziemy śpiewać tą litanię, będziemy śpiewać to wyzwanie, może szczególnie warto na nie zwrócić uwagę i po pierwsze podziękować Maryi za to, że to ona sama chciała, żeby ją nazywać królową Polski. Podziękować za to, że nas naród szczególnie wybrała, umiłowała i ma dla niego przygotowane szczególne łaski. I zrobić wszystko, żeby to umiłowanie trwało, żeby te słowa, które śpiewaliśmy na początku tej mszy świętej, nie były tylko słowami pieśni, którą znamy, ale były rzeczywiście wypełnieniem tego naszego codziennego życia, że ona jest naszą królową. Moi drodzy, chciałbym zachęcić przy tej okazji do rekolekcji, które będą tu w Niepokalanowie, 15-17 maja, będą właśnie poświęcone litanii loretańskiej. Będzie to druga część, gdzie będziemy przyglądać się różnym tytułom i historii teologii, bo chociażby ten dzisiejszy pokazuje, że wiele ciekawych rzeczy, rzeczywistości związanych z poszczególnymi tytułami litanii jest. Moi drodzy, chciałbym jeszcze dzisiaj zwrócić wam uwagę, czy zaprosić do jeszcze jednej ważnej rzeczy. W tym roku obchodzimy 200-lecie powstania żywego Różańca. Obchodzimy również je w naszej archidiecezji. A jak wiemy, tą osobą, która dała początek tej wielkiej wspólnocie, tej rzeczywistości, jest błogosławiona Paulina Jaricot. Jej dzisiaj będzie poświęcona ta popołudniowa konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Ale też myślę, że warto zobaczyć, że ona była tą, która rzeczywiście do głębi przejęła się tym, że Maryja jest jej matką. Całe swoje życie, wszystko to, co w nim się działo, nie tylko czas, kiedy była ukochanym dzieckiem swoich rodziców, kiedy była rozpieszczana, ale i czas wtedy, kiedy wykorzystano jej pieniądze, kiedy stała się persona non grata w towarzystwie, kiedy stała się uboga, kiedy sama musiała chodzić i prosić o jedzenie, chociaż była córką najbogatszego wytwórcy Atłasu, czy właśnie w Lyonie. W tym wszystkim, tak jak Maryja była posłuszna, przyjmowała wszystko to, co Pan Bóg jej dał, ponieważ się zawierzyła Maryi. Zachęcam też do tego, żeby właśnie przybyć za tydzień, 9 maja, do tej bazyliki, gdzie razem z naszym pasterzem, arcybiskupem Marianem Galbasem, dokonamy zawierzenia żywego różańca Matce Bożej. Będzie to jeden z kulminacyjnych momentów tego roku jubileuszowego. Ale też, moi drodzy, zachęcam do tego, żeby właśnie w lipcu 24-26 przybyć na rekolekcje poświęcone życiu i duchowości błogosławionej Pauliny, od której możemy bardzo wiele się nauczyć. A przede wszystkim poznać jej drogę przemiany i życia, które sprawiły, że modlitwa różańcowa ogarnęła cały świat. Ta modlitwa, którą też tak bardzo ukochał święty Maksymilian Kolbe, związany z tym miejscem, który świadectwo dał, idąc do obozu, modląc się w nim, podtrzymując na duchu współwięźniów. Prośmy zatem, niech Maryja, Królowa Polski, będzie rzeczywiście naszą królową, będzie naszą matką, będzie tą, która będzie mogła cieszyć się swoimi poddanymi, swoimi dziećmi, jak królowa, która cieszy się tym, że jej poddani są jej wierni, są w niej rozkochani i pełnią jej wolę. Amen.
1: Naszej Matce i Królowej Polski, jej niepokalanemu sercu, zawierzmy teraz wszystkie nasze sprawy. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś: cały jestem Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, wraz ze śmiercią cielesną, każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę, i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Teraz nastąpi pobłogosławienie aktów z zawierzenia i dewocjonariów. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Módlmy się. Panie nasz Boże, pobłogosław te akty zawierzenia i dewocjonalia. Niech nas chronią od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, i przypominają przynależność do Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

0: Wierzę w jednego Boga.
1: Stworzyciela wszystkich rzeczy i ciała. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który z Ojca jest zbawiony.

0: przyjdzie i powtórnie przyjdzie sądzić u żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Bożego, który od Ojca i Syna miłość, który z Bratem i Synem wspólnie odbierał Ewangelię, który mówił o Jezusie. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Uznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego.
1: Zgromadzeni w uroczystość Królowej Polski, zanieśmy do Boga wspólne prośby.
2: Módlmy się za papieża Leona, aby z postawy Marii czerpał inspirację do pełnienia posługi Piotrowej. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się w intencji wynagrodzenia niepokalanemu sercu Marii za wszelkie zniewagi oraz za grzechy aborcji w Polsce i na świecie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej dla ojca Piotra Lenarta, dla Jana Dąbrowskiego oraz dla wolontariuszy Sylwii Opiela, Aleksandry Błażejewskiej, Iwony Jusińskiej i Barbary Kozłowskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i świętego Maksymiliana dla Agnieszki, Katarzyny i pracowników firmy Agnus. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za świętej pamięci Janinę, Czesława, Radosława Moskawa, Krzysztofa Piasek, Edwarda Szerszeń i zmarłych z rodzin. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych oraz za Jana w dniu dziewiątych urodzin o potrzebne łaski i opiekę Maryi. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy się łączą razem z nami w tej modlitwie, za słuchaczy Radia Niepokalanów, Telewizji Niepokalanów, Telewizji EWTN, o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się także za świętej pamięci Konrada Błaszczyk, o życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Maryi orędowniczkę i wspomożycielkę. Prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Maksymilianem, świętym Stanisławem Kostką, błogosławioną Pauliną Żawiko i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,
0: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta tradycyjnie przez środek Kościoła w nawach bocznych i w prezbiterium prosimy zrobienie przejścia dla kapłanów.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Teraz udzielę błogosławieństwa na zakończenie Eucharystii, po czym od razu ojciec Mirek zrobi wszystkie ogłoszenia, które odnoszą się do naszej uroczystości, do naszego spotkania, po czym będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec.

0: Siądźmy. Kochani, po zakończeniu mszy świętej nabożeństwo wynagradzające, tak jak zawsze, następnie możliwość przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. W namiotach przed bazyliką można nabyć akty zawierzenia książki Devotionalia. W przerwie można skorzystać z posiłku w barze u braci oraz z herbaty, kawy na placu za bazyliką. W kruchcie kościoła są rozprowadzone ulotki o rekolekcjach z ojcem Jamesem Maniakalem od 15 do 17 maja dla małżeństw narzeczonych, szczególnie małżeństw niemogących mieć potomstwa oraz tych, których życie dziecka w łonie matki jest zagrożone. Więcej na tych ulotkach. Dzisiaj gościmy ojca Michała Szałkowskiego, dominikanina. Dziękujemy bardzo za wygłoszone Słowo Boże. Ojciec jeszcze do nas przemówi o 14 w sali Bonaventury. Podejmie temat życie i duchowość błogosławionej Pauliny Jarico. O 15 w kaplicy świętego Maksymiliana koronka do Bożego Miłosierdzia i poświęcenie sakramentaliów i zakończenie naszego spotkania. Zapraszamy na w czwartek 7 maja uroczystość Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, tytularne święto Bazyliki. Odpustowe msze święte z kazaniem o godzinie 11 i 18. W sobotę 9 maja nocna pielgrzymka pokutna oraz czuwanie modlitewne w kaplicy świętego Maksymiliana. Wyjazd pielgrzymów autobusem do Miedniewic o 20 spod Bazyliki. Z pielgrzymami można łączyć się duchowo w sztafecie różańcowej, która trwa 33 godziny za Polskę i Polaków. Początek w sobotę o 15, zakończenie w niedzielę o 24. Uczestnicy podejmują jedną godzinę różańca, modlitwy na różańcu za naszą ojczyznę, a grafik na stronie sztafeta33h.pl. Dom rekolekcyjny zaprasza na wyciszenie dni skupienia rekolekcji w najbliższym czasie. Rekolekcje maryjne z ojcem Michałem Szałkowskim, o których już ojciec mówił, historia i teologia litanii loretańskiej, a w lipcu od 24 do 26 żywy różaniec. To tematy tych rekolekcji. Rekolekcja pomocy duchowej rodzinie, najbliższy termin 15-17 maja, spotkanie formacyjne do ideału EMI od 29 do 31 maja. Rekolekcje dla kapłanów. Jesteście królewskim kapłaństwem od 15 do 18 czerwca, które poprowadzi ksiądz profesor Marek Milewski. Młodzież zapraszamy na rekolekcyjne spotkanie młodych Max Festival, które odbędzie się od 9 do 13 lipca. Uczestników naszych spotkań zapraszamy na autokarową pielgrzymkę dziękczynną do Medjugorja za 10 lat naszych spotkań. Ta pielgrzymka będzie od 19 do 27 września. Więcej informacji na kartkach przy wyjściu z bazyliki. W tym miesiącu chcemy już zamknąć listę uczestników. Nasze sanktuarium od wielu lat angażuje się w obronę życia nienarodzonych. Wiele rodzin cierpi z powodu grzechów przeciw życiu. Zło nieodpokutowane jest źródłem chorób, nałogów, rozpadu małżeństw, konfliktów i tym podobnych. Rozwiązaniem bolesnych problemów jest nawrócenie do Boga i uzdrowienie. Jest to możliwe. Jak to możliwe, opisuje pani Wiesława Kowalska w tej malutkiej książeczce Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji. Książka jest dostępna w namiotach przed bazyliką i pawilonie wydawnictwa w tak zwanych szklanych tarasach. Na stojakach przy wyjściu są wyłożone specjalnie wydrukowane modlitwy o uwolnienie z ciężaru winy, modlitwa matki, modlitwa ojca. Są w formie ulotki, możecie je zabrać do swoich parafii, podzielić się tą radosną nowiną, że jest możliwość otrzymania przebaczenia i pojednania się z Bogiem z tych bardzo ciężkich grzechów. Kolejne spotkanie Oddaj się Maryi odbędzie się 6 czerwca. Prelegentem będzie nasz ojciec z naszego klasztoru, ojciec profesor Paweł Warchoł, autor wielu publikacji teologicznych. Ostatnio ukazała się jego najnowsza pozycja Nic nad Eucharystią. Właśnie Eucharystia będzie tematem jego wystąpień. Wszystkim darczyńcom naszego klasztoru dziękujemy za wsparcie modlitewne i materialne. Dziękujemy też telewizji Niepokalanów i Radiu Niepokalanów za transmisję. I tradycyjnie głos oddam ojcu Krzysztofowi, redaktorowi naszego Rycerza Niepokalanej.
1: Drodzy bracia i siostry, ukazał się nowy, tym razem już majowy numer Rycerza Niepokalanej. W Rycerzu, jak zawsze, nasi stali autorzy. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa teksty. Pierwszy pana profesora Andrzeja Nowaka, znanego historyka, wybitnego, któremu bardzo jestem wdzięczny, że napisał dla nas tekst, mam nadzieję, że nie ostatni, pod tytułem Chrzest, czyli początek wolności. Ten artykuł nawiązuje do rocznicy, kolejnej rocznicy chrztu, która minęła w tamtym miesiącu, w kwietniu 1060. Pan profesor ukazuje tutaj chrzest Polski jako to wydarzenie, które dało początek wolności, które utworzyło w ogóle naród i państwo, ale dzięki któremu w ogóle Słowianie między Odrą a Bugiem się ostali. Gdyby nie to, być może nasi przodkowie byliby wszyscy sprzedani jako niewolnicy, którzy tutaj właśnie byli wyłapywani i sprzedawani do krajów muzułmańskich. Tutaj pan profesor o tym pisze. Chrzest natomiast dał nam godność, chrzest dał nam poczucie wspólnoty. Te różne plemiona się złączyły, różne klany się złączyły pod jednym sztandarem. Wszystko dzięki chrześcijaństwu, które tak naprawdę dało początek Polsce, bo nie ma historii Polski przedchrześcijańskiej. Drugi tekst bardzo ważny to tekst księdza Guy Pagesa, naszego zaprzyjaźnionego autora. Ksiądz Guy Pagès, kapłan z Paryża, wybitny znawca islamu, pisze tutaj pierwszą część o tym, że chrześcijanie i muzułmanie nie mają tego samego Boga. Niestety wielu chrześcijan, także katolików, błędnie wyznaje herezję, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga, co jest absurdalne. I tutaj ksiądz Pagès tutaj cytatami z Pisma Świętego, z Koranu wyjaśnia to i bardzo jasno ukazuje. W numerze wakacyjnym ukaże się druga część także tego tekstu. I trzeba to wiedzieć, mieć świadomość, mieć argumenty, żeby wiedzieć, jak piękna, cenna jest nasza wiara, jak piękne jest chrześcijaństwo, jak to piękno widać właśnie na tle chociażby religii muzułmańskiej. Jak zawsze jest także Rycerzyk Niepokalanej, numer majowy, oraz Rycerz Młodych na maj, czerwiec. Jest to dwumiesięcznik. Rozprowadzamy je przy każdym wyjściu ze świątyni. Zachęcam, żeby wziąć ze sobą. Ofiara za rycerza jest dobrowolna. I jeszcze też w tamtym miesiącu rozpoczęliśmy zbiórkę na maszynę do produkcji cudownych medalików, żeby w sposób automatyczny produkować cudowne medaliki z modlitwą właśnie na nich wypisaną w różnych językach. Za wszelkie ofiary, które już spłynęły, bardzo dziękuję, ale ta zbiórka trwa nadal. I tutaj także jest ponowienie tej prośby i numer konta. Gdyby ktoś zechciał złożyć, za to będę bardzo wdzięczny, za to wzięcie udziału w tym apostolstwie cudownego medalika, który był jednym z ważniejszych dzieł ojca Maksymiliana. Wychodząc ze świątyni, weźmy te rycerze dla siebie, też dla innych i też właśnie zachęcam też do pronumeraty, ale także, żeby być samemu też apostołem tego pisma, które tutaj w Niepokalanowie już jest drukowane od 99 lat.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Panie Jezu, wierzymy i wyznajemy, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. To nabożeństwo poświęcamy wynagrodzenie niepokalanemu sercu Maryi, ofiarując ten różaniec i rozważanie tajemnic różańcowych. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi.
0: Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
0: Część radosna różańca świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
0: I my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku i na wieki wieków. O mój Jezu, o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. I dopomóż. O Maryjo, bez grzechu poczęta,
3: którzy się do Ciebie uciekamy, się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
4: Amen. O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
0: chodź. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj. O Maryjo, bez grzechu poczęta,
6: się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
6: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: O Maryjo, niepokalanie poczęta,

i polecę. Będziemy rozważać teraz tajemnicę wniebowstąpienia Pana Jezusa. Panie Jezu, oto po 40 dniach od swojego zmartwychwstania, w czasie tych dni wielokrotnie ukazywałeś się apostołom, uczniom, pokazywałeś im swoje rany, kazałeś im wkładać palce w twoje rany, w przebity bok. Jadłeś z nimi posiłek, poznawali ciebie przy łamaniu chleba. Oto przyszedł czas, kiedy odszedłeś od nas w sposób widoczny. Odszedłeś do domu Ojca. Tak jak zapowiedziałeś, oto idę przygotować wam miejsce. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Panie Jezu, rzeczywistość nieba to rzeczywistość, której jeszcze nie poznaliśmy. Wierzymy Twojemu Słowu, że niebo istnieje. Wierzymy Tobie, Panie Jezu, że oczekujesz nas w niebie razem z Maryją Niepokalaną, świętymi, błogosławionymi i wszystkimi, którzy dostąpili zbawienia. Panie Jezu, pragniemy pójść do nieba. Założyciel tego miejsca, święty Maksymilian, lubiał śpiewać taką pieśń: niedługo ujrzę ją, Panią mą niebieską. On pragnął nieba, a w regulaminie, które sobie napisał jako młody kapłan w 20 roku, w pierwszym punkcie zaznaczył: muszę być świętym i to jak największym. Świadomość, Panie Jezu, co jest celem naszego życia, dokąd zdążamy. Panie Jezu, obudź w nas to pragnienie nieba, abyśmy zapragnęli pójść za Tobą. Pismo Święte mówi nam o niebie, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nic nie może równać się tutaj na ziemi temu, co Ty dla nas przygotowałeś w niebie. Tam nie będzie śmierci, tam nie będzie płaczu, cierpienia, narzekania. Tam jest tylko miłość. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w Tobie, który jesteś miłością. Matka Boża na pytanie widzących w jednym z objawień, dlaczego jest tak piękna, odpowiedziała: bo kocha. Myślę, że to jest dobre przedstawienie, czym jest niebo. To jest miejsce, gdzie jest miłość. Tu na ziemi tylko doświadczamy okruchów tej miłości ludzkiej, nieraz niestety naznaczonej jakimś egoizmem, niedoskonałością, pychą. Tam będziemy doświadczać miłości czystej, bezinteresownej, oczyszczonej. Tam będzie tylko miłość, tam nie będzie żadnego zła. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na ten świat,
jako przedwieczny Syn Boga, aby tutaj założyć Królestwo Boże. Królestwo Boże jest wśród was. Królestwo Boże przybliżyło się do was. Mówiłeś o tym wielokrotnie. I wszystkie, całe twoje nauczanie było skoncentrowane na głoszeniu Królestwa. Gdzie jest to Królestwo? Tam, gdzie ty jesteś. Tam, gdzie jest nasz Król, Bóg żywy, tam jest Jego Królestwo. To Królestwo może być w twoim sercu, jeśli przyjmiesz Boga, Jego miłość, jeśli pozwolisz, żeby ta miłość ciebie przemieniała, uzdrawiała, dotykała, leczyła. Jeśli będziesz karmił się tą Bożą miłością i ćwiczył się w walce ze złem, z tymi twoimi nawykami, tymi, co nie pochodzi od Boga, to twoje serce się przemieni. Nieraz lubimy odwoływać się do jednego z proroków mówiących, że serce nowe dam wam. Pragniemy tego nowego serca, które kocha, które przebacza. Wołamy do Pana, do ciebie, Panie Jezu, zabierz od nas serce kamienne, zabierz od nas serce naznaczone cierpieniem, złem, które rani, niszczy drugiego człowieka, a daj nam twoje serce. Ale ty pokazujesz, ale moje serce jest przebite, przebite włócznią. Moje serce jest pokorne, moje serce jest ciche, moje serce jest czyste. Czy chcesz takie serce? Panie Jezu, twoim pragnieniem jest, aby każdy chrześcijanin przyjął twoje serce. Aby każdy chrześcijanin doświadczył twojej miłości. Abyśmy uwierzyli w twoją bezinteresowną miłość. Panie Jezu, po ziemskim życiu odchodzisz w sposób widoczny.

szczególnie w sakramentach, w Eucharystii, w każdej mszy świętej, w każdym tabernakulum żywy, prawdziwy Bóg, czekający, przebaczający, cierpliwy, wybaczający, jak ten ojciec z tej przypowieści o synu marnotrawnym, wyglądający powrotu swoich dzieci. Tak i ty z tabernakulum wyglądasz i czekasz, kiedy w końcu do ciebie wrócimy, kiedy w końcu wierzymy, że naprawdę jesteś pośród nas. Każdego dnia, każdej minuty możemy ciebie spotkać. Ty nas nie zostawiłeś. Ty tylko się ukryłeś i sprawiłeś, że przez znak sakramentalny Eucharystii jesteś obecny jednocześnie we wszystkich kościołach, gdzie jest przechowywany Najświętszy Sakrament. I to na 100%. Ktoś by powiedział nawet na 200, a może nawet i na 1000%. Panie Jezu, dziękujemy ci, że jesteś, że przynosisz do nas pokój, że sprawiasz, że w naszym sercu pojawia się nadzieja, że zabierasz od nas lęk, sprawiasz, że przestajemy się bać. Panie Jezu, dzięki tobie w nas pojawia się umiejętność kochania. Możemy sobie przebaczać, możemy sobie podać rękę, powiedzieć dobrze, że jesteś. Ale to jest tylko dzięki tobie. Panie Jezu, ty jesteś najlepszym lekarzem. Dziękujemy ci za niebo, dziękujemy ci za ziemię. Wiemy, że niedługo się spotkamy. To już nie tak długo. Większość z nas już ma połowę życia za sobą. Można powiedzieć, teraz to z górki. Ale ta ostatnia prosta jest najważniejsza. Żeby wytrwać w wierze przy tobie. Żeby się ciebie nie zaprzec. Nie zdradzić. Ale być wiernym tobie, tak jak była wierna tobie Maryja, nasza mama i nasza królowa. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza.

Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy przed chwilą mszę świętą oraz nabożeństwo wynagradzające Najświętszej Maryi Pannie. To spotkanie comiesięczne odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca pod hasłem Oddaj się Maryi. Jutro zapraszamy Państwa na transmisję mszy świętej o godzinie 8:30 z Niepokalanowskiej Bazyliki. W Niepokalanowie obchodzona będzie jutro Niedziela Rycerstwa Niepokalanej, ale też transmisja o godzinie 13:00. Jutro pierwsza niedziela miesiąca, więc transmitować będziemy mszę świętą za ojczyznę z franciszkańskiego kościoła stygmatów świętego Franciszka z Warszawy przy ulicy Zakroczymskiej 1. Zapraszam, transmisja mszy świętej w Radiu Niepokalanów jutro o 8:30 i o godzinie 13:00.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
0: Jest 7 minut po 13:00.
2: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Podczas majówki jest więcej policjantów na drogach. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na narodowym mecz Górnik Kraków. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone zmniejszają swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
2: Trump sugerował też wczoraj wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: O szczególną ostrożność na drogach podczas majówkowych wyjazdów apeluje śląska policja. Mundurowi przypominają o należytym przygotowaniu się do podróży, zabezpieczeniu kierowcy i pasażerów, dostosowaniu prędkości, nieużywaniu telefonu i robieniu sobie przerw na dalszych trasach. Podinspektor Mirosław Dybik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zapowiada.
5: Dziennie będzie to ponad 500 policjantów ruchu drogowego, którzy będą pełnili służbę na naszych drogach. Zadanie jest zawsze takie samo. Minimalizacja, ograniczenie zdarzeń drogowych. Naszym celem jest, aby jak najmniej ludzi ucierpiało wskutek zdarzeń drogowych, aby każdy, kto wyjedzie na majówkę, odpoczął na majówce i zdrowy i szczęśliwy wrócił do domu po majówce.
2: Policjant podkreśla, nie będzie jakiejkolwiek taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierujących. Początek sezonu grillowego nie zwalnia z zasad zdrowej diety. O tym przypomina internista dr Paweł Banaś ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Medyk zauważa, że sposób świętowania majówki powinien uwzględniać zarówno ogólne zasady zdrowego żywienia, jak i indywidualny stan zdrowia.
6: To, co grillujemy, powinno być dobrej jakości, że może sam grill nie powinien polegać na samym mięsie, może powinniśmy dorzucić troszeczkę jakiejś sałatki, która by nam na zdrowie troszeczkę pomogła. Musimy zwrócić uwagę na to, na co przede wszystkim chorujemy, też żeby dostosować to, co jemy do potrzeb. Tutaj mam na myśli przede wszystkim chorych z cukrzycą, czy chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi, czy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.
2: Doktor Banaś zwrócił również uwagę na częste łączenie grillowania z alkoholem. Jeżeli już sięgamy po alkohol, powinny to być ilości symboliczne, a najlepiej całkowicie z niego zrezygnować, dodał.
4: Wiadomości ze świata sportu.
2: Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowiada Przemysław Pozowski.
7: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
2: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym dziś o 16.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie. Pogoda.
0: Do końca dnia ma być słonecznie, jedynie na południowym wschodzie może pojawić się miejscami trochę chmur, ale opadów raczej nie spodziewamy się dzisiaj w naszym kraju. Jutro są one bardziej prawdopodobne, ale tak naprawdę dopiero w poniedziałek wieczorem mocniej popada, bo spodziewane są też burze na zachodzie kraju. Później we wtorek ta strefa opadów objąć ma całą Polskę. Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 23-24 stopnie w centrum kraju, do 26 na zachodzie. Wiatr na wschodzie okaże się przeważnie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt. Pobyt, czyli nocleg i wyżywienie, płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanów.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

radiowym serwisie samochodowym. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Jerzy Jaworski. Moi drodzy, przyszła wiosna, zrobiło się pięknie, zrobiło się ciepło. Są regiony w Polsce, gdzie jest już kilkanaście, czasami nawet 20 stopni. Ludzie chodzą w krótkich koszulkach, krótkich spodenkach. Więc sporo osób spojrzało łaskawym wzrokiem na swoje auto i stwierdziło, no to po zimie trzeba je, jak to mówią niektórzy, odgruzować, a niektórzy odszczurzyć. No i o ile oddasz to do profesjonalnego punktu, który tym się zajmuje, czyli do myjni, która go umyje, wyczyści, nie wiem, wypierze tapicerkę albo po prostu zrobi tak zwany komplet, no to nie ma problemu. Jeżeli sam jedziesz na myjnię ręczną albo automatyczną, później jedziesz na odkurzacz, który tam jest obok, albo masz ze sobą swój odkurzacz, to też nie ma problemu. Problem się zaczyna, słuchajcie, jeżeli wymyślisz sobie, że zrobisz to sobie pod swoim domem lub pod swoim blokiem. No i teraz uwaga, posprawdzałem sobie przepisy i o ile samochodu czyszczenie, w sensie odkurzanie, polerowanie, nakładanie wosku i tak dalej, te wszystkie rzeczy możesz sobie generalnie robić. Oczywiście tam sąsiadom niektórym z bloku może to trochę przeszkadzać, to gorzej już jest z umyciem samochodu. Teraz słuchajcie, ponieważ napisał do mnie taki zaprzyjaźniony klient z dawnych czasów, dostał mandat od Straży Miejskiej 500 zł za zanieczyszczanie środowiska, bo okazało się, że w gminie, w której mieszka, każdy z Was może to sprawdzić sobie w biuletynie informacji publicznej, w dokumentach lub napisać po prostu do Urzędu Gminy o odpowiedź, czy on może sobie to auto umyć, bo jeżeli myjesz sobie samochód pod blokiem, a woda spływa z mydlinami, czyli z chemią, do studzienki kanalizacyjnej, do której generalnie powinna spływać tylko woda opadowa, tak? No bo te studzienki są po to, że jak pada deszcz, żeby woda się odprowadzała do nich, to możesz dostać za to mandat. Jeżeli jest w uchwale gminy zapisane, że właśnie takich rzeczy nie można robić, że nie można takich ścieków odprowadzać i tak dalej, no to możecie być pewni, iż wasi sąsiedzi, a jeżeli jeszcze tylko będą o tym wiedzieć, z radością mogą poinformować Straż Miejską i tak jak mój znajomy, takiż, że mandat otrzymać możecie. Jeżeli nie ma takiego zapisu, to wtedy możecie sprawdzić, czy jest tak, że jest utwardzone podłoże, czy nie. Bo jeżeli nie jest utwardzone podłoże, wiadomo, że woda wsiąka w ziemię. Nawet słuchajcie, jeżeli masz swój prywatny dom i swoją prywatną posesję i weźmiesz sobie wiaderko i umyjesz i ktoś, że tak powiem, poinformuje Straż Miejską i ta Straż Miejska złapie cię na tym gorącym uczynku i nie masz odpowiednio skonstruowanego, nie wiem, zamkniętego zbiornika, do którego to spływa, a jest właśnie taka uchwała gminy o ochronie środowiska, to też możesz dostać mandat. Ja wiem, że to może taki drobny temat, ale no, idzie wiosna. Wiele osób, ja sam zawsze byłem przyzwyczajony od dziecka, iż pod domem to było w ogóle wielkie przeżycie, jak tato pozwolił umyć samochód nasz, wyczyścić, więc z moim bratem polerowaliśmy te samochody, pucowaliśmy je i tak dalej, co tylko można było zrobić, żeby jak najdłużej tak naprawdę pobawić się z tym samochodem poprzebywać. Dzisiaj już pewnie na dzieciach i na młodzieży takiego wrażenia to nie robi, no chyba, że ktoś ma zajawkę taką właśnie motoryzacyjną, detailingową, bo mam wiele osób znajomych, którzy po prostu lubią to robić sami, sprawia im to przyjemność, odstresowują się, nakładają sobie sami ceramikę, nakładają sobie woski różne, kupują polerki, maszynki, kupują profesjonalne środki, to słuchajcie, to jest wielki, wielki rynek i to tak jak powiedziałem, jest w ogóle wszystko fajnie, to nie jest jakiś tam problem, odkurzanie, czyszczenie środka to też nie jest problem, no problemem jest ta woda z tymi środkami chemicznymi, którymi się to auto myje. Dlatego jeżeli chcecie mieć święty spokój w tą piękną pogodę, to sprawdźcie sobie, czy takiego zakazu nie ma i wtedy spokojnie to auto myć możecie. I to by było tyle na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radio, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

0: tu Radio Niepokalanów. Sobota 2 maja, jest 14.
1: Tragiczny wypadek koło Wejherowa. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki. Awanse generalskie w siłach zbrojnych. Na Jasnej Górze odpust w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Majówka trwa, pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób, sternik był pod wpływem alkoholu. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
1: 33-letni sternik został zatrzymany, może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Prezydent Karol Nawrocki w dniu Polonii oraz flagi wręczył 12 nominacji na stopnie generalski i na stopień admiralski. W uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego udział wzięli m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
3: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy. Ten symbol nie potrzebuje.

0: Potrzebuje słów, by tak głęboko do nas przemawiać. Dzisiaj, 2 maja, w dniu flagi, ale flaga przemawia do nas każdego dnia.
1: Na stopień generała dywizji mianowani zostali generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęło co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Te informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu. Gdy będzie służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi, mówił w homilii na Jasnej Górze arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył sumie odpustowej w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Hierarcha nawiązał do jasnogórskich ślubów narodu, które zostały złożone 70 lat temu. Pytał, co dziś pozostało. Z tamtego przyrzekamy.
3: Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć. Czy bronimy życia, czy troszczymy się o świętość naszych rodzin, czy żyjemy uczciwie i w prawdzie, czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami.
1: Eucharystię koncelebrowali przedstawiciele episkopatu na czele z prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
4: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
5: Błękitne granie. Pogoda.
6: Piękny dzień mamy za oknami, dużo słońca, dużo błękitnego nieba. Temperatura maksymalna w kraju wynosi dziś od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 23-24 stopnie w centrum kraju, do 26-28 na zachodzie. To oczywiście wartości temperatury, te maksymalne, notowane w cieniu. Wiatr na wschodzie okaże się przeważnie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany. W Warszawie i Łodzi dzisiaj mamy także oczywiście piękny dzień. Ciśnienie zaczyna spadać. W południe osiągnęło 1010 hektopaskali i powoli, powoli leci do dołu.
7: Reklama. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
8: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
7: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
8: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
7: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
9: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
10: Po reklamie.

W naszych świątyniach śpiewamy wiele pieśni maryjnych. Wśród nich i taką: z dawna Polski tyś królową. Za każdym razem, gdy wypowiadamy te słowa, uświadamiamy sobie wówczas, jak głęboko z dziejami, historią naszej ojczyzny związany jest kult Matki Bożej. Dobitnie świadczy o tym także hymn Bogu Rodzica, z którym na ustach pod Grunwaldem walczyło Królestwo Polskie. Szczególny zaś sposób w dziejach naszej ojczyzny opieka Matki Bożej uwidoczniła się w cudownej obronie Jasnej Góry podczas najazdu szwedzkiego. Następstwem tego był dzień 1 kwietnia 1656 roku. Dzień, w którym król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej, składając śluby, obrał Matkę Bożą za królową naszej ojczyzny. Na polskiej ziemi rozsianych jest wiele sanktuariów, najwięcej maryjnych, w których ona, Matka Jezusa, odbiera cześć. Pochylają się dziś nad wezwaniem Królowa Polski. Na myśl przychodzą nam również i słowa apelu: jestem, pamiętam, czuwam. Zatrzymajmy się przez chwilę nad nimi. Jestem. Wyśpiewując to pierwsze słowo, pragnę przede wszystkim zapewnić Maryję, że chcemy przy niej być, że jesteśmy tuż obok niej. A być przy niej oznacza przede wszystkim trwać na jej wzór u boku samego Jezusa. Słowo apelowe jestem zaprasza ku temu, aby także na nowo odkryć swoje istnienie, powołanie i przeznaczenie. Jestem jako człowiek chciany przez Boga z miłości, powołany do życia z miłości, obdarowany przez Boga darmo i przez Niego oczekiwany w niebie. Wypowiadamy słowo pamiętam, a więc pamiętam, kim jestem, jaką niezbywalną godność dziecka Bożego noszę. Pamiętam również o tym, by tej godności nie niszczyć, nie deptać. Pamiętam również o wielkiej dobroci Boga i Jego Matki wobec mnie, a jestem kochany darmo. Nie muszę w żaden sposób na tę miłość zasługiwać. Czuwam. Czuwam, aby nie zejść z drogi ukazanej mi przez Syna Maryi, a jest to droga Ewangelii. Czuwam, by trwać w przyjaźni z Chrystusem, by nie ulegać pokusom, namowom i podszeptom demona. Czuwam, by nie utracić przede wszystkim miłości. Pochylając się dziś nad wezwaniem Królowa Polski, warto na słowa apelu maryjnego spojrzeć jeszcze w inny sposób, a możemy w nich odkryć również przepiękną postawę Matki Jezusa. Ona jest zawsze otwarta na obecność Boga, zawsze zasłuchana w Jego słowo. Jej fiat, tak, amen, oznacza: jestem do dyspozycji Najwyższego. Jestem jak owa czysta tablica, po której niech swoją wolę wypisuje sam Bóg. Pamiętam. Maryja jest również żywą pamięcią Kościoła. W sercu swoim zachowuje i rozważa każde słowo, każdy gest dobroci, miłości Boga wobec człowieka. Czuwam. Ona, Maryja, tak jak czuwała nad dziecięciem Jezus, tak nieustannie czuwa nad nami. Opiekuje się, uprasza potrzebne łaski
i zawsze niezawodnie prowadzi do swojego Syna. Maria jest królową Polski, jest obecna w dziejach tak naszego narodu, jak i w życiu każdego z nas. Ona jako dobra matka zawsze jest gotowa przychodzić nam z pomocą, ale również czuwa razem z nami, tak jak o to prosił w Licheniu święty Jan Paweł II. Czuwa nad naszą wiernością Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Zapytajmy zatem dziś o to, czego oczekuje nasza Matka Królowa od każdego z nas. Oczekuje, moi drodzy, przede wszystkim miłości. Miłości dojrzałej, która nie zamyka, lecz otwiera serce na potrzeby innych, która w drugim potrafi dostrzec oblicze Syna Maryi. Jest to miłość oparta na wierze, karmiąca się nadzieją. Jest to miłość, która swoje źródło posiada w Bogu. Warto więc dziś zapytać się, czy potrafię kochać, ale tak prawdziwie. Czy potrafię powiedzieć, że moje czyny wobec innych wypływają właśnie z miłości bezinteresownej? Czy potrafię tracić siebie w miłości dla dobra innych, by w ten sposób przybliżyć się do Jezusa? Miłość dojrzała potrzebuje pogłębiania, potrzebuje otwartości na Bożą miłość, by z niej czerpać wzór i siłę. Dlatego tak ważne jest, aby troszyć się o żywą relację z Jezusem, aby nieustannie nosić Go w swoim sercu na wzór Maryi i by pozwolić się Jezusowi prowadzić i Jezusowi przez nas kochać. Maria, nasza Królowa, oczekuje także od nas miłości wiernej, trwałej, niechwilowej. W jednej z piosenek możemy usłyszeć takie słowa: kochać. Jak to łatwo powiedzieć. I można dodać, jak to trudno wyśpiewać swoim życiem. Miłość wierna i trwała to jest miłość, która znów swe źródło posiada w wiernej miłości Boga. Maria oczekuje od nas wierności w naszych rodzinach, wierności pomiędzy małżonkami, wierności zasadom Ewangelii. Wierność. Dzisiaj staje się niemodna. O wierności się coraz mniej mówi. A wierność jest właśnie przejawem miłości i troski wobec drugiego człowieka. Zauważmy, że w swej miłości wierny jest Bóg. Nieustannie On nas się troszczy, podtrzymuje nas w istnieniu i zawsze jest przy nas. Nie zraża Go nawet nasz grzech, choć Go rani. On zawsze jest wierny, bo kocha. Dziś potrzeba nam prosić na kolanach Boga o to, by na nowo nam pozwolił odkryć tę cechę miłości, wierność. Aby nam tej wierności nigdy nie brakowało w miłowaniu Boga, drugiego człowieka, w życiu Ewangelią i wartościami z niej wypływającymi. Maria, nasza Królowa, oczekuje także od nas, że będziemy żyć miłością odpowiedzialną za siebie, za innych, za nasz naród, za Polskę, za cały świat. Miłość odpowiedzialna to taka, która jest w stanie poświęcić się dla dobra innych, która składa siebie w ofierze dla dobra innych. Przykład tej miłości dał nam Syn Maryi, Jezus.
oddając za nas swoje życie. Warto dziś sobie postawić pytanie, czy jestem zdolny do ofiary, do tracenia? Czy jestem zdolny do tego, by taką miłością kochać? A może jestem nastawiony, by tylko brać i brać, a nic w zamian nie dawać? Miłość ofiarna nie oczekuje żadnej zapłaty, niczego w zamian, ponieważ wie, że najważniejszą nagrodą dla niej jest sam Bóg. Prośmy zatem Maryję Królową Polski, abyśmy na jej wzór potrafili żyć, kochać i służyć.

0: Plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Bardzo delikatnie sygnalizuję, że dzisiaj plebiscyt po godzinie 17.30. Delikatnie, bo piosenki plebiscytowe w króciutkich fragmentach po to, aby odświeżyć je sobie w pamięci.

0: plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Majowa piosenka Mieczysława Szcześniaka zamyka to zestawienie, ale były też inne utwory. Śpiewała Halina Frąckowiak, Andrzej Rosiewicz, Natalia Kukulska, Pektus i Włodek Pawlik. Plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów dziś o 17.30. Poprowadzi go Katarzyna Bodych, a jutro pierwsza niedziela miesiąca, więc trzeba podsumować miesiąc poprzedni. Zapraszam Państwa na plebiscyt podsumowujący kwiecień. Tę audycję jutro poprowadzi Marcin Zieliński. Chwilowe zastanowienie. Marcin Zieliński, oczywiście. Za 24 minuty, godzina 15. Oczywiście o 15 będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Chłagiewnikach. A wcześniej, mniej więcej za 10 minut, rozpocznę odczytywanie intencji przed modlitwą.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Do dzisiejszego patrona, jak ulał, pasuje określenie. Chodzić od Annasza do Kajfasza, ciągle stawiać się przed jakimś trybunałem i udowadniać, że jest się niewinnym. Doświadczył tego Jezus Chrystus, doświadczył również wierny uczeń Jezusa, święty Atanazy Wielki. Początkowo chciał być pustelnikiem, jednak to nie pustynia była jego powołaniem. Dlatego wrócił do świata i został wyświęcony na diakona, a następnie na biskupa Aleksandrii. Brał udział w pierwszym powszechnym soborze w Nicei w 325 roku, a jego teologiczna wiedza w głównej mierze przyczyniła się do potępienia przez ojców soboru teorii głoszonych w Aleksandrii przez kapłana Ariusza. To jednak, co było zwycięstwem prawowiernej nauki Kościoła, przypieczętowało losy świętego Atanazego, który odtąd do końca swego życia był zwalczany przez zwolenników Ariusza w każdy możliwy sposób. Przez 45 lat swojej biskupiej posługi czterokrotnie został więc przez kolejnych cesarzy skazany na wygnanie i tyleż razy przez innych cesarzy rehabilitowany. Jego życie było nieustannie zagrożone, a on sam na kolejnych synodach i soborach musiał odpierać ze strony Arian oskarżenia o herezję. W końcu sprawy wzięli w ręce sami jego diecezjanie i wymogli na kolejnym cesarzu, bodaj czy nie dziewiątym, by przywrócił w końcu ich pasterza na urząd, dzięki czemu święty Atanazy Wielki umarł spokojnie w Aleksandrii w 373 roku. A umierając, zakończył swoje dzieło, które pisał na wygnaniu – historię Arian, by z doznanego przez niego zła wynikła mimo wszystko jakaś dobra nauka.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

Już za chwilę w Radiu Niepokalanów koronka do Miłosierdzia Bożego. Dziś będziemy modlić się w następujących intencjach. O uzdrowienie i Bożą opiekę dla Kingi, o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej, psychicznej i finansowej dla Eweliny. W intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny, o błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszelkie trudności życiowe i zdrowotne. O pomyślne leczenie dla Jana oraz zdrowie i zgodę w jego domu. O sakrament małżeństwa dla córki. O łaskę uzdrowienia po wypadku dla Grażyny Maczugowskiej i światło Ducha Świętego dla lekarzy. O powrót do zdrowia po operacji i potrzebne łaski dla Kamila. Za świętej pamięci Alicję, Jana i Marka Rogalskich. O uratowanie wzroku dla Violetty, o powrót do zdrowia po ciężkiej operacji dla pani Eli, o niebo dla świętej pamięci Pawła Książka, Bronisławy i Marka Marciniaków, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i Matki Bożej Szkapleżnej dla Kasi w dniu imienin, o uzdrowienie, o Boże prowadzenie, opiekę Niepokalanej i świętego Maksymiliana dla Małgorzaty, Rity, Mai, Dominika i Emila. W intencjach Panu Bogu wiadomych, o radość nieba dla świętej pamięci Janiny i Adama, rodzeństwa, dziadków, krewnych, przyjaciół i znajomych, o pomyślne załatwienie trudnych spraw mieszkaniowych związanych ze sprzedażą i kupnem mieszkania. Niech to wszystko przebiega sprawnie i przejrzyście, zwłaszcza kwestie formalne i finansowe, a nowy dom niech będzie miejscem przyjaznym i spokojnym. O zdrowie dla Eusebiusza, Grażyny i Anny, o dobrą pracę dla syna Krystiana, o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego dla Magdaleny i Janka, o powrót do zdrowia dla Teresy z Łodzi, o zdrowie dla Janiny Rogalskiej, o zaakceptowanie swojej biologicznej płci dla naszej córki Małgorzaty, o ulgę w cierpieniu i dobrą śmierć dla mamy Cecylii. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Jana Rybiszewskiego i Mariana Łukasiaka. W intencjach Panu Bogu znanych dla Janiny. O światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Henryka Dąbrosz i jego rodziny. Za zmarłych z rodziny Dąbrosz i Sych. O światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii. O zdrowie i dobre wyniki dla Karoliny. O zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji Walenciak. O uwolnienie od nałogu i nawrócenie dla Damiana. O Boże błogosławieństwo, pokój serca i zgodę w rodzinie dla Teresy. O dobre wyniki badań dla Janusza. O zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy. O niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową. Ojcze Maksymilianie i Ojcze Wenanty, wyproście u Jezusa Miłosiernego potrzebne łaski i błogosławieństwa dla małżeństwa Lidii i Jacka, ich dzieci i wnuka. O uzdrowienie z ciężkich chorób i potrzebne łaski dla Krzysztofa Gurgula. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Andrzeja Kaczmarka i jego bliskich. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Pawła Boguckiego. Za świętej pamięci Edwarda i Natalię Kowalczyk i zmarłych z rodziny Kowalczyków, Romana Sznurowskiego, zmarłych z rodziny Milskich i Galów oraz świętej pamięci Mariannę Fischer. O zdrowie i nawrócenie dla rodziny Leśniewskich, o światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy dla Julii, o opiekę niepokalanej i obfite łaski dla wnuczki Darii. O pokój na świecie, o Boże błogosławieństwo, zgodę narodową, mądrość dla rządzących oraz siłę w wierze dla Polaków. Za świętej pamięci Irenę Piotrowicz oraz zmarłych z rodziny Toroniów i Kwapińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo, obfite łaski i opiekę Matki Przenajświętszej dla Jana i Henryki w 45. rocznicę ślubu. O niebo dla świętej pamięci Zofii Zarzyckiej, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza Basińskiego, za świętej pamięci Mateusza Matusiaka, o uzdrowienie, uwolnienie i potrzebne łaski dla synów, o obfitość łask, błogosławieństwo Boże na każdy dzień oraz radość spełnionej posługi kapłańskiej dla księdza Pawła, za świętej pamięci Jana Białka w 9. rocznicę śmierci, Witka, Stefana i Zofię Łysiak, Marka Sędka.
O uzdrowienie relacji małżeńskich dla Malwiny i Aleksandra oraz o opiekę niepokalanej dla Gabrysi i Dominika. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Beaty, w intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Gajewskich i wszystkich bliskich. O zdrowie i opiekę niepokalanej oraz pomyślną operację dla męża Jana. O dobre wyniki badań i zdrowie dla Bożeny Markowskiej. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i dobre wyniki badań dla taty Mieczysława Markowskiego. O siłę do pokonywania trudności i polepszenie finansów dla Małgorzaty. O nawrócenie, powrót do Kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w nauce, opiekę niepokalanej dla Ignasia. O łaskę wiary dla Sylwii i Damiana. O nawrócenie, powrót do Boga dla Marty i Norberta. O zdrowie i siłę do pokonywania trudności rodzinnych i zdrowotnych dla Elżbiety. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pokój serca i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Barbary i Kazimierza Kunikowskich. O zdrowie i obfite łaski dla Jerzego i Anny Olkiewiczów. O niebo dla zmarłych z rodziny, znajomych i dobrodziejów. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Roberta i Anny Bandos w 25. rocznicę ślubu. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych, za świętej pamięci Mirosławę Majek, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin, za zmarłych z rodziny Bożyków, o opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów, o uratowanie małżeństwa Katarzyny i Waldemara, wiarę, nadzieję i miłość. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. Za świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, świętej pamięci Bogdana Soję, Stanisława, Władysławę, Józefa, Stanisława, Edwarda Pomarańskich, świętej pamięci Helenę Denderską. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola i Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja. Za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiak, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwigę, Adama i Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława, Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie, Stanisława Michalaka, Janinę, Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo. Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seferyniaka, rodziców i rodzeństwo. Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda i Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę, Stanisława i Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja prosi babcia. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Józefa, Jana i Tadeusza Bodych oraz wszystkich zmarłych z rodziny Bodych i Pawłowskich. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. Za świętej pamięci Mariannę i Piotra Zdanowskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Słowomira.

biskupa Wojciechowskich, świętej pamięci Henryki i Stefana Łukasików, za świętej pamięci Mariannę, Zygmunta, Eleonorę, Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich, świętej pamięci Barbarę i Mariana Szymańczaków. O niebo dla świętej pamięci Krzysztofa Olejnika. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków. Za świętej pamięci Zofię Mariana Ziółkowskich, Reginę i Zdzisława Fijałkowskich, Annę i Pawła Tesarskich. O szczęście wieczne dla świętej pamięci Zygmunta Banaszek, Heleny, Leona, Krystyny, Mariana Deliś oraz zmarłych z rodzin Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefana Ciury i zmarłych z rodziny Gaworów i Ciurów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Maksymiliana i Ernesta Ostrowskich. Oraz we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych. Wszystkie intencje odczytywane na antenie Radia Niepokalanów po tygodniu modlitwy trafiają do księgi intencyjnej złożonej w naszej radiowej kaplicy. Każdy piątek ojcowie pracujący w Radiu Niepokalanów odprawiają w radiowej kaplicy mszę świętą w intencjach nadesłanych do koronki i różańca oraz w intencji dobrodziejów i ofiarodawców radia. Za złożone ofiary na rzecz Radia Niepokalanów składamy serdeczne Bóg zapłać. Przypominamy, intencje można zgłaszać na adres mailowy modlitwa@radionepokalanów.pl lub pocztą. Nasz adres: Radio Niepokalanów, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96515 Teresin z dopiskiem intencje. Tylko pilne intencje do koronki zgłaszamy telefonicznie w godzinach od 9 do 12 od poniedziałku do piątku. Nasz numer telefonu 22 47 30 560.

Pod krzyżem Matka stała. Jezu, jesteśmy duchem na Golgocie w godzinie Twojej śmierci, by wraz z Maryją towarzyszyć Ci w ostatnich chwilach życia. Cierpiałeś Ty, cierpiała Twoja Matka. Jej serce przeszywał zapowiedziany przez Symeona miecz boleści, gdy słyszała pod krzyżem urągania i szyderstwa, gdy widziała, jak umierałeś w tak ogromnych mękach. I choć ciągle pamiętała o Bożej obietnicy z chwili zwiastowania, że Bóg da jej synowi tron Dawida, którego panowaniu nie będzie końca, to jednak realnie współcierpiała z Tobą. Widziała przecież, że na Golgocie Twoim tronem był krzyż, a Twoją chwałą cierpienie. Musiały się bowiem spełnić zapowiedzi Izajasza o cierpiącym Mesjaszu,

zapowiedzi udziału Maryi w Twoim cierpieniu aż do końca. Skoro Ty tyle cierpiałeś dla zbawienia każdego człowieka, to i Maryja miała swój udział w tej miłości. Pod krzyżem wezwałeś ją, by stała się matką wszystkich ludzi, a ona doświadczyła bólu wrodzenia w tym duchowym macierzyństwie. Kiedy patrzyła i współcierpiała z Tobą, coś w niej umierało, a jednocześnie stawała się matką ludzkości. Gdy śmierć zabierała jej jedynego syna, otrzymała od Ciebie w osobie Jana nowego syna, umiłowanego ucznia, w którym może odnaleźć się każdy z nas. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, byśmy na nowo odkryli Twój dar w Maryi, Królowej Polski, która jest obecna przy nas, gdy krzyż cierpienia przeszywa nasze serca. Daj, byśmy tak jak ona potrafili z wiarą przyjmować trudne doświadczenia, ufając w spełnienie Bożych obietnic w czasie, który Bóg uzna za najlepsze dla nas.

0: Panie, prosimy Cię o wytrwałość w kroczeniu drogą krzyża dla wszystkich dzieci Kościoła, dla papieża Leona, biskupów i kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu i nie ustali w drodze. W oceanie Twojej miłości miłosiernej pragniemy zanurzyć tych, którzy Ciebie nie znają, a karmiąc się iluzją szczęścia, zaprzestali nawet szukać Ciebie. Prosimy, niechaj przebudzą się jak najprędzej. Błogosław naszej Ojczyźnie, wspieraj dzieło moralnej i duchowej odnowy naszego narodu i Europy, aby we wszystkich przestrzeniach życia kierowała się Bożym prawem. Obdarz pokojem kraje, w których toczą się wojny i bratobójcze walki. Umocnij chorych, cierpiących, przeżywających trudne doświadczenia losowe oraz tych, którzy im spieszą z pomocą. Wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy swego królestwa wszystkim zmarłym. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.

0: przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierny Panie, dziś chcemy dziękować szczególnie za Maryję, Królową Polski, bo ona wierna posłannictwu, które jej powierzyłeś na krzyżu, ciągle towarzyszy swoim dzieciom na drogach zbawienia. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę i wszystkich apostołów, którzy wierni nauce krzyża swoim życiem potwierdzają, że nie ma innej drogi do nieba prócz drogi krzyżowej, bo tylko ona jest drogą ku pełni życia.

Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Modlitwę prowadziły siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Przed mikrofonem Katarzyna Bodych. Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam Anię Chojnacką, która właśnie opuszcza nasze radio. Życzę jej spokojnego, dobrego wypoczynku. A Państwu życzę też pięknego popołudnia. Może przynajmniej częściowo z Radiem Niepokalanów. Będzie mi miło, jeżeli Państwo nie zapomną o naszej rozgłośni, zwłaszcza po godzinie 17.30 podczas naszego plebiscytu. Ale na razie jest jeszcze sporo czasu do tego momentu, więc będziemy grać piękne utwory, ale również za chwilę, za 8 minut widzę według naszego zegara radiowego koronka Ewangelia Dnia oczywiście i komentarz. Mam nadzieję, że pozostaną Państwo z nami i życzę dobrego odbioru.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: W tym samym kontekście, co pierwsze czytanie z Apokalipsy, tradycja Kościoła odczytuje od starożytności fragment Ewangelii według świętego Jana. Umiłowany uczeń Jezusa reprezentuje tutaj Kościół. Interpretacji, jakoby wersety te wyrażały prośbę Jezusa o zaopiekowanie się Maryją, przeczy ostatni wiersz tego akapitu, w którym czytamy, że dopiero po tym geście usynowienia Kościoła przez Maryję już się wszystko dokonało, aby się wypełniło Pismo. Zresztą przekazanie Janowi opieki nad Maryją wówczas, kiedy żyli jeszcze jego kuzyni, bracia, byłoby w sprzeczności z praktykami ówczesnego żydowskiego świata. Jezus uczynił wiele zaskakujących rzeczy. Ustanowił Eucharystię, rybaka wybrał na pierwszego pasterza, urodził się z kobiety w małym miasteczku, zwyciężył zło przez krzyż, pozwolił głosić prawdę zwykłym, słabym ludziom, przekazał szafowanie łaską przez nakładanie rąk, rozgrzeszanie i ustanawianie w Kościele powierzył apostołom. Na koniec dał nam Maryję jako duchową matkę wszystkich wierzących. Czy dla mnie Maryja jest ważną osobą, o której pamiętam i którą czczę?
0: Komentarz przygotowała dr Elżbieta Marek. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Radio Niepokalanów.
1: W tym roku liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzona jest dzisiaj 2 maja, a nie jutro 3 maja. Wiąże się to z przypadającą w tym dniu 5. niedzielą wielkanocną. Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wyróżnia Kościół katolicki spośród innych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Ma charakter ogólny i występuje w Polsce oraz w polskich parafiach przy skupiskach Polonii. Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski mówi o obecności Maryi w historii polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Maryję Panią Świata i naszą. Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambora po raz pierwszy nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. 1 kwietnia 56 roku, w 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej. Cytuję: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram. W 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 56 roku około miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. 3 maja w Kościele katolickim obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, no z wyjątkiem tego roku, o czym już Państwu wspominałam. Matka Boża Królowa Polski jest główną patronką archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej. Była też patronką archidiecezji lwowskiej.

Zanim oddam głos Ani Chojnackiej, to będzie po godzinie 16, ale dokładnie zaraz po godzinie 16, no może jeszcze tylko przypomnimy sobie piosenkę tygodnia, a później już Państwa ulubiona audycja winylowo i analogowa. Dzisiaj szczególny jej charakter z racji majówki, którą obchodzimy. To zajmę Państwu teraz troszkę czasu, bowiem wiadomo, że pierwszy, drugi i czasami też trzeci dzień maja, w zależności od tego, jak wypadają, są to dni bardzo rodzinne. Od jakiegoś czasu kojarzą się także z takim małym przedmiotem, może czasami dużym, na działce, który nazywa się grillem. Dlatego nie dziwi nikt, nie dziwi nic, że dzisiaj właśnie obchodzimy też Dzień Grilla. No to przyjrzyjmy się, co to takiego jest, skąd się to wzięło i jaka jest jego historia. Oczywiście nie jest do końca wiadomo, jak wyglądał pierwszy w historii ludzkości grill. Uznaje się jednak, że był on dziełem przypadku. Jak wiadomo, nasi przodkowie bez obaw spożywali surowe mięso i choć nie wiadomo, czy im smakowało, to było dla nich jedyną formą spożywania upolowanych zwierząt, jaką wtedy znali. Najprawdopodobniej jednemu z nich omyłkowo kawałek mięsa wpadł do ognia, dając w rezultacie coś, z czym do tej pory nie mieli do czynienia. Oczywiście zmiana smaku, struktury i wyglądu zachęciła ich do praktykowania tej metody. Uznaje się, że mięso kładziono początkowo między rozżarzone kamienie albo kły mamuta. Dowodów na to nie trzeba szukać daleko, bowiem znajdują się one na terenach obecnej Ukrainy. Zresztą miejsce zamieszkania w cudzysłowie definiowało sposób grillowania, też chyba w cudzysłowie, bowiem Mongołowie piekli również na skórze zwierząt. Plemiona tropikalne wykorzystywały zaś bambusy. Indianie natomiast grillowali w kościach zwierząt, na przykład w czaszkach, tworząc pierwsze znane nam w obecnej formie grille. To również oni odkryli, że podzielone na mniejsze kawałki mięso szybciej się grilluje. W czasach średniowiecznych mięso nadziewane było na rożen i opiekane oczywiście w ten sposób. Był to okres, w którym przygotowywanie jedzenia w taki sposób wiązało się w jakiś sposób z prestiżem. Jednak czasem zwyczaje te zaczęły się zmieniać, a spotykanie się przy wspólnym przyrządzaniu jedzenia, przy ogniu, nie tylko stało się czymś powszechnym, ale można rzec, że do dnia dzisiejszego jest praktykowanym przez nas wszystkich zwyczajem bardzo przyjemnym. Inaczej niż w średniowieczu, amerykańskie spotkania podczas wspólnego barbecue były typowe dla niższych warstw społecznych. W znacznym stopniu przyczynił się do tego kryzys pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Sytuacja uległa zmianie dopiero 30 lat później. Wówczas grillowanie weszło na stałe do kultury amerykańskiej. Początkowo grille były wykonywane z ceglastych form, które niestety wiązały się z dużym dyskomfortem, bowiem rozsypujący się pył, iskry i bardzo duże zadymienie z pewnością odbierały sporą dozę przyjemności. Na pierwszy prototyp grilla, z jakiego korzystamy w dzisiejszych czasach, wpadł George Stephen, który sprawował funkcję spawacza. Opracował on model grilla, który nie tylko stanowi przedmiot, który można przenosić, ale przede wszystkim posiada funkcjonalną pokrywę. Wówczas chroniła ona jedzenie przed ewentualnym deszczem, a grillowiczów przed zadymieniem. W dzisiejszych czasach już wiemy, że ma ona również funkcje prozdrowotne. Z czasem zaczęły pojawiać się nowe prototypy i modele, jak na przykład grill gazowy. To
już rok 1960. Chociaż od tamtego czasu technologia w tym zakresie nie zrobiła aż tak dużego kroku do przodu, poszczególne funkcje grilla nadal są ulepszane. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Grillowanie jest bardzo szybką formą przyrządzania dań, którymi można najeść się z całą rodziną. Pewnie dlatego jest to taki miły zwyczaj i chętnie do grilla wracamy, zwłaszcza w piękną pogodę. Ponadto Polacy w większości przypadków to mięsożercy, którzy cenią sobie tradycyjną polską kuchnię. Grillowy ruszt pozwala na połączenie kuchennych tradycji, jakimi są wyroby takie jak kiełbasa czy lubiana przez nas karkówka. Oczywiście smacznym i zdrowym dodatkiem do tak przyrządzonych dań są warzywne szaszłyki, pieczone ziemniaki czy przyrządzone wcześniej sałatki na zimno. Może nie jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o różnorodność potraw na grillu, ale niemniej z pewnością jest w nas zacięcie do przyrządzania i lubowania się w grillowanych potrawach. Zatem grillujmy i czerpmy z tego przyjemność, zwłaszcza, że błękitu dzisiaj na pewno nie zabraknie.

0: Radio Niepokalanów, minęła 16.
1: Piosenka tygodnia.

W tym tygodniu prezentowaliśmy dla Państwa utwór pod tytułem Ciebie pragnie dusza moja. Wykonawcą jest autorski projekt muzyczny Adama Batrucha, Kościół na ulicy. Przed nami utwór, który już Państwo znają, a sednem tego utworu jest próba opowiedzenia o życiu i odpowiedzialności bez hałasu, deklaracji i prostych etykiet. Ważniejsza od tezy jest tu emocja, która ma prowadzić do refleksji. W realizacji utworu wzięli udział doświadczeni muzycy związani ze sceną muzyki rozrywkowej i profesjonalnymi produkcjami studyjnymi oraz koncertowymi. Za koncepcję, produkcję i koordynację projektu odpowiada oczywiście Adam Batruch. Przed nami utwór Ciebie pragnie dusza moja.

0: Reklama.
1: Jak było na basenie?
2: Super, ale chyba znowu mamy problem.
1: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid. Lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
3: I wracamy na basen!
1: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
5: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: No i teraz przyszedł już ten moment, na który Państwo, myślę, czekali od samej środy, bo w środę była już emitowana audycja Ani Chojnackiej o godzinie 20, a teraz słuchamy jej powtórki. Natomiast śmiem twierdzić, że to jest właśnie odpowiedni moment do wysłuchania tych pięknych utworów, które za chwilę będą mieli Państwo okazję posłuchać, a może nawet włączyć się do śpiewu, do czego bardzo, bardzo zachęcam. Są to utwory z albumu winylowego z 1977 roku pod tytułem Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne. Przy czym autorka programu zaznacza, że mogą się Państwo nie obawiać tych drugich. Na pewno nie będą one w dzisiejszym programie. A dzisiejsza audycja będzie skupiać się na pięknych polskich pieśniach odwołujących się do tęsknoty pokoleń za Polską. Nie tylko piękną, ale prawdziwie niepodległą. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania wyjątkowej audycji Ani Chojnackiej winylowo i analogowo.
7: Ze starej płyty praca muzyka.
8: Winylowo i analogowo zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20.15.
7: Kreśli w pamięci obraz tych dni.
9: Witajcie w świecie, gdzie muzyka żyje własnym rytmem, gdzie każdy dźwięk jest analogowy, a każda nuta ma duszę. To winylowo i analogowo. Audycja, która przeniesie Was w złote czasy gramofonów. Czas na muzykę, jakiej nie usłyszycie nigdzie indziej.
10: Kończy nam się miesiąc kwiecień. Za chwilę ważne dla każdego Polaka święta. Te rozpoczynające nowy miesiąc, maj. Pomyślałam sobie, że może to jest dobra okazja, aby znowu w naszej audycji poświęconej nagraniom z czarnych, analogowych płyt, żeby znowu wrócić do pieśni patriotycznych. Wydaje mi się, że już nie jedna taka w tej audycji zabrzmiała, bo też mamy w naszym archiwum sporo takich płyt przypominających pieśni podniosłe, patriotyczne. No, bez wątpienia będzie patetycznie za chwileczkę. Płyta Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne. No, jaki mogłaby mieć kolor? Wydana w roku 1977. Oczywiście czerwony. Ma czerwony kolor. Wydana jest przez Ton Press. Składa się z czterech takich mniejszych czarnych krążków. I może rozpocznę od notki na okładce płyty, bo prawie zawsze coś, jakiś chociaż fragment z takiej notki, jeśli ona jest zamieszczona na okładce, rzecz jasna, w audycji się pojawia. Polskie pieśni wojenne oraz wyrosłe z ich tradycji pieśni walki i pracy, rzecz jasna, to nie tylko dalekie, rozdzwonione muzyką echo przeszłości, ale wciąż żywe źródło wzruszeń i emocji powszechnych. Na ogół pieśni żyją krótko, rozbłyskują i gasną jak petardy. Mówi L. Pasternak, autor popularnej Oki. Przyrównywał je do jętek jednodniówek. Celne porównanie, ale nie dotyczy ono takich utworów jak Idzie żołnierz borem lasem czy Czerwony sztandar, które weszły do kanonu narodowej pieśni. Powiem szczerze, że aż mi się tutaj odechciewa dalej cytować. Idzie żołnierz borem lasem zrównany z pieśnią czerwony sztandar. No, może niekoniecznie. W każdym razie chcę Państwa zapewnić, że dzisiaj będziemy słuchać pieśni patriotycznych z tej płyty. Nie wszystkie utwory się pojawią, nie tylko dlatego, że nam zabraknie czasu zapewne, jak zawsze, na to, żeby przedstawić całą płytę. Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne, tak zatytułowana jest płyta. Rozpoczynamy jej odsłuchiwanie.

Album rozpoczyna pieśń Idzie żołnierz borem lasem, która znana jest również jako pieśń o żołnierzu tułaczu i jest uznawana podobno za jedną z najstarszych pieśni polskich wojskowych, które przetrwały do naszych czasów. Jej powstanie datuje się na XV lub XVI wiek. Aż trudno w to uwierzyć, że jest tak stara, ale możliwe. Obecność tej pieśni zapisana jest na przykład w literaturze. Adam Mickiewicz wspomina o niej w Panu Tadeuszu podczas słynnego koncertu Jankiela, a Stefan Żeromski nawiązuje do niej w Popiołach oraz opowiadaniu o żołnierzu tułaczu. Chociaż wywodzi się z tradycji rycerskiej, była chętnie śpiewana przez żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech oraz w czasie powstań narodowych. Słuchamy dalej naszej winylowej płyty.

Myślę, że mamy dzisiaj dobrą okazję, żeby już tak mentalnie, ale też całkiem realnie śpiewając na przykład, przygotować się do nadchodzącego Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, to w sobotę, no i święta Konstytucji 3 maja, to w najbliższą niedzielę. Zawsze jest dobra okazja, żeby przypomnieć sobie takie piękne, stare polskie pieśni z ogromną tradycją po to, żeby cały czas je utrwalać sobie w pamięci, a najlepiej przekazywać kolejnym pokoleniom. Przed chwilą warszawianka 1830. To jest pieśń La Varsovienne, czyli oryginał taki zatytułowany Warszawa 1831, tak, warszawianka 1831, dokładnie tłumacząc, no bo pieśń ma francuskie korzenie. Tekst napisał francuski poeta Casimir François de Lavigne w roku 1831, poruszony walką Polaków o wolność. A autorem najbardziej znanego polskiego tłumaczenia jest Karol Sienkiewicz, poeta, historyk i stryjeczny dziadek ponoć Henryka Sienkiewicza. Muzykę, którą znamy do dziś, skomponował wybitny dyrygent i kompozytor Karol Kurpiński. Pierwsze wykonanie odbyło się w kwietniu 1931 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie i wywołało ogromny entuzjazm publiczności. Pieśń ponoć też była poważną kandydatką na hymn państwowy po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. Na tej płycie, którą dzisiaj Państwu prezentuję, czyli płycie Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne, też jest inna warszawianka, warszawianka roku 1905. Ze słowami śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę. No i to jest oczywiście utwór zupełnie inny o charakterze rewolucyjnym i socjalistycznym, napisany pod koniec XIX wieku. Dzisiaj nie będziemy go przypominać. Ta jedna, moim zdaniem, fantastyczna warszawianka nam dzisiaj wystarczy. Naszej płyty analogowej z pieśniami patriotycznymi słuchamy dalej. Będzie nadal bardzo patetycznie, ale obiecuję, że pod koniec audycji zupełnie zmienimy nastrój. I będzie nawet do tego też zabawnie. Zapraszam.

Trzeba powiedzieć dwa słowa o artystach, chociaż tak ogólnie określając ich jako zespół, bowiem tutaj słyszymy chór i orkiestrę Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego, ale też Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod dyrekcją, szybciutko zerknę, pana Benedykta Konowalskiego oraz orkiestrę pod dyrekcją pana Henryka Debicha. Wszyscy trzej panowie wymienieni z nazwiska to wybitni dyrygenci i kompozytorzy polscy. Płyta Polskie Pieśni Patriotyczne i Rewolucyjne. Cztery krążki z roku 1977 wydane przez Ton Press. Płyta ma też cenę, tutaj to 100 zł. Ja sprawdziłam tak szybko z pomocą AI, co można było kupić w roku 1977 za 100 zł. Poza tym, że taką właśnie płytę. No te 100 zł to ponoć wcale nie było tak mało, bo to było 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wynosiło wówczas około 4,5 tysiąca złotych. To była poważna stówka, która może nie wystarczała na większe dobra trwałe, ale pozwalała na solidne zakupy spożywcze lub wieczorne wyjście. Na przykład 12 dużych bochenków chleba można było kupić za te 100 zł, albo 9,5 kg cukru. Od 1976 roku cukier był na kartki. Można było też zakupić maksymalnie 6 kostek masła lub troszeczkę ponad kilogram szynki, jeśli ktoś miał, rzecz jasna, dużo szczęścia i dostęp do szynki. Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne. No to przed nami jeszcze dwie pieśni.

0: Niestety ta audycja ma swój koniec już za chwilę, więc trzeba troszeczkę tę pieśń wyciszyć, bo chcę powiedzieć dwa słowa o artystce, którą Państwo teraz słyszą. Myślę, że warto, bo jest to artystka, wydaje mi się, zapomniana dzisiaj, pani Regina Pisarek, która zginęła w wypadku samochodowym w 1998 roku w Nadarzynie. Regina Pisarek, choć miała w repertuarze wiele przebojów, które nuciła cała Polska, podobno nie była ulubienicą komunistycznych dygnitarzy. Nie mogli jej wybaczyć kilkuletniej pracy w zachodnich Niemczech, gdzie nagrywała piosenki po niemiecku, a kontrakt ten wygrała w konkursie, do którego zgłosiła się przypadkiem. Prowadziła też własną audycję radiową piosenki Reginy Pisarek. Co prawda, gdy szefowie hamburskiego radia zaproponowali jej pozostanie na stałe w Niemczech, kategorycznie odmówiła, ale po powrocie do kraju musiała znów walczyć o swoje miejsce na scenie, bo biuro propagandy KC, PZPR, wtedy pierwszym sekretarzem był Władysław Gomułka, traktowało ją jak zdrajczynię. Podobno została ukarana za odmowę współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Regina Pisarek. Ta podniosła pieśń zatytułowana Opowiedz nam ojczyzno zamyka album Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne. A na zakończenie audycji posłuchajmy jeszcze, to tak może na rozluźnienie atmosfery, chwilowe chociaż, dwóch wierszy Jana Brzechwy. Oczywiście także z płyty analogowej. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy.
2: Może pan się o mnie oprze?
1: Pan tak więdnie, panie Koprze.
2: Cóż się dziwić, mój szczypiorku? Leżę tutaj już od wtorku.
1: Rzeczy na to kalarepka.
2: Spójrz na rzepę, ta jest krzepka.
1: Groch po brzuszku rzepę klepie.
3: Jak tam rzepo? Coraz lepiej?
2: Dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda. Spać nie może? A to feler.
1: Westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się tuli.
2: Mój buraku,
1: mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka.
3: Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą.
2: A to feler,
1: westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli.
4: Gdzie się pani tu gramoli?
5: Niebo nie dla mnie taka wielka,
1: odpowiada jej brukselka.
4: Widzieliście, jaka krepka,
1: zaperzyła się marchewka.
4: Niech rozsądzi nas kapusta.
5: Co, kapusta, głowa pusta?
1: A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie.
2: Ach, to feler,
1: westchnął seler.
6: Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała.
7: Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna. J.
6: słodka i powabna, a w dodatku, daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała.

0: winylowo i analogowo.
1: Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz.
0: Zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.
2: Radio Niepokalanów.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. 22 marca roku 1936 siostra Faustyna została przeniesiona do łagiewni krakowskich, zatrzymując się po drodze w domu warszawskim i walendowskim. Po jej wyjeździe zacząłem poważniej zastanawiać się nad jej objawieniami dotyczącymi kultu miłosierdzia Bożego i zwróciłem się do ojców Kościoła, u których znalazłem potwierdzenie niektórych jej wyrażeń w tej kwestii. Na razie nie mogłem się zgodzić z tym jej twierdzeniem, że miłosierdzie Boże jest najwyższym przymiotem Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela. Dopiero u ojców Kościoła znalazłem wyjaśnienie tej wątpliwości i wówczas z radością napisałem kilka artykułów do czasopism teologicznych na ten temat, a w Wilnie za imprimatur wydałem małą rozprawkę Miłosierdzie Boże, umieszczając na okładce odbitkę tego obrazu. Uzasadniałem w niej rozumowo i liturgicznie potrzebę osobnego święta Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Przewodnią. Tę pierwszą publikację posłałem księżom biskupom zebranym na konferencji w Częstochowie, ale zainteresowania u nich wielkiego nie skonstatowałem. W roku 1937, 12 sierpnia, odwiedziłem siostrę Faustynę w Łagiewnikach Krakowskich i znalazłem w jej pamiętniku nowennę do Miłosierdzia Bożego, która bardzo mi się podobała. Na pytanie, skąd ją ma, odpowiedziała, że podyktował ją sam Pan Jezus. Znalazłem również w tymże pamiętniku pewne wezwania, z których ułożyłem litanię do Miłosierdzia Bożego, a miałem jeszcze podyktowaną jej przez Pana Jezusa w Wilnie koronkę do tegoż miłosierdzia. Te trzy modlitwy wręczyłem Panu Cebulskiemu w Krakowie, który po uzyskaniu imprimatur wydał je z obrazkiem Miłosierdzia Bożego na okładce. Modlitwy te jednak nie znajdowały popytu. Wobec tego zabrałem cały nakład do Wilna i po wybuchu wojny uzyskałem pozwolenie ordynariusza na ich kolportaż z informacją o pochodzeniu obrazu, którego odbitka była na okładce. Od tego czasu, 19 września 1939 roku, zaczął się szerzyć w Wilnie prywatny kult Miłosierdzia Bożego. A przy obrazie w kościele świętego Michała ukazywać się woda, świadczące o otrzymanych łaskach. Po wyczerpaniu nakładu krakowskiego 6 lutego 1940 roku uzyskałem pozwolenie kurii wileńskiej na przedruk modlitw, które wkrótce były znane w całej Wileńszczyźnie i szeroko poza nią.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
2: In this regard I was pleased to learn.
3: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na Papieskim Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
1: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji, Nikolaja Dubinina, mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat. Na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z Zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
4: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
1: Punktem wspólnym dla filozofii religii Wschodu i Zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz zwraca uwagę na ekumeniczne znaczenie biskupa Hipony.
5: Święty Augustyn jest bardzo wielkim

0: autorytetem dla prawosławia i w zasadzie jeden z nielicznych ojców Kościoła Zachodniego, który jest przez chrześcijan wschodu chrześcijańskiego, czyli prawosławnych, uznawany, respektowany i reflektowany.
1: Punktem wyjścia dla tegorocznej konferencji był postsekularny zwrot we współczesnym świecie.
2: Więcej wiadomości na portalu Vatican News VA/PL i w mediach społecznościowych VaticanNews.pl.

błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie.

0: Gazeta Tygodnia.
1: Przed nami legenda polskiego big beatu i rocka progresywnego, którzy to łączą góralski folklor z rockiem, a ich nazwa nawiązuje do skandynawskich poetów, czyli Skaldowie. Zespół słynący z wirtuozerii przetrwał na scenie ponad 55 lat, tworząc takie arcydzieła jak Cała jesteś w skowronkach, 10 Jutro odnajdę ciebie, Medytacje wiejskiego listonosza, Prześliczna wiolonczelistka. No z tych zimowych warto wspomnieć Z kopyta kuli krwi, z tej piosenki według mnie zima nie odejdzie albo nie przyjdzie. W każdym razie musi w tym czasie ona zaistnieć. Ale jeszcze może dodam, śpiewam, bo muszę, Wszystko kwitnie w koło, Wszystkim zakochanym, Hymn o miłości znany państwu i wiele, wiele innych przebojów. Dzisiaj sięgamy po ten utwór, którego jeszcze w tym tygodniu państwo nie słyszeli. Śpiewam, bo muszę. Zespół Skaldowie.

No ja na szczęście nie muszę śpiewać, ale muszę przyznać, że jeśli Skaldowie nie wygraliby w jakimkolwiek plebiscycie Radia Niepokalanów, byłoby to chyba wielkim niedopatrzeniem z naszej strony, więc cieszę się ogromnie, że ten zespół zaistniał i został zwycięzcą minionego plebiscytu z piosenką Prześliczna wiolonczelistka, a więc ze Skaldami jeszcze się nie żegnamy, bo tuż przed naszym plebiscytem, przed rozpoczęciem plebiscytu usłyszymy jeszcze raz ten zespół z jego przebojem, dzięki któremu tydzień temu wygrali i stali się gwiazdą minionego tygodnia. Zapraszam serdecznie Państwa przy tej okazji. Godzina 17.30 to już za 15 minut. Warto troszeczkę czasu poświęcić, może niekoniecznie całą godzinę czy półtorej godziny, ale dobrze byłoby, żeby Państwa głos również zaistniał.

0: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Tak jak mówiłam, powracamy jeszcze raz do zespołu Skaldowie, którzy tydzień temu wygrali nasz plebiscyt na Gwiazdę Radia Niepokalanów, uzyskując aż 24 głosy. Jeszcze raz, przemili panowie z doskonałymi głosami, możliwościami i z prześliczną wiolonczelistką.

0: plebiscyt na gwiazdę tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Skaldowie i ich prześliczna wiolonczelistka to byli zwycięzcy ubiegłego tygodnia, tak więc ten utwór absolutnie nie rywalizuje dzisiaj z pozostałymi i nie bierze udziału w naszym plebiscycie. Za chwilę przedstawię Państwu wykonawców i utwory. Przypomnę Państwu jeszcze raz regułę naszego plebiscytu. Każdy może zagłosować bez względu na wiek. Możliwe jest głosowanie drogą telefoniczną lub mailową. Nasz adres mailowy studio@radioniepokalanow.pl już od teraz do Państwa dyspozycji. Każdy może napisać, na jaki zespół głosuje, pod warunkiem, że umieści tam tylko i wyłącznie swoje imię i nazwisko, chociaż można i owszem całą rodziną zagłosować mailowo, ale i tak będzie to oddany jeden głos, czyli inaczej mówiąc, jeden adres mailowy to jeden oddany głos. Natomiast ci z Państwa, którzy mają w otoczeniu swoim bliskich lub przyjaciół i znajomych, mogą poprosić ich o zagłosowanie, podając im słuchawkę telefoniczną i wówczas każdy głos będzie odrębnie policzony. studio@radioniepokalanow.pl, a nasz telefon 22 47 30 560 będzie do Państwa dyspozycji mniej więcej 10 minut przed godziną 18. Teraz czas na prezentację. Nasza poniedziałkowa propozycja to piosenka To, co chciałbym Ci dać. Przed Państwem zespół Pectus. Pectus, czyli siła woli, hart ducha. Tomasz Szczepanik, jeden z członków zespołu, wybrał tę nazwę, otwierając słownik polsko-łaciński na chybiu trafił. Pierwotnie Pectus grał w innym składzie, dopiero w 2011 roku. Tomasz Szczepanik zaproponował stworzenie grupy braterskiej, co było trudną decyzją, ale jak Państwo wiedzą doskonale, przyniosło sukces. Zespołem zarządza kobieta, żona Tomasza Szczepanika, Monika Poprocka-Szczepanik. Pectus to zespół poprokowy założony w 2005 roku w Rzeszowie, który od 2011 roku tworzy czterech braci: Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej Szczepanikowie. Nie.

to, co chciałbym ci dać w tym utworze. Tym czterem przystojnym młodzieńcom towarzyszy jeszcze Włodek Pawlik, wybitny pianista jazzowy i kompozytor, który przeszedł do historii jako pierwszy polski jazzman nagrodzony Grammy w 2014 roku.

Myślę, że po pierwszych dźwiękach rozpoznają Państwo już, kto za moment zaśpiewa utwór Im więcej Ciebie, tym mniej. Oczywiście Natalia Kukulska, która debiutowała już jako 10-latka albumem Natalia, a hit Puszek Okruszek znała cała Polska. W wieku 10 lat wystąpiła w filmie fabularnym Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór. Córka legendarnych muzyków Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Wcześniej osierocona, wychowywana przez ojca i babcię, przeszła drogę od dziecięcej gwiazdy do cenionej artystki pop.

tej chwili towarzyszy nam bardzo oryginalny artysta, który swój debiut rozpoczynał jako dziecko w Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Warszawy. W młodości był mistrzem szkół średnich w Warszawie w skoku w dal i wzwyż i grał w piłkę nożną. Założył rodzinę już po 50. Poznał swoją żonę Iwonę podczas wyborów Miss Rzeszowszczyzny, gdy miał 50 lat, a ona 25. Ale myślę, że każdy z nas zna tego artystę z takich przebojów jak Najwięcej witaminy, Chłopcy radarowcy czy Czuje pani czacze. A dzisiaj zupełnie na serio Andrzej Rosiewicz w piosence Pytasz mnie.

Do podróżowania zachęca nas oczywiście Halina Frąckowiak, znana z charakterystycznego, silnego głosu i zamiłowania do muzyki rockowej i popowej. Na scenie pojawiła się bardzo młodo, a jej kariera nabrała tempa po udziale w Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w 1963 roku. Na początku kariery używała pseudonimu Sonia Sulin. W 1976 roku podczas festiwalu w Opolu fotoreporterzy wyróżnili ją tytułem Miss Obiektywu. Śpiewała z takimi zespołami jak Nadkrętni, Tarpany i grupa ABC.

Mai się. Śpiewam je tak Szcześniak, który pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny z Kalisza. Śpiewał z babcią na dwa głosy. I to kolejny artysta, który bardzo wcześnie zaczynał swoją karierę, bo mając 6 lat dołączył do zespołu muzycznego Ikary. Już jako nastolatek występował w konkursach, a w 1985 roku wygrał konkurs debiutów w Opolu za piosenkę Przyszli o zmroku. Szcześniak połowę roku spędza na wsi, gdzie własnoręcznie przekształcił stare gospodarstwo w kwitnący ogród, dbając o drzewa. Myślę, że ma doskonałe warunki wokalne. Jest laureatem nagrody imienia Anny Jantar w Opolu w 1985 roku, a muzyczną edukację zdobywał m.in. na Wydziale Jazzu w Katowicach.

0: No i to byłoby właściwie na tyle, oczywiście tytułem wstępu do naszego plebiscytu. Jeszcze raz przypomnę Państwu tylko wykonawców i utwory. Miejsce dla Ciebie, które to, co chciałbym Ci dać, Pektus i Włodek Pawlik. Im więcej Ciebie, tym mniej, Natalia Kukulska. Pytasz mnie, Andrzej Rosiewicz. Bądź gotowy dziś do drogi, Halina Pąskowiak. Bądź gotowy poprowadzić cię tam. Maj się, Mietek Szcześniak.
1: Plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów.
0: No i w ten oto sposób możemy zacząć nasz plebiscyt. Nasz telefon 22 47 30 560, adres mailowy studio@radionepokalanow.pl. Na naszej antenie pierwszy gość, witam serdecznie.
2: Witam również bardzo serdecznie, Hanna Złoci.
0: Witam
2: spokój
0: Pani,
2: i dobro.
0: Spokój i dobro.
2: Pozdrawiam Panią, Pani Kasiu. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Głosuję na pana Andrzeja Rosiewicza, pytasz mnie.
0: Tak, proszę bardzo.
2: No, piękne jego słowa, piękna jego muzyka. No po prostu wart uwagi.
0: Padł prosto do serca.
2: Tak jest. Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro, dziękuję, pozdrawiam. Radio Niepokalanów, halo.
3: Pokój i dobro. Pozdrawiam panią, pani redaktor, pozostałe panie redaktorki i panów redaktorów. Chciałabym zagłosować pani redaktor na tą mniej więcej ciebie.
0: Tym mniej.
3: Pani Kukulskiej.
0: Tak jest.
3: I chciałabym bardzo mocno dzisiaj uścisnąć moją prawnuczkę Lenkę, która kończy dzisiaj 12 lat. I życzę jej wszystkiego, co najlepsze. I też może tą piosenkę, jak
0: będziemy
3: będzie śpiewać się w całości, to uprzejmie proszę dla niej. Pozdrawiam panią wszystkich słuchaczy. Anna ze Zgierza.
0: Dziękuję pięknie pani Aniu.
3: Proszę
0: pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: Witam Radio Niepokalaną. Halo?
1: Cześć Boże, Pani Kasiu, mówię Andrzej ze Szwajcarii. Pokój dobro.
0: Pokój dobro, Panie Andrzeju, witam.
1: Ja głosuję na Halinę Frąckowiak.
0: Halina Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi. Niech ta droga prowadzi do Polski.
1: A jeszcze tak dodam. Najlepsze życzenia urodzinowe Błogosławieństwa Opieki Bożej dla Pani Marliny Szymańskiej.
0: Ależ oczywiście. Bardzo, bardzo trafna uwaga. Pozdrawiamy Malwinkę.
1: No właśnie, bo pamiętam jakoś tak na początku tego roku Pani Malwina sama mówiła, że ja mam urodziny 2 maja i jakoś tak
0: Utkwiło w pamięci.
1: Tak. Tak więc dla Pani Marliny jeszcze raz Błogosławieństwa Bożego, żółwka szczęścia i miłości. I miłej majówki dla Pani Marliny i dla Pani też i dla wszystkich.
0: Dziękuję pięknie również. Pozdrawiam Panie Andrzeju. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.
0: Oczywiście gorąco pozdrawiamy Malwinę, naszą radiową koleżankę. Myślę, że Malwina dzisiaj bardzo, bardzo mocno świętuje. Przy tak pięknej pogodzie to raczej nie można usiedzieć w domu. Być może też podróżuje, do czego zachęca nas dzisiaj Halina Frąckowiak. Radio Niepokalanów, halo.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże, pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
2: Chciałbym Pani redaktor Kasiu nawiązać jeszcze do czwartku ubiegłego tygodnia. Bohaterką była właśnie ta święta Katarzyna ze Sieny. Chciałam powiedzieć, jeżeli macie taką patronkę, można iść cały czas do przodu. Także w nawiązaniu do, bo Pani też nosi to imię, Katarzyna, więc wszystkiego co najlepsze dla Pani życzę. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej wszystkim.
0: Bóg zapłać. Naszej ukochanej
2: Marii.
0: Bardzo
2: dziękuję. No i najlepsze życzenie właśnie, bo żeby Pani dalej tak prowadziła te wspaniałe audycje. Tak, a jeśli chodzi o wybór mój dzisiejszy, to Natalię Kukulską ja preferuję.
0: Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego co najlepsze w związku z imieninami.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej życzę przede wszystkim.
0: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
2: Pozdrawiam oczywiście całe radyjko z ojcami i słuchaczami też. Także Tadeusz Łodzi się kłania nisko.
0: Pozdrawiamy Panie Tadeuszu. Niesiemy dalej Pana pozdrowienia. Pokój i dobro.
2: Pokój i dobro.

0: Witam Radio Niepokalanów.
1: Witam serdecznie, pokój, dobro. A ja poproszę pana Rosiewicza, pytasz mnie.
0: Ależ proszę bardzo.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich świętujących imieninowo i urodzinowo. Życzę pokoju i dobra. Kłaniam się, Alicja Skrzypcu.
0: Dziękuję pani Alicjo, również pozdrawiam. Do usłyszenia z panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

0: Kłaniam się Radio Niepokalanów.
1: Najserdeczniej i najcieplej witam panią redaktor i słuchaczy naszego kochanego Radia Niepokalanów. Helena ze Skierniew.
0: Witamy pani Helenko. Pokój i dobro.
1: Dobro. Oddaję głos na utwór w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza. Mili państwo, proszę przyjąć mój wiersz. Maryjo, maj wita radością, miłością. Słońce świeci dla ciebie. Niebieska panienko, która mieszkasz w niebie. Dla ciebie śpiewają ptaki. Kwitną kwiaty i zioła. W głębi serca słyszę głos Maryi. Zapraszam. Przyjdź na nabożeństwo majowe do kościoła. Pozdrawiam moich rodaków w kraju i na obczyźnie. Pozdrawiam alkoholików, którzy poddali się leczeniu. Pozdrawiam chorych i modlę się o łaskę zdrowia dla nich. Pozdrawiam seniorów. Życzę, by rodziny z troską opiekowały się nimi. Pozdrawiam odrzuconych przez społeczeństwo. Życzę, by w życiu państwa nie zabrakło życzliwych, bezinteresownych ludzi, którzy by wspierali państwa w drodze do niebieskiego portu. By uśmiech jak najczęściej zdobił oblicze, a w sercu gościła pogoda ducha. By Boży pokój i Boża radość mieszkały pod państwa dachem. Przytulam państwa do swego serducha. Szczęść Boże państwu z całego serca.
0: Szczęść Boże również z całego serca. Pięknie dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie.

0: Radio Niepokalanów.
1: Plebiscyt na gwiazdę.
0: Jest 18.
1: Radio Niepokalanów.
0: Trwa nasz plebiscyt i na antenie witam kolejnego gościa. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Witam, jesteśmy na antenie.
2: O kurwa, Barbara Żardowa.
0: Witam pani Basiu.
2: Oddaję głos na panią Kukulską.
0: Natalię, im więcej Natalię ciebie, Kukulską. Tym mniej. Bardzo proszę.
2: I serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
2: Mam trochę chrupili i ledwo mówię, ale słyszy mnie pani.
0: Oczywiście, bardzo dokładnie panią słyszę, ale chyba już się pani Basia rozłączyła. Więc tylko pozdrawiam raz jeszcze i czekam na pani głos również jutro w naszym plebiscycie, bo jutro, drodzy państwo, także spotykamy się, może inaczej, jutro po godzinie 18 także będzie nasz plebiscyt, tyle tylko, że na gwiazdę minionego miesiąca. Radio Niepokalanów, halo.
3: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.
3: Zygfryd z Łodzi z tej strony się kłania.
0: Witam panie Zygfrydzie.
3: Ja chciałem na początku wszystkich pozdrowić z Radia Niepokalano. Wszyscy, którzy tutaj ostatnio obchodzili, bądź obchodzą jakieś imieniny, bądź urodziny.
0: No,
3: wszystkiego
0: pan
3: dobrego.
0: Salił.
3: Opieki Matki Najświętszej, dużo łask Bożych. Ale chciałbym jeszcze dodatkowo tutaj złożyć życzenia dla naszego księdza proboszcza Tadeusza Webera, który obchodzi 20-lecie posługi w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej. Życząc mu wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Jeżeli mógłbym prosić o utwór Beaty Bednarz, niech ci błogosławi Pan, to bardzo bym prosił, będę wdzięczny.
0: Po godzinie 19.
3: Dobrze. A oczywiście na głos oddaję na, no może dzisiaj na Mietka Szcześniaka.
0: Mietek Szcześniak maj się.
3: Tak, akurat na czasie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie panie Zygfrydzie.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia z Panem Bogiem. 18:02 w tej godzinie. Oczywiście słuchamy wszystkich utworów jeszcze raz w całości, aby wiedzieć, na kogo głosujemy. To, co chciałbym ci dać, Pektus i Włodek Pawlik.

0: Radio Niepokalanów, halo.
1: Pokój i dobro, mówi Danuta.
2: Pokój i dobro, Edward.
0: Pokój i dobro, pani Danusiu, pokój i dobro, panie Edwardzie. Bardzo się cieszę, że państwa słyszę.
1: My również,
2: pani Kasiu.
1: Że panią słyszymy, no bo miło było
2: i słuchaczy.
1: Słyszeć, jak pan Marcin prowadził 2 tygodnie temu, bo tak długo go nie było w radio. Ale muszę powiedzieć, że razem z mężem martwiliśmy się, bo tak w niedzielę pani nie było, w poniedziałek, we wtorek, dopiero w środę taka ulga nastąpiła.
0: Proszę się nie martwić, nic złego. Czasami po prostu trzeba wykorzystać coś takiego, co się nazywa urlopem.
1: Trzeba odpocząć, oczywiście, że tak. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Wszystkich słuchaczy.
1: Tak, a szczególnie panią Urszulę i panią Dorotę. Mhm. I pani Malwince składamy najlepsze życzenia urodzinowe.
0: Piękne życzenia.
1: Tak, urodziła dzisiaj pani redaktor Malwina. Wszystkiego dobrego. A głosujemy na Rosiewicza.
0: 2 głosy dla pana Andrzeja Rosiewicza.
1: Piękny tekst tego utworu, także wydaje mi się, że zasłużyłem.
0: Bardzo dziękuję państwu. Jak zwykle pamiętają państwo o wszystkich.
2: Pani Kasiu, i pozdrawiamy wszystkich tak samo.
0: No właśnie. Pokój i dobro. Miłego dnia, popołudnia i kolejnych dni. Do usłyszenia. To, co chciałbym ci dać, Pektus i Włodek Pawlicki, a teraz już Natalia Kukulska, która śpiewa dzisiaj specjalnie dla Lenki, wnuczki pani Ani. Pozdrawiamy cię, Lenko, bardzo serdecznie. To właśnie twój utwór dzisiaj. Im więcej ciebie, tym mniej. A na antenie kolejny gość. Halo? Halo, halo? Radio Niepokalanów.
3: Halo, halo, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica, Maria z Łodzi. Chciałabym zagłosować na piosenkę pana Andrzeja Rosiewicza. Natomiast wykorzystując sytuację, że jest dzisiaj tak piękny dzień i słoneczny, chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojego pana prezydenta Andrzeja Dudy, Andrzeja Dudy z rodziną oraz dla pana Karola Nawrockiego z rodziną. Bo to jest nasze święto Polaków. Mario, dziękujemy ci za tak wspaniałych ludzi, wielkich Polaków. Dziś jedziemy do Licheni, do twoich stóp. Mario, to jest twoje wielkie święto, 3 maj. A więc łączmy się my wszyscy Polacy w jedności, w modlitwie i w pokorze. Dla pani Malwiny Szymańskiej mocnej, serdeczniejszych życzeń. Szczerych, serdecznych od nas tutaj, z grupy Odnowy w Duchu Świętym z Dąbrowy. Łączy wiele serdeczności dla całego zespołu redakcyjnego Radia Niepokalanów. Łączy wiele serdeczności dla tych, którzy nas słuchają. Szczęść Boże, pokój i dobro, 44 dziennikarz.
0: Szczęść Boże, do usłyszenia. Im

0: Witam Radio Niepokalanów.
1: Królem Chrysty.
0: Zawsze i wszędzie.
1: Kłania się Wiktor Zellonga.
0: Witam panie Wiktorze.
1: Ja dzisiaj chciałbym oddać mój głos na piosenkę Bądź gotowy dziś do drogi.
0: Tak coś... jest. Bądź gotowy dziś do drogi. Halina Franckowiak. Bardzo piękna piosenka i akurat też aktualna.
1: Tak. Akurat majówka jest. Tak jest. Można popodróżować.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana.
1: Pozdrawiam z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Kłaniam się Radio Niepokalanów.
1: Witam z tej strony Sebastian z Międzygórza. Głosuję na zespół Pektus.
0: Zespół Pektus wreszcie doczekał się pierwszego głosu, panie Sebastianie, a to wszystko dzięki panu.
1: Tak, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo znów jedna pani poruszyła temat polityków, a nie, moim zdaniem, w takiej sytuacji nie powinno się czuć atmosfery, poruszając tematu polityków.
0: No tak, już mówiliśmy o tym kilkakrotnie nawet na antenie, więc apelujemy po raz kolejny, aby nie mieszać polityki do Radia Niepokalanych.
1: Jest pani dziennikarz 44, chce wracać, składać życzenia politykom, niech sobie pani do TVP. Taka jest moja propozycja. Dziękuję.
0: Dziękuję panie Sebastianie, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam.

22 47 30 560, ale również do Państwa dyspozycji jest nasz adres mailowy studio@radionepokalanow.pl. Pięknie dziękuję za 5 listów, które już dotarły do naszej skrzynki. To chyba jeszcze trochę mało, więc będę czekać na kolejne. Zresztą tradycyjnie będę je dopiero odczytywać mniej więcej o godzinie 18:40, więc proszę o cierpliwość tych, którzy już napisali i też proszę o pamięć tych, którzy jeszcze nie napisali, a zamierzają to zrobić. studio@radionepokalanow.pl

To był rozłączony bardzo szybko telefon, więc apeluję i proszę o osobę, która dzwoniła, aby ponownie się z nami skontaktowała. Nasz telefon 22 47 30 560.

0: Słuchamy teraz czwartkowej propozycji. To piosenka Bądź gotowy dziś do drogi w wykonaniu Haliny Frąckowiak. Bądź gotowy poprowadzić. I kolejny gość. Witam serdecznie.
1: Pokój dobry, Krzysztof z Łodzi.
0: Witam panie Krzysztofie.
1: Kosztuję na pana Andrzeja Rysiewicza.
0: Proszę bardzo, zaznaczyłam już pana głos. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie, do usłyszenia.

0: Radio Niepokalanów, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Niech będzie pochwalony z Chrystus, pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
1: Janusz Pusel z Łodzi Rzeczyni dzwoni.
0: Witam panie Janusz.
1: I chciałbym na wstępie pozdrowić panią redaktor, pani Kasiu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Cała redakcja Radia Niepokalanów, wszystkich ojców franciszkanów z ojcem dyrektorem Grzegorzem Chlipczykiem na czele, wszystkich radiosłuchaczy. I chciałbym zagłosować na piosenkę pani Haliny Frąckowiak.
0: Bądź jeszcze raz wszystkim
1: życzę wszystkiego najlepszego, zdrowego 3 maja, święt.
0: Halo? Halo, halo? No chyba pan Janusz się już rozłączył, nie słyszymy się.

0: Witam Radio Niepokalanów. Na wieki wieków, amen.
1: Pozdrawiam panią Kasię.
0: Dziękuję.
1: Wszystkich prowadzącym, wszystkich słuchaczy, które słuchają Radia Niepokalanów. Ja tu głosuję na Czwartkową.
0: Czwartkowa piosenka. Bardzo proszę, bądź gotowy dziś do drogi. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za oddany głos.
1: Proszę.
0: Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Następny głos, halo.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój, dobro.
0: Spokój,
1: zapisał
0: dobro.
1: Pani moją mój
0: tak,
1: głos?
0: Tak, panie Januszu, zapisany jest, oczywiście.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Pozdrawiam.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój, dobro.
0: Spokój, dobro. To była Halina Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi. I przed nami już ostatnia propozycja, to za chwilę, bo teraz odbieram telefon. Witam serdecznie.
2: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
2: No i jak w każdą sobotę, kłania się Teresa z piątku.
0: Bardzo się cieszę, witam pani Tereso.
2: Tak, ja też witam panią redaktor. I ja poproszę pana Andrzeja Rosiewicza.
0: Andrzej Rosiewicz ma pani głos. Dziękuję pięknie.
2: Tak. Dziękuję, pozdrawiam panią redaktor i życzę dobrej niedzieli. Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro, do usłyszenia. A przed nami Mietek Szcześniak, tylko z jednym symbolicznym głosem, a piosenka bardzo urokliwa. Maj się...

0: Witam Radio Niepokalanów.
1: Szczęść Boże, Podlasianka z Łodzi.
0: Szczęść Boże.
1: Halina Frutkowiak.
0: Hali,
1: chciałam, tak, no musiałam wybierać, bo naprawdę są tak piękne piosenki, że jej.
0: No to no. Bardzo się cieszę, że pani się zdecydowała. Wzajemnie. Pozdrawiam panią. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Witam radio.
2: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
2: Ja głosuję na piosenkę środową.
0: Piosenka środowa. To głos Izuni. Dziękuję ci bardzo, Izuniu.
3: Roxana głosuje na piosenkę środową.
0: Roxanka podobnie. Dziękuję ci, Roxanko.
4: Głosuję na Natalię.
0: Pięknie, a Robert zagłosował na piosenkę Im więcej ciebie, tym mniej.
5: Dobra, Bogusia.
0: Witam pani Bogusiu.
5: Głosuję też na Natalię Kukulską.
0: Bardzo dziękuję pani Bogusiu. A pan Dominik?
6: Maryja.
0: Zawsze dziewica.
6: Im więcej
0: ciebie, tym
6: dobrych
0: mniej.
6: Piosenek, tym mniej wiadomo na kogo głosować. Ale po długim wybieraniu zdecydowałem, że też im więcej ciebie, tym mniej. Natalia Kukulska.
0: Bardzo proszę, panie Dominiku, zaznaczyłam. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinkę tradycyjnie.
6: Pozdrawiamy, a jeszcze to, co chciałbym dać pani Malwinie Szymańskiej, to bukiet urodzinowych życzeń. I życzę jej, aby miała wszystko, czego potrzebuje i nie potrzebowała tego, czego mieć nie może.
0: Tak. To najlepsze wyjście. Piękne życzenia, panie Dominiku.
6: No i wystarczy.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Malwinkę raz jeszcze i państwa również. Do usłyszenia z panem Bogiem.
6: Do usłyszenia z panem Bogiem.
0: Maj się, to była ostatnia piosenka. Zasłuchałam się w tę wspaniałą rodzinkę i już zgubiłam wątek, ale na antenie kolejny słuchacz, więc ja wracam do równowagi. Halo?
7: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.
7: Magda, Sochaczewa z tej strony.
0: Witam pani Magdo.
7: Witam. Ja chciałam wygłosić na panią Natalię Kukulską.
0: Bardzo proszę, Natalia Kukulska. Im więcej ciebie, tym mniej. Zaznaczyłam. Pozdrawiam serdecznie.
7: Pozdrawiam.
0: Wzajemnie, do usłyszenia. No właśnie, miałam państwu przypomnieć tytuły i wykonawców. Bardzo proszę.
8: To miejsce dla ciebie.
0: To, co chciałbym ci dać. Pektus i Włodek Pawlik.
9: Im więcej ciebie, tym mniej.
0: Im więcej ciebie, tym mniej. Natalia Kukulska. Pytasz mnie? Andrzej Rosiewicz. Bądź gotowy dziś do drogi. Halina Frąckowiak. Maj się, Mieczysław Szcześniak.
10: Plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów.
0: I jeszcze nie ma 18.30, więc mają państwo jeszcze trochę czasu do zastanowienia się, ale nie ma co odkładać tego na później. 22 47 30 560. Nasza skrzynka mailowa troszeczkę nam spukła, 7 listów. Bardzo dziękuję za nie. Za jakiś czas będę je odczytywać. studio@radionepokalanow.pl. A nasz telefon 22 47 30 560.

0: Witam Radio Niepokalanów.
1: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.
1: Karolina i Janusz z Łodzi.
0: Witam Państwa.
1: Ale jak zwykle pierwszą sobotę z Niepokalanowa. Mhm. Witamy, pozdrawiamy Panią, Pani Kasiu.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Wszystkich słuchaczy, wszystkich pracowników radia, wszystkich ojców i braci z Niepokalanowa. A oddajemy swój głos, znaczy najpierw ja, oddajemy swój głos na piosenkę Natalii Kukulskiej.
0: Tak, bardzo proszę.
1: Pokój dobro.
0: Pokój dobro, dziękuję pięknie Pani Karolino.
2: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.
2: Potwierdzam Natalia Kukulskiej.
0: Potwierdza Pan, bardzo pięknie. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Miłego pobytu w Niepokalanowie. Do usłyszenia.
2: Pokój dobry.
0: Witam Radio Niepokalanów.
3: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.
3: Ja głosuję na piosenkę Stasiek Sekula. Głosuję na piosenkę Andrzeja. Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kolejny nasz słuchacz, halo.
4: Halo, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
4: Mówi Anna z Żyżardowa. Ja głosuję na piosenkę pana Mietka Szcześniaka, Maj się maj.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiam Panią. Do usłyszenia.
4: Pozdrawiam. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.

0: No dzisiaj niestety przegrywam z podróżami, wyjazdami, z grillowaniem, z odwiedzinami gości, więc prawdę mówiąc spodziewałam się dzisiaj mniejszej frekwencji, więc i tak jestem Państwu wdzięczna za to, co mam. Nawet Pana Zbyszka dzisiaj nie usłyszeliśmy, który jest stałym bywalcem naszego plebiscytu i zazwyczaj go rozpoczyna. Dzisiaj jeszcze jego głosu nie słyszeliśmy. No cóż, tak bywa, zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie, która chyba wszystkich zaskoczyła. I musimy się z tym pogodzić, ale dzwoni kolejny telefon. Witam serdecznie, halo.
1: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
1: Pani Kasiu, głosuje na wtorkową na Natalię Kugulską. Sława z Kolumny.
0: Proszę Pani Sławo, dziękuję pięknie. Pozdrawiam,
1: pozdrawiam Panią. Pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. I have a picture. Radio Niepokalanów, halo.
2: Pokój dobro, Hieronim.
0: Witam. Halo? Nie słyszymy się, panie Hieronimie? Halo?
2: Halo.
0: O, teraz pana słyszę. Coś przerwało nam.
2: No więc jeszcze raz powtórzę. Mhm. Że chciałbym zagłosować na Mieczysława Szcześniaka. No i pozdrowienia szczególnie dla Pani, dla całego Radia Niepokalanów.
0: Pięknie dziękuję, Panie Hieronimie. Pozdrawiam również. Do usłyszenia.
2: Dziękuję
0: z Panem Bogiem.
2: Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem.
0: Witam Radio Niepokalanów.
3: Witam serdecznie, tu Mateusz z Radziwiłłowa.
0: Witam Panie Mateuszu.
3: Chciałbym zagłosować na Natalię Kukulską i więcej Ciebie tym mniej.
0: Bardzo proszę i dziękuję ślicznie za udział. Pozdrawiam.
3: I udanej majówki wszystkim słuchaczom.
0: Dziękujemy i wzajemnie pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Pozdrawiam.

0: Witam Radio Niepokalanów.
1: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
1: Teraz Kalina z tej strony. Witam. Chciałabym zagłosować na Andrzeja Rosiewicza.
0: Bardzo proszę. Dziękuję pięknie za głos.
1: Serdecznie pozdrawiam Panią, całe radio i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Pokój i dobro.

0: Kłaniam się, Radio Niepokalanów.
1: Witam serdecznie panią Katarzynę. Głosujemy na Andrzeja Rosiewicza. Andrzej i Agnieszka z Łodzi, Redkinia Słonecznej Łodzi.
0: Pana Andrzeja słyszałam, ale pani Agnieszki jeszcze chciałabym posłuchać.
1: Już, proszę bardzo.
2: Witam serdecznie pani Katarzyno. Oczywiście głosuję na Andrzeja Rosiewicza. Dziękuję bardzo.
0: Proszę. No, nic
1: dziękujemy
0: i
1: pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam również.
1: Panem
0: tak,
1: Bogiem.
0: Musi być oczywiście Andrzej na Andrzeja. Ale czekam na kolejnych słuchaczy. Mogą być też inne imiona.

0: Zespół Pektus i Włodek Pawlik, to co chciałbym ci dać, jakoś mało zauważone dzisiaj. Natalia Kukulska, im więcej ciebie, tym mniej. Andrzej Rosiewicz, pytasz mnie. Halina Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi. I Mieczysław Szcześniak, maj się. 22 47 30 560. A nasz adres mailowy niezmiennie taki sam: studio@radionepokalanow.pl.
1: Plebiscyt na gwiazdę tygodnia Radia Niepokalanow.

0: Witam serdecznie, Radio Niepokalanów.
1: Szczęść Boże, Staszek z Pobłonia. Chciałem oddać głos na panią Frąckowiak.
0: Bardzo proszę, bądź gotowy dziś do
1: tego najlepszego.
0: Wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Na Bogiem.
0: Kolejny głos, halo.
2: Dzień dobry, Janina Spadianic.
0: Witam pani.
2: Głosuję na Natalię Kukulską.
0: Proszę bardzo, dziękuję pięknie za udział. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Kolejny nasz słuchacz, halo.
1: Pokój, dobra. Z tej strony Paweł. Ja głosuję na Natalię Kukulską.
0: Bardzo proszę, panie Pawle, już zapisałam pana głos. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję, dobrej niedzieli.
0: Wzajemnie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Jeszcze jeden telefon, witam.
1: Pokój dobry, Elżbieta ze Zgierzach.
0: Witam pani Elu.
1: Głosuję na piosenkę Bądź gotowy dziś do drogi.
0: Proszę bardzo.
1: Bo w maju trzeba być gotowym codziennie.
0: Oczywiście.
1: Do drogi przed 17.
0: Tak jest. Bardzo, bardzo
1: życzę
0: dziękuję.
1: Pięknej niedzieli i daję tu koleżankę jeszcze.
0: O, jak to miło, bardzo się cieszę.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pokój dobro.
2: Halina.
0: Witam pani Halino.
2: Ja Natalia Kukulska.
0: Tak jest, zaznaczyłam. Bardzo panią dziękuję. Może jeszcze jakaś koleżanka gdzieś z tyłu?
1: Nie, nie ma. Nie, nie ma.
0: Pozdrawiam panie bardzo serdecznie. Dziękuję za udział.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. To ja sobie będę powoli tak już od czasu do czasu otwierać listy, które do nas docierają. Pierwsza dzisiaj napisała do nas pani Ela. Witam majowo, pokój i dobro. Jest mi niezmiernie miło zagłosować na wspaniałego wokalistę Mieczysława Szcześniaka, którego można zaliczyć w poczet tych artystów z górnej półki i z dużej litery. Mam szczególny szacunek i chylę czoła, ponieważ nie wstydzi się jak inni śpiewać dla Pana i o Panu. Gratuluję Panu Szcześniakowi i bardzo bym chciała, aby znalazł się dzisiaj na podium. Serdecznie pozdrawiam całe Radio Niepokalanów i słuchaczy. Ja również dziękuję Pani Elu za pozdrowienia. Szczęść Boże, pokój i dobro do jutra. Oczywiście do jutra, Pani Elu. Zaznaczam Pani głos, tak pięknie udokumentowany. Bardzo Pani dziękuję za ten list i pozdrawiam serdecznie. Państwo oczywiście mogą telefonować w międzyczasie. Ja wtedy przerwę czytanie i będę odbierała listy. Można też dalej pisać. studio@radionepokalanow.pl, ale niech towarzyszy nam jakiś utwór. Pani Grażyna napisała: pokój i dobro, poproszę o plusik na piosenkę Haliny Frąckowiak. Halina Frąckowiak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pracowników radia. Bardzo dziękujemy. Pan Jacek ze Zduńskiej Woli. Dziś w ten piękny majowy maryjny dzień chcę swój głos oddać na Andrzeja Rosiewicza, napisał pan Jacek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ojców franciszkanów i również chylę czoła panie Jacku, jak zwykle pan pamięta o mnie, bardzo to miłe z pana strony, dziękuję pięknie. Pan Sławek głosuje na piosenkę Haliny Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi, pozdrawiam wszystkich pracowników radia i wszystkich radiosłuchaczy, bardzo dziękujemy, już zapisałam pana głos. Kolejny list od pani Magdy. Pokój i dobro, swój głos oddaję na utwór Im więcej Ciebie, tym mniej. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pracowników, radiosłuchaczy, ojców franciszkanów z Niepokalanowa. I ja również dziękuję za pozdrowienia. Natalia Kukulska ma pani głos. Dziękuję ślicznie. Następny list od pani Violetty. Pokój i dobro, swój głos oddaję na piosenkę Andrzeja Rosiewicza. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Niepokalanów. Dziękujemy za pozdrowienia i już zaznaczam pani głos. Pani Janina. Szczęść Boże, pokój i dobro. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Niepokalanów i radiosłuchaczy Radia Niepokalanów. Wiosna nadrabia zaległości pogodowe i daje nam prawie letnie temperatury. No, można byłoby powiedzieć, pani Janino, że już typowo letnie. Wybór bardzo trudny, piękne utwory, piękne teksty. Głosuję na piosenkę Im więcej Ciebie, tym mniej. Zaznaczyłam. Janina Szymańska z Łodzi. Bardzo dziękuję pani Janino również za pozdrowienia i również panią pozdrawiam. Następny list od ojca Krzysztofa. Pokój i dobro. Pozdrawia ojciec Krzysztof, ojca dyrektora, wraz z całym zespołem Radia Niepokalanów i wszystkich przemiłych słuchaczy. napisał: modlę się gorąco za wszystkich i głosuję na utwór Andrzeja Rosiewicza. Bardzo dziękuję ojcze za pozdrowienia i za pamięć. I ostatni już list, a państwo w dalszym ciągu nie dzwonią. Pokój i dobro, oddaję głos na Andrzeja Rosiewicza. Nie tylko zaśpiewał na poważnie, ale wyjątkowo pięknie. Złapał za serducho. Serdecznie pozdrawiam, Lucyna z Łodzi. Andrzej Rosiewicz ma kolejny głos. Bardzo dziękuję pani Lucyno. I czekam na kolejne jeszcze listy. Mamy sporo czasu. Dopiero 18.46. 22 47 30 560. O, mam już kolejny list od pana Tomasza. Pokój i dobro, w tym tygodniu oddaję swój głos na piosenkę Andrzeja Rosiewicza. Pozdrawiam słonecznie i serdecznie. Bardzo dziękuję. No, są dwie piosenki, drodzy państwo, które mają szansę na zdobycie tytułu Gwiazdy Radia Niepokalanów, bo te dwie piosenki odbiegają od całej reszty. Domyślają się państwo zapewne, o które chodzi, ale czekam na pozostałych radiosłuchaczy. Wszystko jeszcze może się zmienić, poprzewracać, nawet te, które mają mniej, jeszcze gdyby zyskały duże grono naszych odbiorców, to jeszcze mają szansę na wskoczenie przynajmniej na podium. studio@radionepokalanow.pl to nasz adres mailowy. Czekam na kolejne listy od państwa. I just called to
3: say I love you. Nasz numer telefonu kierunkowy 22 47 30 560. Zadzwoń teraz lub napisz wiadomość. studio@radionepokalanow.pl. Liczy się każdy głos.
0: Witam Radio Niepokalanów.
4: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
4: Ja głosuję na piosenkę Pani Frąckowiak, tak jak...
0: Jaka, Halina Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi.
4: Bądź gotowy, właśnie.
0: O to chodziło.
4: Tak, mówi Wanda.
0: Dziękuję,
4: pozdrawiam całe Radio Niepokalanów, wszystkich słuchaczy, no i pokój i dobro.
0: Pokój i dobro, pięknie dziękuję. Pozdrawiam również, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.

0: Plebiscyt na gwiazdę tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Pektus i Włodek Pawlik, to co chciałbym ci dać. Natalia Kukulska, im więcej ciebie, tym mniej. Andrzej Rosiewicz, pytasz mnie. Halina Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi. Mietek Szcześniak, maj się. 22 47 30 560 studio@radionipokalanow.pl. Ostatnie 5 minut naszego plebiscytu, później podsumowanie. A teraz witam kolejnego gościa. Halo?
2: Halo, witam serdecznie. Na ostatnie 5 minut Dorota się kłania, świnice warskie.
1: Witam pani Dorota. No,
2: miła przejażdżka rowerkowa, dzisiaj nam zajęła dużo czasu, ale zdążyłam.
1: Byłam pani gotowa do drogi.
2: Także i dlatego głosuję na tą piosenkę Haliny Frąckowiak.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
2: No i do usłyszenia. Pozdrawiam jak zwykle panią Kasię i wszystkich słuchających. Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro.

0: Radio Niepokalanów. Kogo witam?
1: Majka z tej strony, z Łodzi.
0: Witam.
1: Rzutem na taśmę. Głosuję na Mieczysława Szcześniaka.
0: Majsie, bardzo dziękuję za głos. Pozdrawiam
1: panią.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.

0: Witam radio.
1: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.
1: Bartek z tej strony. Witam pani Kasiu.
0: Witam panie Bartku.
1: Na Halinę Frontkowiak bym oddał głos dzisiaj.
0: Bardzo proszę, zaznaczyłam pana głos. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia z panem Bogiem.

No cóż, swoją zachętą nie uruchomiłam lawiny telefonów ani wielkiej rywalizacji pomiędzy utworami, zatem myślę, że możemy już chyba powoli kończyć plebiscyt. Zbliża się godzina 18:55. Właściwie w tym momencie już się pojawiła na naszym zegarze, więc czas na podsumowanie. Poza podium mogą się Państwo domyślić. Znalazł się zespół Pektus i Włodek Pawlik. To, co chciałbym Ci dać. Ta piosenka otrzymała tylko jeden głos. Także niestety poza podium Mietek Szcześniak z pięknym utworem Maj się. Tutaj trochę więcej, bo 5 słuchaczy zdecydowało się ten głos swój oddać. No i na podium 3 utwory. Na miejscu 3. Halina Frąckowiak z piosenką Bądź gotowy dziś do drogi. Ta piosenka uzyskała dzisiaj 12 głosów.

0: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Ostatnie dwie piosenki, których nie wymieniłam, miały szansę stać się przebojami tygodnia, a wykonawcy gwiazdami Radia Niepokalanów. I tak też się stało, z tym, że tylko jeden spośród tych wykonawców może być gwiazdą Radia Niepokalanów. Natalia Kukulska przegrała z Andrzejem Rosiewiczem, uzyskując 16 głosów, a Andrzej Rosiewicz 19. To właśnie piosenka Pytasz mnie zadecydowała o tym, że Andrzej Rosiewicz jest dzisiejszą gwiazdą minionego tygodnia. Podczas prezentacji utworu, jak zwykle, szansa na zdobycie nagrody niespodzianki, dzwoniąc pod ten sam numer i oczywiście pod zwykłymi warunkami. Osoba, która dzwoni, musiała brać udział w plebiscycie i od co najmniej 2 miesięcy nie otrzymywała nagrody z Radia Niepokalanów. Telefon już dzwoni, myślę, że to właśnie w tej sprawie, więc za chwilę powiem Państwu, kto tę nagrodę otrzyma.

lekko powędruję do pani Teresy z piątku, a przed nami kolejna godzina. Radio Niepokalanów, minęła właśnie 19. Przed nami utwór, o który prosił pan Zygfryd.

tej godzinie małe zmiany, a to ze względu na to, że dzisiaj pierwsza sobota miesiąca i modlitwy różańcowej już na naszej antenie nie będzie. Ona już była odmówiona. Natomiast w związku z tym, że mamy dosyć dużo czasu, będą mogli Państwo wysłuchać dwóch audycji. Pierwsza to duszogranie, o której powiem Państwu nieco więcej za chwilę. Druga to tradycyjnie już jak zwykle w każdą pierwszą sobotę miesiąca będzie to telegram z Jasnej Góry, mniej więcej o godzinie 19:40. Oczywiście stałym punktem programu po godzinie 19 jest Ewangelia Dnia z komentarzem, na którą zapraszam już za 5 minut.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: W tym samym kontekście, co pierwsze czytanie z Apokalipsy, tradycja Kościoła odczytuje od starożytności fragment Ewangelii według świętego Jana. Umiłowany uczeń Jezusa reprezentuje tutaj Kościół. Interpretacji, jakoby wersety te wyrażały prośbę Jezusa o zaopiekowanie się Maryją, przeczy ostatni wiersz tego akapitu, w którym czytamy, że dopiero po tym geście usynowienia Kościoła przez Maryję już się wszystko dokonało, aby się wypełniło Pismo. Zresztą przekazanie Janowi opieki nad Maryją wówczas, kiedy żyli jeszcze jego kuzyni, bracia, byłoby w sprzeczności z praktykami ówczesnego żydowskiego świata. Jezus uczynił wiele zaskakujących rzeczy. Ustanowił Eucharystię, rybaka wybrał na pierwszego pasterza, urodził się z kobiety w małym miasteczku, zwyciężył zło przez krzyż, pozwolił głosić prawdę zwykłym, słabym ludziom, przekazał szafowanie łaską przez nakładanie rąk, rozgrzeszanie i ustanawianie w Kościele powierzył apostołom. Na koniec dał nam Maryję jako duchową matkę wszystkich wierzących. Czy dla mnie Maryja jest ważną osobą, o której pamiętam i którą czczę?
0: Komentarz przygotowała dr Elżbieta Marek. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Jutro przypada pierwsza niedziela maja. Życzeniem świętego Maksymiliana było, aby ta niedziela była obchodzona jako niedziela rycerstwa niepokalanej. Ten dzień ma zachęcić jak najwięcej osób do wstąpienia w szeregi MI i oddania bezgranicznie swojego życia niepokalanej. Z tej okazji i jutro, 3 maja w Niepokalanowie, kazania będzie głosił na wszystkich mszach świętych ojciec Mirosław Kopczewski, asystent prowincjała do spraw rycerstwa niepokalanej, z którym jakiś czas temu rozmawiała Malwina Szymańska.
1: Pokój i dobro, Maryja, szczęść Boże, ojciec Mirosław Kopczewski dziś ze mną.
2: Szczęść Boże.
1: Ojcze, spotykamy się tuż przed pierwszą sobotą i tuż przed pierwszą niedzielą maja. Podkreślamy tę pierwszą niedzielę maja z tego powodu, że to jest niedziela rycerstwa niepokalanej. Taka była wola świętego Maksymiliana, by pierwsza niedziela maja była niedzielą rycerstwa niepokalanej.
2: Tak, wtedy bracia ruszali w teren, żeby ludzi zachęcać, zapisywać do wstąpienia do rycerstwa niepokalanej. No bo Maksymilian wszystko robił jako rycerz niepokalanej, żeby zdobyć dla niepokalanej cały świat, żeby wszyscy przez Maryję poznali Pana Jezusa, Jego miłość. On wierzył szczerze, że gdzie Maryja wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprasza. I że to ona tak naprawdę przyprowadza nas do Boga, do swojego Syna. Zresztą mamy o tym też świadectwo w Kanie Galilejskiej, bo co Maryja mówi do tych posługujących tam? Uczyńcie wszystko, cokolwiek On wam powie. Także ona prowadzi nas do Chrystusa, nigdy nas od Chrystusa nie odciąga. Jest wielu rycerzy niepokalanej, są bardziej i mniej świadomi swojej przynależności do niepokalanej. To zawsze jest jakiś proces, że odkrywamy ten dar, bo tak naprawdę jest darem i nie zawsze też mamy do końca świadomość, kiedy dokonujemy wstąpienia do rycerstwa, czym naprawdę tak to rycerstwo jest. Dopiero z czasem człowiek coraz bardziej odkrywa. Albo inaczej, to Maryja pokazuje nam, do czego nas zaprasza. I tutaj ja chcę się podzielić swoim takim przystąpieniem. Był to... Pamiętam dobrze ten dzień. 8 grudnia 1985 rok. Byłem wtedy, pracowałem już w ZNTK Pruszków i byłem uczniem technikum kolejowego w Warszawie na Szczęśliwickiej. To był wydział zaoczny. I akurat tak pod koniec grudnia na początku grudnia mieliśmy już jakieś egzaminy semestralne, a mi tak to strasznie opornie szło. Już chciałem rzucić tą szkołę. Mówię, to jest bez sensu, po co ja tam chodzę do tej szkoły? Ale coś mnie tknęło, żeby dowiedziałem się, że jest odpust w Niepokalanowie. Rzadko tu bywałem, stosunkowo niedaleko mieszkam. Mówię, a pojadę sobie na odpust. No i przyjechałem tutaj na odpust i no muszę powiedzieć, że dałem łapówkę Matce Bożej. Głupio to zabrzmi, ale coś mnie tknęło, że kiedy byłem na Eucharystii, to począłem takie przynaglenie, żeby miałem w jednej kieszeni całą zapłatę z miesięczną i tą zapłatę po prostu rzuciłem na tacę. Mówię, w ten sposób tutaj może teraz się tym rycerstwem zajmuję. A wychodząc z bazyliki zobaczyłem dwóch braci przy stoliku, którzy mnie zawołali. No i opowiedzieli w krótkich słowach, czym jest rycerstwo. Długo się nie rozwodzili, czy chcę przystąpić. No mówię, no dlaczego nie? Dali mi medalik, dali mi dyplomik. No ja tamtego czasu jestem rycerzem i myślę, że to mi bardzo pomogło. Wtedy pamiętam, że raptem po tym pobycie tutaj w Niepokalanowie pojawiło, jakoś pojawiło się to pragnienie, że jednak dalej kontynuować tą naukę. No i efektem był takim, że zdałem maturę, wstąpiłem do zakonu, a teraz posługuję jako franciszkanin właśnie propagując ideę świętego Maksymiliana, całkowitego oddania się niepokalanych. Ciekaw jestem, jak pani wstąpiła do rycerstwa, bo wiem, że też pani jest rycerką.
1: Tak, jestem. Ojciec przed wejściem do studia zapytał mnie, czy jestem rycerką. Powiedziałam, pani oczywiście.
2: Pani Malwina z oburzenia powiedziała, oczywiście.
1: Tak, chociaż tak sobie myślę, że wcale to takie oczywiste może by nie było, chociaż pewnie już pracując wiele lat w Radiu Niepokalanów, pewnie bym się zapisała. Natomiast człowiek taki niewierzący powiedziałby, że przez przypadek się zapisałam, ale my wiemy, że tych przypadków nie ma. Rzeczywiście też niedaleko Niepokalanowa mieszkałam. To było w latach 90. i ja dokładnie nawet nie pamiętam tego roku dokładnie, chociaż myślę, że na dyplomiku ojcze pewnie jest data
2: konkretna.
1: Tylko że ten dyplomik jest pewnie w moim domu rodzinnym, więc musiałabym tam poszperać. I przyjechałam po prostu autobusem z koleżanką do Niepokalanowa. I na pewno ta inicjatywa była po stronie koleżanki. I wstąpiłyśmy sobie na furtę i jako osoby, które były wierzące, należały do scholki parafialnej, uczestniczyły w życiu parafialnym, no tak po prostu, nawet bym powiedziała, tak lekkomyślnie zapisałyśmy się do rycerstwa Niepokalanej. I po paru latach po studiach po prostu trafiłam do Radia Niepokalanów. I kiedy tutaj przybyłam, popracowałam chwilę, to wiedziałam, że ja po prostu chcę tu być i nie chcę stąd odejść. I miałam różne propozycje i pracy, i jakiegoś takiego rozwoju innego. I zawsze odpowiadam, że to jest moje miejsce. Tak jakby Matka Boża sama mnie tutaj przyciągnęła.
2: Miałem tą łaskę jeszcze, że tutaj przyjąłem święcenie kapłańskie w 1994 roku, kiedy obchodziliśmy stulecie urodzin świętego Maksymiliana i szczerze mówiąc przez wiele lat rzadko bywałem w Niepokalanowie z racji mojej posługi w Rosji i na Białorusi i szczerze mówiąc jakoś bałem się tego miejsca. Dopiero kiedy zostałem tu już skierowany w 2014 roku, tak jakoś to miejsce zaczęło stawać się mi coraz bliższe. I wiem, że to obecnie, że to jest chyba moje miejsce na ziemi, że też nie potrzebuję, nie szukam niczego innego, żadnych wrażeń. Wiele osób, które przyjeżdża do Niepokalanowa, mówią, jak tutaj jest dobrze i nie chcą wyjeżdżać. I widać, że to mówią szczerze, nie bez jakiejś tam... I po ludzku ktoś powie, no ale przecież tu nie ma żadnych fajerwerków, jakichś niesamowitych rzeczy, że nie wiem, jakichś atrakcji specjalnych. Wszystko wydaje się takie zwyczajne, ale jest coś nadzwyczajnego. Raz, że to, co mówił święty Maksymilian, że to jest miejsce obrane przez Niepokalaną i że wszystko, co tutaj będzie, będzie jej własnością. Drugie, że z racji tego, że powstał klasztor, obecnie na terenie klasztoru, tych 28 hektarów, które zajmuje cały klasztor, mamy 11 kaplic z Najświętszym Sakramentem. Nie wiem, czy w Watykanie jest więcej, czyli jeśli w tylu miejscach jest obecny żywy eucharystyczny Pan Jezus, to jak tu się nie czuć dobrze? Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do Niepokalanowa, a w tą niedzielę szczególnie, aby przystąpić do rycerstwa. Będzie taka możliwość, po każdej mszy świętej będzie możliwość przystąpienia. To jest bardzo proste, bo wspólne odmówienie aktu oddania Niepokalanej, tego, który ułożył święty Maksymilian, przyjęcie cudownego medalika i przyjęcie dyplomika. A później każdy z Państwa decyduje, czy chce realizować ten bycie rycerzem w formie takiej zorganizowanej i można odnaleźć grupę, dołączyć do innych rycerzy, żeby wspólnie działać, czy nie mając takiej możliwości, chcecie być takimi rycerzami niezrzeszonymi i tak jak potraficie w swoim środowisku być takim apostołem Matki Bożej, ale żyjemy w czasach, gdzie bardzo potrzebujemy Maryi. Myślę, że czasy są bardzo niespokojne, widzimy dużo zła z różnej strony nas atakuje, nasze rodziny. Bycie rycerzem to bycie w jej rękach, czyli to są najbezpieczniejsze ręce tej, która najbardziej kocha nas czystą, bezinteresowną miłością. I pozwolenie, aby to ona kierowała naszym życiem i aby ona się nami posługiwała, bo ona chce zdobyć cały świat dla Chrystusa, a my chcemy jej w tym pomóc.
1: Rycerz nosi cudowny medalik, to jest taki znak zewnętrzny przynależności do Rycerstwa Niepokalanej i to też jest już ojcze świadectwo. W dzisiejszych czasach to na pewno też już jest świadectwo.
2: Przekonałem się o tym, że to noszenie medalika nie jest tylko ozdobą. Będąc na Białorusi w jednym ze szpitali w Grodnie, wtedy planowaliśmy przeprowadzić taką akcję trzeźwościową i na oddziale takim odwykowym, tam było kilkanaścioro pracowników tego oddziału i były dwie osoby, dwie katoliczki, dwie właśnie i miały cudowny medalik. I jakoś od razu czułem taką, dopiero później zobaczyłem, że te osoby mają medalik, bo przecież on jest mały, niewidoczny, ale czuć taką jakąś bliskość, taką duchową bliskość, nie? Także Maryja faktycznie jakby, kiedy nosimy ten medalik, to niesiemy Maryję, wnosimy Maryję do środowisk, gdzie jesteśmy. Chcemy, żeby ona rozjaśniała te, żeby nas prowadziła jako matka, jako nasza opiekunka i królowa.
1: Kiedy był chrzest mojej córeczki i moja szwagierka, która jest matką chrzestną mojej córeczki, zapytała mnie, że chciałaby kupić jej jakiś medalik albo krzyżyk, albo wisiorek, który byłby pamiątką z chrztu dla mojej córki, tylko powiedziała, ale nie wiem co, to wybrałam cudowny medalik. Także to też jest taki pomysł, żeby właśnie już od najmłodszych lat chronić dzieci.
2: Oczywiście, no to tak jak Marianna Kolbe zrobiła, to jest chyba najwspanialsze, co może mama dla swoich dzieci. Marianna Kolbe w liście pisanym do Niepokalanowa po śmierci swojego syna napisała: proszę mi nie dziękować za wychowanie moich synów, ponieważ bracia napisali taki piękny list podziękowanie, ponieważ kiedy zostałam matką, czułam, że to zadanie mnie przerasta i że wiedziałam, że po ludzku nie będę w stanie dobrze wychować moich dzieci, dlatego sprawę wychowania moich dzieci, czy moje dzieci inaczej, oddałam Niepokalanej, proszę jej dziękować. I tutaj zachęta może dla wszystkich mam, które spodziewają się potomstwa. Nawet jeśli jeszcze to dzieciątko jest tam malutkie, to już można je zawierzać Matce Bożej, oddawać, żeby to Maryja strzegła na wszystkich etapach. Także najlepsze, co możemy zrobić, to zawsze iść do Matki. Ona zawsze znajdzie, do Maryi jako naszej Matki, ona zawsze znajdzie rozwiązanie z każdego problemu.
1: Ojcze, jeszcze wracając do pierwszej niedzieli maja, która jest niedzielą Rycerstwa Niepokalanej z woli samego świętego Maksymiliana. W tym roku przypada ta pierwsza niedziela maja, 3 maja. Słowo od świętego Maksymiliana, który mówił tak: niech ten dzień będzie dniem odrodzenia naszych dusz, wznowienia gorliwości dla szerzenia Królestwa Nieba i Ziemi, najmiłościwszej Królowej. Nic sobie nie ufajmy, w każdej trudności i pokusie do niej się uciekajmy, a na pewno nie upadniemy. Każde przedsięwzięcie jej powierzajmy, a na pewno dopniemy tego, czego ona chce.
2: Tak. Amen.
1: Amen.
2: Tylko można to powiedzieć amen na koniec. Tak.
1: Ojcze, w tym roku uroczystości związane z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z woli Episkopatu przeniesione są na 2 maja. To jest też taka świetna okazja, by przypomnieć, że jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Polska, Ojcze, jest chyba jedynym narodem, którego królową zechciała być Matka Boża. Przynajmniej znamy to z objawień, bo są takie świadectwa, które mówią nam o tym, że powiedziała to, że chce być królową Polski.
2: Mowa tutaj oczywiście o objawieniach z 1608 roku włoskiemu jezuicie Juliuszowi Mancinellemu, któremu Matka Boża trzykrotnie się objawiała w 1608. Później, dwa lata później, kiedy Juliusz przybył do Krakowa i w kościele mariackim się objawiła po raz drugi, to 10 maja 1610 roku, jeśli dobrze pamiętam, i jeszcze na rok przed śmiercią, bodajże to był 1616 czy 17. I ona w tych wszystkich objawieniach jest jedno główne przesłanie. Juliuszu, dlaczego nie nazywasz mnie Maryją Królową Polski? Ten naród szczególnie umiłowałam, bo jego synowie pałają wielką miłością do mnie. Ten naród wybrałam, ten naród jest jakby taki umiłowany. Oczywiście są inne narody, które obierały Maryję za królową, duchową, takiego, żeby była opiekunką. Natomiast tutaj Maryja sama chciała być naszą królową. I to, co potwierdza jej królewską godność tutaj jako królowej Polski, to znowu objawienia Matki Bożej w Gieczwałcie. Maryja wszędzie, gdzie przychodzi, przychodzi w pozycji stojącej. W Gieczwałcie Maryja przychodzi na tronie. Siedzi na tronie. Na tronie siedzi królowa. I jeszcze dalej idąc, 1920 rok, Maryja przepędza bolszewików z Polski, którzy chcieli zawładnąć naszym narodem, zniszczyć nasz naród, iść na Europę, podbić cały świat dla bolszewizmu. Maryja pokazała, kto rządzi. Oni uciekali, oni w ich zeznaniach jeńców wojennych. Tam wielu mówiło o tym, że was się nie boimy, ale z nią walczyć nie będziemy. My strzelamy, ona odrzuca nasze kule. Oni widzieli Boga Rodzicę nad naszymi wojskami. Maryja naprawdę jest naszą królową, nie jest tylko fikcyjną królową. I wiele pokoleń wyznawało tą wiarę, że Maryja jest naszą królową, chociażby kardynał Wyszyński, tak? To całe dzieło, które on prowadził, to śluby milenijne, odnowienie ślubów Jana Kazimierza. To jest wyznanie tego, że chcemy jako naród przyjąć, żeby ona królowała w naszych sercach. Oczywiście są ciągle, były, są i pewno będą siły, które temu się przeciwstawiają. Ale no cóż, jak Maryja mówi w Fatimie, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. A potwierdza to jeszcze protoewangelia. Ona zatrze głowę twoją. Zwycięstwo jest zapewnione za tą, która depcze starodawnego węża, czyli szatana. Zwycięstwo jest zapewnione za tą, która jest bez grzechu, poczęta za niepokalaną.
1: Tą optymistyczną wiadomością, Ojcze, zakończymy tę rozmowę. Raz jeszcze zapraszamy do tego, by wstąpić w szeregi Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj warto właśnie przyodziać się w takie szaty rycerza.
2: W niedzielę 3 maja na każdej mszy świętej w Niepokalanowie będzie taka możliwość, a jeśli ktoś nie może i przybędzie w innym czasie, to na każdą pierwszą sobotę jest taka możliwość na zawierzeniu. I każdego dnia praktycznie można w ośrodku Rycerstwa Niepokalanej dokonać przystąpienia do rycerzy.
1: Zapraszamy serdecznie. Maryja.
2: Maryja.

0: Jeden z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszy miesiąc w roku, a to właśnie tylko dlatego, że jest poświęcony naszej Matce i Królowej. Jutro, tak jak już wspominałam, na wszystkich mszach świętych kazanie będzie głosił ojciec Mirosław Kopczewski na temat rycerstwa niepokalanej. Za chwilę telegram z Jasnej Góry, ale zanim wysłuchają Państwo telegramu, jeszcze jedna mała zmiana, o której warto wiedzieć. I ta zmiana będzie dotyczyć już całego miesiąca. Otóż codziennie w maju o godzinie 20 zapraszamy na rozważania majowe. Poprowadzi je ojciec Ireneusz Klimczyk, dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalanowie. A później po rozważaniach zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego śpiewu litanią loretańską. Zatem aktualności Radia Watykańskiego będą wieczorem nieco opóźnione, bo będą emitowane dopiero po litanii loretańskiej i pieśni maryjnej.
1: Telegramem z Jasnej Góry. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w skrócie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Izabela Banaszewska, witam Państwa serdecznie w imieniu redakcji Radia Jasna Góra i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w sanktuarium. Na Jasnej Górze odbyła się 12. Pielgrzymka Wędkarzy. Jej organizatorem był Okręg Polskiego Związku Wędkarstwa w Częstochowie. Fani wędkowania przybyli z rodzinami, ponieważ jak przyznał pomysłodawca pielgrzymki Mariusz Tokarz, jest to sport nie tylko dla mężczyzn.
3: Oczywiście kobiety tak samo wędkują. To jest bardzo pociągające z tego względu, że tak nad wodą, bo mamy kontakt z naturą, z przyrodą. Możemy sobie spokojnie posiedzieć, odpocząć. A przy okazji różnego rodzaju okazy można sobie złowić. Jeden przed drugim się oczywiście chwali, jaka to piękna, duża ryba. A to z tym różnie bywa. Ale najważniejsze, że każdemu dopisuje humor. No i pogoda nad wodą oczywiście. To jest bardzo ważne.
2: Wędkarstwo mogą uprawiać osoby w każdym wieku. Od 14 roku życia można zapisać się do Polskiego Związku Wędkarskiego, który powstał w 1950 roku. Jest to organizacja nadzorująca działania wszystkich kół wędkarskich istniejących w większości dużych i średnich miejscowości. W sanktuarium odbyła się dwudniowa pielgrzymka karawaningowa. Pasjonaci podróży i zwiedzania kamperami z różnych zakątków świata przybyli do Matki Bożej, by razem z nią rozpocząć nowy sezon.
4: Zawsze byliśmy katolikami, jesteśmy. O wszystko, co dobre jest na tym świecie, zawdzięczamy Maryi, Jezusowi. Jakie intencje?
5: Przede wszystkim o zdrowie i o szerokiej drogi, o pogodę. Jak to kamperowcy, nie? Najważniejsza jest pogoda.
6: Dużo spotkań takich towarzyskich, jak tutaj się spotykamy, znajomi z całej Polski przyjeżdżają.
2: Uczestnicy pielgrzymki karawaningowej z uśmiechem opowiadają o swojej pasji.
7: Co jest lepsze, namiot czy kamper?
5: Nie, no na pewno jest kamper, bo jest wygodniejszy. No w kamperze jest wszystko. Jest toaleta, jest prysznic, jest ogrzewanie i tak dalej. No, a namiot to już taki bardziej, Boże, pod harcerzy bym to podciągnął.
7: I trochę tak jak ślimak albo żółwik z domem na plecach.
6: Tak, dokładnie, ze swoim domem na plecach. Także gdzie jesteśmy, gdzie staniemy, tam nasz dom.
2: Organizatorem pielgrzymki karawaningowej jest Katolickie Stowarzyszenie Karawaningowe Razem w Drodze. Uczestnicy pielgrzymki modlili się także podczas Drogi Krzyżowej oraz wzięli udział w walnym zebraniu członków KSK i apelu połączonym z błogosławieństwem kamperów, przyczep i holowników na jasnogórskim parkingu. Na Jasną Górę z jubileuszową 20. pielgrzymką przybyli także przedstawiciele bractw, konfraterni i parafii Jakubowych. Ich spotkanie było okazją do przypomnienia, że europejska świadomość rodziła się w pielgrzymowaniu, w modlitwie kroków. Ludzi Camino na Jakubowych drogach Europy wciąż łączy duch miłości i braterstwa. Kult świętego Jakuba w Polsce oprzeć należy na dwóch filarach, mówił ksiądz Stanisław Czerwiński, proboszcz i kustosz pierwszego i najstarszego w Polsce sanktuarium świętego Jakuba w Jakubowie.
8: Pierwszy to jest właśnie ogólnopolska pielgrzymka w ostatnią sobotę kwietnia na Jasną Górę od wielu, wielu lat. A drugi to jest ten filar, jeśli chodzi o wiedzę. Tutaj potrzebne nam były uniwersytety, profesorowie, studenci. Moje kapłańskie serce jest radosne. Ja się z tego bardzo cieszę.
2: Camino de Santiago, czyli Droga Świętego Jakuba, to najdłuższy pielgrzymkowy szlak Europy. Prowadzi do Santiago de Compostela, hiszpańskiego miasta, w którym, jak mówi tradycja, znajduje się grób Świętego Jakuba Apostoła Starszego. Na Jasnej Górze odbyła się także 29. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców, Transportowców i Pracowników PKS. Od lat gromadzi ona nie tylko czynnych zawodowo pracowników, ale także emerytów, rencistów i rodziny kierowców. Ksiądz Zbigniew Dudek, duszpasterz transportowców, podkreślał, że państwowa komunikacja samochodowa służy wszystkim, dlatego jest tak ważna.
9: Wojna spowodowała, że od lutego paliwa, które są głównym kosztem pracy w ostatnich miesiącach, podrożały o 50%. Czyli również bilety powinny o 50%, albo przynajmniej o 20%, a jednak nic nie podrożało. I to są problemy, z którymi właśnie w tym roku przyjeżdżają PKS-owcy. Uregulowanie sytuacji paliwowej i stabilna sytuacja, aby mądry rząd nie zlikwidował środków pomocowych w ramach oszczędności, bo na to się zanosi.
2: PKS, czyli Państwowa Komunikacja Samochodowa, utworzona została w 1945 roku. Przedsiębiorstwo to od lat 90. było jedynym przewoźnikiem o zasięgu ogólnokrajowym. Uczestnicy zjazdu gwiaździstego i członkowie Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego mszą świętą na Jasnej Górze rozpoczęli nowy sezon wypraw na jednośladach. Zapewniali, że na drodze pamiętają o kierowcach samochodów, dlatego też prosili ich o wzajemność.
10: Przede wszystkim trzeba umieć dobrze jeździć. Do tego się trzeba przygotować. Trzeba przygotować siebie, trzeba przygotować motocykl i przestrzegać przepisów.
11: Zdrowy rozsądek jest na pierwszym miejscu. Trzeba być świadomym każdego ruchu, każdego uczestnika, tak naprawdę, który się porusza w ruchu drogowym.
12: Uważajcie na nas, sezon się zaczyna, my będziemy uważać na was.
2: W Polsce zainteresowanie podróżami na motocyklach rośnie. Pokazują to rosnące statystyki zakupu oraz rejestracji nowych i używanych pojazdów. W obchodzony 29 kwietnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej na Jasnej Górze wspominano piękne postawy Paulinów, jak ojca Romualda Kłaczyńskiego, który zginął w Dachau, czy ojca Polikarpa Sawickiego, który ratował Żydów, wystawiając im fikcyjne metryki, przez co kilka miesięcy musiał ukrywać się zagrożony aresztowaniem. Ojciec Kłaczyński 21 kwietnia 1940 roku poprowadził w kaplicy Matki Bożej i nabożeństwo różańcowe, po którym mówił o nadziei w odrodzenie Polski. Przypomniał o tym historyk zakonu Paulinów, ojciec dr Józef Płatek.
13: Polska wprawdzie została śmiercona, ale zmartwychwstanie. Ona najpierw musi zmartwychwstać w naszych sercach, musi ją w sercach nosić, bo taki jest teraz trudny okres. Ale Polska zmartwychwstanie, podkreślał to wielokrotnie. Oczywiście po takich stwierdzeniach nie wiadomo, czego się można było spodziewać.
2: Zdaniem historyka ojciec Kłaczyński należy do cichych bohaterów, którzy za wiarę w odrodzenie Polski zapłacili cenę męczeńskiej śmierci. Zginął w Dachau jako numer 22778.
13: To jest świadectwo takiej realnej, odważnej miłości ojczyzny, że to rzeczywiście dla niego była matka. Jest bohaterem, ja bym powiedział, jest świętym. W pełnym słowa znaczeniu należy mu się to, bo do końca tego nie odwołał i tego pilnował i powtarzał, chociaż za to był bity, torturowany. Wierzył w to przekonanie i tę świadomość zachował. Oczywiście można by tu też mówić, jak Jasna Góra, mimo zakazów ratowała innych ludzi, między innymi Żydów.
2: Przybywający na Jasną Górę tego dnia pielgrzymi mówili o pamięci i modlitwie za kapłanów męczenników. Ksiądz Krystian Nowak z diecezji opolskiej przyznał, że taki czas skłania także do osobistej refleksji.
14: Praktycznie każdego dnia gdzieś przy takim rachunku sumienia powracam do tego pytania, jakim jestem księdzem, czy rzeczywiście w tym kapłaństwie staram się być kapłanem Chrystusowym, bo wspomnę tylko, że na moim obrazku prymicyjnym zamieściłem bardzo króciutki cytat z Pisma Świętego: Synu, daj mi swe serce. I każdego dnia staram się pytać, czy rzeczywiście to serce w pełni oddałem, czy jeszcze ono nie zostało w pełni oddane.
2: Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przypada w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau 29 kwietnia 1945 roku. I to już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Informacje z sanktuarium zbierał zespół Biura Prasowego Jasna Góra News, a prezentowała je Izabela Banaszewska, Radio Jasna Góra. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Szczęść Boże, pokój, dobro, ojciec Ireneusz Klimczyk z Niepokalanowa. Pochylamy się dzisiaj nad tekstem modlitwy, jakże nam znanej, pięknej, popularnej. Wchodzimy w miesiąc majowy i często modlimy się śpiewając pieśń Chwalcie łąki umajone. Ta pieśń dobrze nam znana. Początkowo nosiła tytuł Pieśń Majowa. Jest wyrazem pobożności ludowej, która łączy pochwałę Maryi z zachwytem nad pięknem polskiej przyrody. Ten tekst jest tekstem modlitwy. Ożywioną i nieożywioną przyrodę, łąki, góry, doliny, strumyki, które wychwalają cześć ku czci Maryi. Ta pieśń szybko została, pieśń, modlitwa, stała sławę, popularność dzięki prostocie i głębokiej treści maryjnej, stając się wyjątkowym elementem duchowości ludowej. Także znana, prosta, to jest modlitwa. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcić cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalcie z nami pieśń święta, Panią Świata, jej dłoń nasza więc plata. Ona dzieł boski korona, nad anioły wywyższona, choć jest Panią nieba i ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję. Jakże głęboka jest treść tej modlitwy, tej pieśni. Modlitwa uwielbienia za dar Maryi w naszym życiu. Jakże często tego nie doceniamy, to co nam Bóg daje. Naturę, przyrodę drugiego człowieka, ale przede wszystkim miłość Bożą, miłość Maryi. Chwalmy, uwielbiajmy Boga przez dzieła natury. Uwielbiajmy Boga przez Maryję, szczególnie w tym przepięknym miesiącu maryjnym.

Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa

Litanie śpiewał ksiądz Robert Żwirek, a przypomnę, że rozważanie majowe poprowadził ojciec Ireneusz Klimczyk, dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalanowie. Kolejne rozważanie jutro o tej samej porze, a więc przypominam Państwu, że o godzinie 20 rozpoczynamy rozważanie maryjne, po nim litania loretańska, pieśń maryjna i dopiero aktualności Radia Watykańskiego, dlatego też również dzisiaj na aktualności zapraszam nieco później w okolicy godziny 20. Teraz jeszcze utwór pod tytułem Błogosławiona.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
2: In this regard, I was pleased to learn.
3: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na Papieskim Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
1: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji, Nikolaja Dubinina, mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat. Na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z Zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
4: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
1: Punktem wspólnym dla filozofii religii Wschodu i Zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz zwraca uwagę na ekumeniczne znaczenie biskupa Hipony.
5: Święty Augustyn jest bardzo wielkim autorytetem dla prawosławia i w zasadzie jeden z nielicznych ojców Kościoła Zachodniego, który jest przez chrześcijan wschodu chrześcijańskiego, czyli prawosławnych, uznawany, respektowany i reflektowany.
1: Punktem wyjścia dla tegorocznej konferencji był postsekularny zwrot we współczesnym świecie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Dostaliśmy od Boga kolejny rok, rok, byśmy wzrastali w byciu uczniami Jezusa i aby nasze życie nabierało jeszcze większego sensu. Wzorem zaangażowania poprzez swoją wiarę, pokorę i całkowite zaufanie Panu Bogu jest dla nas Maryja. Dzisiaj wyjątkowy wieczór sobotni, bo wieczór majowy, tak jak wszystkie następne soboty i wszystkie poprzednie soboty związane z naszą Matką na Jasnej Górze. Zapraszamy do wspólnego odkrywania jej drogi i czerpania z jej duchowości. Dzisiaj w naszym wieczorze z Matką, a więc już za chwilę, ksiądz Adam Stankiewicz będzie mówił o naszej Królowej Polski, którą jest Maryja.

uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Moi drodzy, tytuł Maria Królowa Polski nie jest, jakby się mogło wydawać, jedynie z elementem pobożności ludowej czy tradycji zakorzenionej bardzo mocno w historii naszej ojczyzny. Tytuł Maria Królowa Polski osłania przed nami rzeczywistość bardzo mocno duchową, taką, która dotyka samego centrum naszego życia, a więc naszej relacji z Bogiem. Aby dobrze zrozumieć ten maryjny tytuł, trzeba nam wyjść poza schematy myślenia o królowaniu jako o władzy. W przypadku Maryi mówimy o jej królowaniu, które rodzi się z całkowitego ogołocenia, z pokory i z bezwarunkowego zawierzenia Bogu. Maria nie jest królową dlatego, że posiadała władzę w ludzkim sensie. Maria jest królową, ponieważ całkowicie pozwoliła Bogu działać w swoim życiu. Jej amen, fiat, wypowiedziany w Nazarecie, odsłania przed nami postawy całego życia. To niech mi się stanie według Twojego słowa, rozciąga się na każdy moment jej egzystencji, od Nazaretu po Golgotę. W tym sensie Maria uczy dzisiaj nas, że prawdziwe królowanie zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje stawiać siebie w centrum, w miejscu Boga, a zaczyna służyć prawdziwemu Bogu. W odniesieniu, moi drodzy, do naszego życia codziennego oznacza to bardzo konkretne wyzwanie. Zauważmy, że człowiek żyjący we współczesnym świecie, a więc także każdy z nas, często próbuje budować swoją tożsamość na autonomii, na niezależności. To my chcemy być często autorami własnego losu, panami swojej rzeczywistości. Maria Królowa ukazuje nam, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na samowystarczalności, ale na relacyjności, czyli na zdolności przyjęcia daru. Ona nie przyjmuje słowa Boga jako ideę, przyjmuje Boga jako osobę. Przyjmuje Go do swojego życia, do historii swojego życia. Jeśli więc nazywamy Maryję Królową naszej Ojczyzny, to w istocie winniśmy uznać, że wzór jej życia powinien kształtować nasze wybory, zarówno te osobiste, jak i społeczne. I tu, moi drodzy, nie chodzi tylko o deklarację wiary, ale o styl życia. Łatwo jest powiedzieć, jestem wierzący, ale jakże trudno przekuć to na codzienne wybory. Królowanie Maryi staje się rzeczywistością wszędzie tam, gdzie każdy z nas żyje Ewangelią w codzienności. A więc tam, gdzie jest prawda zamiast manipulacji, gdzie pojawia się przebaczenie zamiast zemsty, gdzie pogłębiamy naszą wierność zamiast zdrady i gdzie jesteśmy odpowiedzialni za innych. Jednym z najgłębszych wymiarów królowania Maryi jest jej duchowe macierzyństwo. Zauważmy, że Maryja nie króluje z dystansu. Ona towarzyszy. Nie narzuca się, ale pokornie prowadzi. Nie dominuje, ale w cichości służy. W tym sensie jej królowanie jest przepięknym odbiciem Ewangelii. Chrystus mówi, iż właśnie największy jest ten, kto służy. Powinno dzisiaj postawić każdemu z nas konkretne pytanie, czy chcę i czy jestem gotowy przyjąć taki model życia. Czy potrafię uznać, że wielkość nie polega na byciu ponad innymi, ale na byciu dla innych. Maria jako Królowa Polski jest także dla nas znakiem jedności. W historii bowiem naszej ojczyzny
była bardzo częstym punktem odniesienia w chwilach podziałów, kryzysów i zagrożeń. Ale zauważmy również, że właśnie ten wymiar historyczny ma swoje także odbicie w naszym życiu wewnętrznym. Każdy z nas doświadcza pewnego rodzaju wewnętrznego rozdarcia pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy pragnieniem Boga a pokusą życia bez Niego. Maria pomaga nam każdego dnia odnajdywać jedność serca, ponieważ prowadzi do Chrystusa, który jest źródłem pokoju. Jej obecność w naszym życiu jest szczególnie ważna w kontekście cierpienia i niezrozumienia. Maria nie miała łatwego życia. Doświadczała bólu, niepewności, a jej droga wiary nie była drogą łatwą, ale drogą ciemności, której trzeba było zaufać bez pełnego zrozumienia. Właśnie taki styl życia czyni ją jeszcze bardziej bliską każdemu z nas. Dzisiaj, kiedy często szukamy natychmiastowych odpowiedzi, szybkich rozwiązań, Maria zaprasza nas do cierpliwości i wierności w niepewności. Maria jako Królowa Polski zaprasza nas w dniu dzisiejszym do szczególnej refleksji nad naszą odpowiedzialnością za nawrót, za naszą wspólnotę. Naród, tworzą go konkretni ludzie, ich decyzje, wybory, sumienia. Jeśli chcemy, aby Maria naprawdę była naszą królową, to każdy z nas musi zadbać o to, aby wartości, które ona reprezentuje, były obecne w życiu naszym osobistym i społecznym. A to, moi drodzy, oznacza odwagę stawania w obronie prawdy, wiary, oznacza troskę o najsłabszych, o budowanie kultury życia i szacunku. I w tym kontekście może warto sobie zadać kolejne pytanie. Czy Maria rzeczywiście ma miejsce w naszym życiu, czy jedynie jej obecność jest jakimś elementem tradycji? Czy nasza relacja z nią jest żywa, a może ogranicza się jedynie do sporadycznych praktyk religijnych? Prawdziwe uznanie Marii za królową dokonuje się w sercu, a więc w decyzji, by iść dalej jej drogą. Jaka jest droga Maryi? Jest to droga wymagająca, ale jednocześnie pełna pokoju. Maria, można powiedzieć, tak jak Jezus, nie obiecuje nam łatwego życia, ale wskazuje na jego sens. Uczy nas, że nawet w trudnych momentach można w sercu zachować nadzieję, jeżeli będziemy zakorzenieni całkowicie w Bogu. To przesłanie wydaje się być szczególnie aktualne dziś, kiedy wielu ludzi doświadcza zagubienia, braku stabilności i lęku o własną przyszłość. Obecność Maryi jako Królowej w naszym życiu, moi drodzy, nie jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania w sensie intelektualnym, ale stanowi przepiękną odpowiedź na pytania dotyczące naszej egzystencji. Życie bowiem Matki Najświętszej ukazuje nam, jak mamy żyć, by nie zmarnować daru, jaki otrzymaliśmy od Boga. Jako Królowa naszej Ojczyzny, a więc Matka każdego z nas, Maria swoją obecnością przypomina, że życie ma głęboki sens. Zawsze, nawet jeśli do końca go nie rozumiemy. Ostatecznie więc, moi drodzy, to królowanie Maryi prowadzi nas zawsze do Chrystusa. Ona nie zatrzymuje uwagi na sobie, ale kieruje nas ku Niemu. I to jest klucz do zrozumienia jej roli. Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Jeśli więc chcemy, by jej królowanie było realne w naszym życiu, musimy pozwolić na to, by, jak matka,
wzięła nas za rękę i każdego dnia prowadziła nas do Syna. Niech zatem ta prawda staje się dla nas inspiracją do codziennego życia. Niech Maria Królowa Polski będzie przede wszystkim przewodniczką naszego serca. A jeśli na to pozwolimy, wtedy zauważymy, że jej królowanie nie będzie tylko tytułem, ale rzeczywistością, która przemieni nasze życie od wewnątrz.

Papież święty Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską opiekunką naszego narodu w 1962 roku. W czasie nabożeństw majowych wypowiadamy wezwanie: Królowo Polski, módl się za nami. Jaka jest historia tytułu Matki Bożej uznawanej za patronkę narodu polskiego? Okazuje się, że sięga ona wielu wieków wstecz. W drugiej połowie XIV wieku Grzegorz Sambora nazywał Maryję Królową Polski i Polaków. Uzasadnienie tytułu królowej nabrało jeszcze większej mocy w XVII wieku po przypisywanym wstawiennictwu Maryi zwycięstwie odniesionym nad Szwedami podczas słynnej obrony Jasnej Góry. W 1656 przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie król Jan Kazimierz zszedł z tronu, złożył berło i koronę, aby na kolanach przed wielkim ołtarzem powiedzieć: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, i ogłosić Matkę Bożą za patronkę Królestwa Polskiego. Po mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano litanie do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykrotnie, powtórzone przez wszystkich obecnych, nowe wezwanie Maryi: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Słowa króla odnoszono naturalnie do Madonny z Jasnej Góry, co potwierdziła koronacja obrazu papieskimi koronami w 1717 roku. Już po II wojnie światowej Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich w 1956 roku, gdy błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński był internowany przez komunistów. Ówczesny prymas Polski napisał wtedy tekst współczesnych jasnogórskich ślubów narodu polskiego, nawiązując do aktu królewskiego sprzed 300 lat. Nadał im przesłanie odnoszące się do aktualnych problemów Polski i Polaków. W 1966 na Jasnej Górze miał miejsce milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Uczestnikiem tego wydarzenia miał być święty Paweł VI, ale władze PRL-u nie wyraziły wtedy zgody na przyjazd papieża do Polski. Akt poświęcenia siebie, narodu polskiego i świata niepokalanemu sercu Maryi dokonał następnie papież święty Jan Paweł II w 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Papież powiedział wtedy między innymi, cytuję: Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny rodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana, apostoła i ewangelisty. Oto Matka Twoja. Zawsze w słowach tych znajdowałem miejsce każdego człowieka i moje własne miejsce. Dzisiaj obecny tu za przedziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności pragnę na tej Jasnej Górze mej ziemskiej ojczyzny Polski przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez prymasa i Episkopat Polski w różnych momentach. Kościół cały w świecie współczesnym i przyszłym, Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i ludzkości. Ja, Jan Paweł II, jako pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, Matce,
i zawierzam z bezgraniczną ufnością. Amen. Jutro obchodzone Narodowe Święto Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie kultywowanie pamięci o wydarzeniu, jakim było uchwalenie ustawy rządowej z 1791 roku, jest bardzo związane też z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. No w tym roku akurat uroczystość przeniesiona na dzień dzisiejszy, ale zazwyczaj bywa to wszystko jednego dnia. Pamiętajmy o tym, zanosząc nasze prośby, błagania, podziękowania, że składamy je nie tylko naszej matce, tej, która jest najlepszą z matek i zawsze przytula nas do swego serca, ale klękamy, zwłaszcza przed Królową, Królową Polski, przed naszą Królową. Czasami mam wrażenie, że zapominamy często o tym, że nasza Matka na Jasnej Górze jest także Królową, której należy się cześć, ale która też zawsze traktuje nas jako swoje, jak swoje dzieci. Być może czasami zalęknione, czasami zabłąkane. Zawsze gotowa służyć pomocą, zawsze gotowa też służyć swoją radą. Tylko wystarczy się wsłuchać i tylko wystarczy milczeć. Zachęcam Państwa do pozostania z nami, bo już za chwilę pokłonimy się tej, która ma swój tron na Jasnej Górze. Zaufajmy tej, która jest najlepszą z matek i królową Polski i Polaków.

Matko i Królowo nasza Maryjo, zaczęliśmy wiosenny miesiąc maj, ten piękny, rozkwitający przyrodą miesiąc naznaczony melodiami litanii loretańskiej, śpiewanej w kościołach, przy przedrożnych kapliczkach i krzyżach oraz w rodzinnych domach. Jakże te strofy śpiewanej litanii poruszają wrażliwe struny ludzkiej duszy. I oby tak pozostało, oby nasze współczesne pokolenie ze stałym internetowym łączem, trzymające stale w rękach smartfony i tablety, nie straciło tego, co tak wartościowe, piękne i wierzymy, że Tobie, Matko, miłe. Obyśmy potrafili ustrzec ten katolicki, maryjny obyczaj śpiewu ku Twojej czci z miłości do Ciebie, która dana jesteś nam przez Wszechmogącego Boga jako Matka i jako Królowa, jako przedziwna pomoc i obrona. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Wszystko, co czuje i co żyje, niech chwali Maryję. Niech po górach, dolinach rozlega się dzwon, niech to anielskie witanie głosi nam on: Ave Maria, bądź pozdrowiona, Maryjo. Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Polski, w Twoją dzisiejszą uroczystość chcemy, jak nasi ojcowie, z wdzięcznością

0: pamiętając o Twojej wyjątkowej misji w dziejach zbawienia, o Twoich dobrodziejstwach, o Twojej opiece i wstawiennictwie. Chcemy Tobie się oddawać w opiekę i zawierzać się Tobie, jak to uczynił prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wraz z całym Kościołem w Polsce poprzez akt oddania w macierzyńską niewolę miłości tu na Jasnej Górze 60 lat temu. Maryjo, panuj w naszych sercach. Prowadź nas do Twojego Syna. Dziś, Królowo Polski, szczególnie Cię prosimy, panuj w naszych polskich sercach. Prosimy Cię szczególnie tu na Jasnej Górze i w łączności z tym miejscem i z tymi, którzy łączą się z tym miejscem, miejscem, które sama wybrałaś poprzez znak tego świętego jasnogórskiego wizerunku. W miejscu, które jest tronem naszej Matki Królowej. Króluj w naszych sercach po Matczynemu. Chroń od zła i kształtuj nasze serca, przemieniaj je, aby dzięki Twojemu pośrednictwu rosło w nas Królestwo Boże. By w naszych sercach królował Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus. Maryjo, nie brakuje w naszej Ojczyźnie dobra i dobrych ludzi, ale stajemy przed Tobą, mając świadomość podzielonego narodu, coraz bardziej duchowo zaniedbanego i moralnie rozchwianego jako społeczeństwo. Stajemy przed Tobą świadomi naszych duchowych niedostatków i grzechów. Pomóż nam pracować z zapałem nad sobą, podnosić się z wad, a pomnażać dobro. Niech wskazania z jasnogórskich ślubów narodu, które także w tym roku wspominamy już w 70. ich rocznicę, będą naszym programem życia. Dziś, pierwszą sobotę maja, wiele pobożnych serc Twoich czcicieli stara się wynagradzać Twojemu Matko niepokalanemu sercu, przynosząc Ci nie tylko naręcza kwiatów, ale te wszystko łask czerpanych z sakramentów świętych, swoich dobrych uczynków, modlitw i umartwień. Przyjmij, Matko, te jakże cenne dary, o które sama prosiłaś, zwłaszcza w Fatimie. Dziś na Jasnej Górze jest tak wiele serc zawierzających Tobie swoje życie, swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, swoje rodziny, zakłady pracy, społeczności, w których żyją, swoje wszystko. Prosimy, otocz ich płaszczem swojej opieki i wysłuchaj ich modlitw. Polecamy Ci, Matko, szczególnie tegorocznych maturzystów, którzy już niebawem rozpoczną swoje egzaminy, aby mogli pomyślnie zawieńczyć dobiegający końca czas edukacji w szkołach średnich, podjąć trafne decyzje co do przyszłości i dobrze wejść w dorosłe życie. Broń ich przed złymi wpływami, strzeż w niebezpieczeństwach i pomóż spotkać wartościowych przewodników życiowych na szlakach życia. Ten miesiąc maj naznaczony jest także bielą dziecięcych serc, bielą strojów dzieci, a nade wszystko przeczystą bielą eucharystycznego chleba, które dzieci przyjmują po raz pierwszy. Matko, wspomóż, uproś Boże błogosławieństwo, aby zawsze pomagano dzieciom w rozwijaniu duchowej gorliwości, tak aby miały czyste serca, gotowe stale przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Pomóż, prosimy, aby dzięki pierwszym Komuniom Świętym dzieci jak najwięcej rodziców duchowo zaniedbanych powróciło do stałego życia sakramentalnego, aby jak najwięcej rodzin rozbitych na nowo się pojednało i było dla swoich dzieci, dziewcząt i chłopców wsparciem i przykładem życia chrześcijańskiego. Matko, uproś wielką łaskę miłosiernego Boga, aby jak najwięcej ojców i matek żyjących w nałogach, zwłaszcza alkoholizmu, zdało podnieść się z uzależnienia i odzyskać wewnętrzną wolność, by mogli dawać swoim dzieciom radość i poczucie bezpieczeństwa. Matko, wspomagaj dzieci przystępujące do Komunii Świętej, aby były otwarte i pojętne w poznawaniu Pana Jezusa, który chce napełniać ich dziecięce serca swoim pokojem i miłością. Przez Twoje pośrednictwo, nasza Królowo, dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za wszelkie łaski i za wysłuchane modlitwy. Prosimy za cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona XIV, Episkopat Polski z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, metropolii częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołania. Polecamy Ci, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za dobrodziejów sanktuarium jasnogórskiego. Polecam Ci, Matko, jasnogórską wspólnotę oraz czas mojego przełożeństwa, które się rozpoczyna. I proszę, pomóż dobrze służyć. Modlimy się o miłosierdzie i pokój dla naszej ojczyzny i całego świata. Prosimy za naszymi rodakami na emigracji. Polecamy Ci nasze rodziny, ludzi chorych, za naszych przyjaciół i za nieprzyjaciół. Modlimy się we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy licznych pielgrzymów jasnogórskich dnia dzisiejszego. Prosimy za diecezję sosnowiecką, po której wędrujesz w znaku obrazu nawiedzenia. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, którym ją obiecywaliśmy. Prosimy Cię za tymi wszystkimi, którzy dziś nawiedzili i trwają na modlitwie tu, w tym świętym miejscu. 10. Ogólnopolską Pielgrzymkę Duchowej Adopcji, Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, które także będzie dzisiaj prowadzić czuwanie. Uczestników comiesięcznego zawierzenia rodzin, pielgrzymów z Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, Słowacji, pielgrzymów z miejscowości Długosiodło i okolic diecezji łomżyńskiej, pielgrzymów z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, Wisły, Ustronia z diecezji bielsko-żywieckiej, pielgrzymów z Tychów z archidiecezji katowickiej, z Bukowiny Tatrzańskiej i okolic z archidiecezji krakowskiej, z Kamysznicy, Milówki, okolic diecezji bielsko-żywieckiej, również z diecezji bielsko-żywieckiej, z Andrychowa, z parafii świętego Macieja, z Olkusza i okolic diecezji sosnowieckiej, z Ulanowa, Rudnik, Niska, Stalowej Woli z diecezji sandomierskiej, z Sanoka i okolic diecezji przemyskiej, z Łańcuta, z parafii świętego Józefa, ze Starogardu Gdańskiego z diecezji pelplińskiej oraz maturzystów Zawiercia proszących o Boże błogosławieństwo. We wszystkich tych intencjach i tych, które nosimy w naszych sercach, pomodlimy się rozważając tajemnicę piątą chwalebną, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw do złego grzechu.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Boże,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty.
6: Owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do Niego. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszemu prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich zwyczajów. Racz nas zawsze pobawiać, Panu chwalebna i błogosławiona. O Panie nasze, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, ze Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O apelowe błogosławieństwo prosimy ojca generała zakonu Paulinów, ojca Beniamina Bąkowskiego.
9: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Ponownie powracamy na naszą błękitną falę i już za chwilę po utworze muzycznym nasza wspólna modlitwa franciszkańska.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie. A umierając rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Minęła już 21:30, a więc moje spotkanie z Państwem także dobiegło do końca. Dzisiejszy wieczór chcę zakończyć fragmentem wiersza Marii Konopnickiej. A Ty, o Pani, co nasze Dąbrowy i Strzechy Świętą błogosławisz ręką, Hetmanko starej naszej Częstochowy, wejdź nam w noc smutku przejasną jutrzenką. Niechaj to czujem, że nad ziemią naszą połyska Twoja gwiaździsta korona i niech nas żadne przygody nie straszą. Zdrowaś, Maryjo, i błogosławiona. Pokój i dobro. Do usłyszenia. Życzę Państwu spokojnej, dobrej, pięknej nocy i nie mniej pięknego poranka. Katarzyna Bodych. Dobranoc.
1: Ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz. Piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
2: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
1: Człowiek bogobojny. Obojętność wobec Boga prowadzi do obojętności wobec wszystkiego. Ten, kto nie kocha Boga, swojej rodziny, nie kocha niczego. Jeżeli zaś umysł człowieka nie jest w Chrystusie, to i serce nie pracuje. Oddzielić nas od Chrystusa może tylko nasze nieuduchowione życie. Dzisiejsze pokolenie to pokolenie obojętności. Nasza epoka nie wyróżnia się spokojem, lecz zamiłowaniem do sensacji, próżnej hałaśliwości. Dziś pozytywny wpływ na ludzi wywrzeć może nasz chrześcijański przykład, nasze życie. Człowiek bogobojny wszędzie zachowuje się uważnie i skromnie, wyczuwa żywo każdą świętość. Jeżeli człowiek posiada bogobojność, jego piękno duchowe pojawia się we wszystkim, co czyni, i w czytaniu, i w śpiewie, nawet w jego błędach. Bójmy się wyłącznie Boga, a nie ludzi, jakkolwiek źli byliby to ludzie. Czytajcie żywoty świętych, one bardzo pomagają duszy, ponieważ zgłębiając je, człowiek wiąże się ze świętymi i rozpala się w nim bogobojność i zdolność do ponoszenia ofiar. Obchodzi nas tylko jedno, być z Chrystusem. Diabeł sypie człowiekowi piaskiem w oczy po to, by człowiek nie widział opatrzności Bożej. Ludzie, którzy wszystko oddają Bogu, i sami całkowicie mu się oddają. Osłonięci są wielką kopułą i chroni jego Bożą opatrznością, mówił pasjusz Hagioryta. Wszystko powinno prowadzić nas do Boga. Tylko człowiek autentycznie wierzący naprawdę żyje i rzeczywiście człowiekiem Bożym. Bóg jest dobry z natury i troszczy się o wszystko dla naszego dobra. On pomaga tam, gdzie potrzebna jest jego pomoc. Tam, gdzie ludzie nie mogą nic zrobić ludzkimi sposobami. Bóg wie, kiedy i jak pomóc swojemu stworzeniu. Wobec każdego człowieka Bóg działa indywidualnie, tak, aby każdemu przynieść jak najwięcej korzyści. Bóg nigdy nas nie pozostawia, to my Go zostawiamy. Modlitwą dajemy Bogu prawo do interwencji. Bóg wie, kiedy dać nam to, o co prosimy, aby nie przyniosło to nam duchowej szkody. Jeżeli masz w sobie miłość, dobroć, jesteś aniołem i gdziekolwiek byś poszedł i gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz raj. A jeżeli żyją w tobie namiętności, złość, to znaczy, że jest w tobie diabeł i gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz piekło. Już w tym życiu zaczynamy odczuwać raj albo piekło. Żeby odrzucić starego człowieka, trzeba poczuć do niego odrazę. Człowiek duchowy myśli o tym, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. W każdej sprawie, nawet najmniejszej, w centrum powinien być Bóg. Pilnuj w sobie porządku, a nie patrz na cudzy nieporządek. Bądź dla siebie surowy, a nie dla innych. Zaczniesz pracować nad sobą, kiedy przestaniesz interesować się tym, co robią inni. Postępy duchowe są tam, gdzie jest wielka pokora. Umniejszaj się we wszystkim.

0: Radio Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. 22 marca roku 1936 siostra Faustyna została przeniesiona do łagiewni krakowskich, zatrzymując się po drodze w domu warszawskim i walendowskim. Po jej wyjeździe zacząłem poważniej zastanawiać się nad jej objawieniami dotyczącymi kultu miłosierdzia Bożego i zwróciłem się do ojców Kościoła, u których znalazłem potwierdzenie niektórych jej wyrażeń w tej kwestii. Na razie nie mogłem się zgodzić z tym jej twierdzeniem, że miłosierdzie Boże jest najwyższym przymiotem Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela. Dopiero u ojców Kościoła znalazłem wyjaśnienie tej wątpliwości i wówczas z radością napisałem kilka artykułów do czasopism teologicznych na ten temat. A w Wilnie za imprimatur wydałem małą rozprawkę Miłosierdzie Boże, umieszczając na okładce odbitkę tego obrazu. Uzasadniałem w niej rozumowo i liturgicznie potrzebę osobnego święta Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Przewodnią. Tę pierwszą publikację posłałem księżom biskupom zebranym na konferencji w Częstochowie, ale zainteresowania u nich wielkiego nie skonstatowałem. W roku 1937, 12 sierpnia, odwiedziłem siostrę Faustynę w Łagiewnikach Krakowskich i znalazłem w jej pamiętniku nowennę do Miłosierdzia Bożego, która bardzo mi się podobała. Na pytanie, skąd ją ma, odpowiedziała, że podyktował ją sam Pan Jezus. Znalazłem również w tymże pamiętniku pewne wezwania, z których ułożyłem litanię do Miłosierdzia Bożego, a miałem jeszcze podyktowaną jej przez Pana Jezusa w Wilnie koronkę do tegoż miłosierdzia. Te trzy modlitwy wręczyłem Panu Cebulskiemu w Krakowie, który po uzyskaniu imprimatur wydał je z obrazkiem Miłosierdzia Bożego na okładce. Modlitwy te jednak nie znajdowały popytu. Wobec tego zabrałem cały nakład do Wilna i po wybuchu wojny uzyskałem pozwolenie ordynariusza na ich kolportaż z informacją o pochodzeniu obrazu, którego odbitka była na okładce. Od tego czasu, 19 września 1939 roku, zaczął się szerzyć w Wilnie prywatny kult Miłosierdzia Bożego. A przy obrazie w kościele świętego Michała ukazywać się wota, świadczące o otrzymanych łaskach. Po wyczerpaniu nakładu krakowskiego 6 lutego 1940 roku uzyskałem pozwolenie kurii wileńskiej na przedruk modlitw, które wkrótce były znane w całej Wileńszczyźnie i szeroko poza nią.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

to się modli, nie boi się o przyszłość. Kto się modli, otwarty jest na życie.

0: słowo pod poduchę.
1: Ksiądz Mateusz Buczma.
2: Dziś, kiedy młode pokolenie otwarcie mówi o trudnościach w swojej relacji z Kościołem, bardziej niż martwić się sekularyzacją, powinniśmy się zastanowić nad naszym świadectwem. Gdyż przecież to świadkowie poruszają serca. Już święty Ignacy Antiocheński pisał, że lepiej być chrześcijaninem do tego się nie przyznając, niż mówić to, nim nie będąc, ponieważ na koniec życia nie będziemy pytani, czy byliśmy wierzący, ale czy byliśmy wiarygodni. Napisał papież Franciszek w swojej autobiografii zatytułowanej Nadzieja. Zanim zaśniesz, zastanów się, czy jesteś wiarygodny. Dobranoc!

Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania odpowiem w audycji Jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec Zbigniew Ptak. Drodzy radiosłuchacze, zapraszam Was do udziału w tych spotkaniach dotyczących Mszy Świętej. Chciałbym na początku Wam zaproponować takie cztery audycje, cztery części, które są, czy będą skrótem tego wszystkiego, co będziemy mówić w następnych audycjach od października. A tamte chciałbym bardzo, aby trwały może rok albo może dwa lata. Zobaczymy, jak Pan Bóg da. Dlatego ci, którzy nie mają czasu, żeby wysłuchać w całości tych audycji, które będą co tydzień przez następne miesiące, mogą wracać do tych audycji, które będą we wrześniu. One będą dostępne na naszej stronie i radiowej, i na stronie działalności eucharystycznej, którą prowadzimy na Jasnej Górze, czyli eucharystia.jasnagóra.pl. Dzisiaj pierwsza część tej audycji. Powiemy sobie o obrzędach wstępnych Mszy Świętej. Dlaczego chcemy w ogóle mówić o Mszy Świętej? Dlatego, kochani, że nigdy w dziejach świata nie było większej świętości na ziemi jak Msza Święta. I naszym największym bólem powinno być to, że mając do dyspozycji tak wiele miłości, którą Bóg nam daje, nie chce nam się często poznawać tę miłość. Rezygnujemy z niej. A jak musi boleć serce Boga, który dał nam wszystko i chce tylko, żebyśmy skorzystali z Niego, z tego dobra, ale przy pomocy wiary. Bez wiary właściwie nie ma owoców Mszy Świętej. Msza Święta posiada taki potencjał, że ona może największego nieszczęśnika na tej ziemi uczynić najbardziej szczęśliwym człowiekiem. I my jesteśmy bardziej uprzywilejowani od tych ludzi, którzy mieli wielką łaskę, że mogli dotykać Jezusa, że mogli słuchać Go, że dziwili się temu, jak On mówił, co czynił, a my możemy Go dodatkowo jeszcze spożywać, karmić się Bogiem. Msza Święta dzieli się na kilka części. Pierwsza część to jest liturgia słowa, a druga liturgia eucharystyczna. Te dwie części właściwie stanowią jedność, stanowią całość. Ta pierwsza część ma jeszcze obrzędy wstępne i właśnie liturgię słowa, a druga część to właśnie liturgia eucharystyczna i obrzędy Komunii Świętej i obrzędy zakończenia. W pierwszej audycji powiemy sobie właśnie o tych obrzędach wstępnych Mszy Świętej. Pierwszy element tych obrzędów w ramach tego naszego skrótu, kiedy chcielibyśmy całość zmieścić w czterech krótkich audycjach, to pocałunek ołtarza. Wielu myśli, że Msza Święta rozpoczyna się od znaku krzyża. Ona wcześniej rozpoczyna się niż znak krzyża, ale chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć tylko o pocałunku ołtarza. Kiedy kapłan podchodzi do ołtarza i całuje ołtarz, to on tak naprawdę całuje Jezusa, bo ten ołtarz jest znakiem Jego obecności. A każdy z nas, patrząc na to, co robi kapłan, jest zaproszony do tego, aby również duchowo, wewnętrznie pocałować Jezusa. Jak? Święci mówią, że to nasza dusza powinna pocałować duszę Jezusa. Zobaczcie, kochani, jaka perspektywa jest nam zaproponowana już na samym początku Mszy Świętej. Właśnie przez cały ten czas tych spotkań eucharystycznych będziemy sobie mówić o naszej wewnętrznej postawie podczas Mszy Świętej. Praktycznie od niej wszystko zależy i od niej zależy to przede wszystkim, jakie będą owoce Mszy Świętej, co z tego wyniknie, że jesteśmy na Eucharystii. A więc najpierw pocałunek, bardzo głęboki, miłosny znak, który pokazuje nam, że we Mszy Świętej wszystko należy do sfery miłosnej. Proszę zobaczyć, że Msza Święta rozpoczyna się pocałunkiem i kończy się pocałunkiem. I te dwa pocałunki jak klamra spinają całą Mszę Świętą, a przez nie Pan Bóg tak jakby każdemu z nas powiedział w ten sposób: zobacz, we Mszy Świętej chodzi tylko o miłość. Tylko o miłość. I tylko wtedy, kiedy w miłosny sposób będę ją przeżywał, będę w niej uczestniczył, coś z niej zrozumiem. A teraz drugi element obrzędu wstępnych, znak krzyża. Znak krzyża rozpoczyna Mszę Świętą i kończy Mszę Świętą. Znak krzyża
jest takim podwójnym, posiada podwójny charakter, bo z jednej strony my czynimy na sobie ten krzyż, słysząc słowa, które kapłan wypowiada w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a więc przywołujemy trzy osoby Trójcy Przynajświętszej, a z drugiej strony jesteśmy poproszeni, aby tak duchowo, wewnętrznie przylgnąć do tej Trójcy Przynajświętszej. Ojcowie Kościoła uczyli, że krzyż to jest taka pułapka, którą Bóg zastawił na szatana. Szatan myślał, że wtedy, kiedy zabije Jezusa przez złych ludzi, to pokaże wyższość nad nim. A to była jego największa przegrana. Również ojcowie Kościoła mówili, że krzyż to jest łoże miłości, na którym Bóg zaślubił człowieka. Krzyż, jak wiemy, posiada moc egzorcyzmowania, czyli wtedy, kiedy nabożnie go czynimy świadomie, to szatan ma ograniczony dostęp do nas. Dlatego bardzo ważne jest to, jak wykonujemy ten znak krzyża. Niestety w Polsce nierzadko zdarza się, że wykonujemy ten znak krzyża w sposób taki chaotyczny, w sposób taki bez zastanowienia, pokazując w jakiś sposób, że dopadła nas rutyna. A niestety rutyna ma takie właściwości, że ona zabija naszego ducha. Po znaku krzyża kolejnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest pozdrowienie. Kapłan ma kilka form tego pozdrowienia do wyboru. Wszystkie są wzięte z Pisma Świętego, ale taka najgłębsza, może najstarsza, najczęściej praktykowana forma to jest Pan z wami. Co to znaczy Pan z wami? Pan z wami to jest takie stwierdzenie obecności Pana Boga pośród nas. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale ojcze, no normalne, wiadomo, że Pan Bóg jest pośród nas. Tak, ale jest to dla ciebie takie zaproszenie, abyś sobie uświadomił, że Pan Bóg jest obecny we mszy świętej na cztery podstawowe sposoby. Pierwszy sposób jest wtedy, kiedy dochodzi do przemiany kawałka chleba, odrobiny wina w ciało i krew Boga. I to jest najgłębszy sposób obecności Pana Boga na ziemi. Drugi sposób obecności Boga to jest w Słowie Bożym, a szczególnie w Ewangelii. Kościół uczy, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, to sam Jezus Chrystus głosi nam to Słowo. Trzeci sposób obecności Jezusa we mszy świętej to jest w kapłanie. Zawsze, kiedy kapłan stoi przy ołtarzu, to w nim obecny jest Pan Bóg i wiemy z doświadczenia, że to dla wielu ludzi coraz trudniejsze jest w zrozumieniu. O tym będziemy później mówić. I czwarty sposób obecności Boga we mszy świętej to jest w wiernych. Ci wszyscy, którzy są ochrzczeni, posiadają w sobie ten dar obecności Pana Boga, a jednocześnie przez chrzest święty zostali obdarzeni darem kapłaństwa powszechnego. Ten dar kapłaństwa, on jest darem, który powinniśmy jakby aktywować podczas mszy świętej. W następnych spotkaniach powiemy sobie, na czym polega właśnie to uruchamianie tego daru podczas mszy świętej. Na słowa Pan z wami, wierni odpowiadają i z duchem twoim. I to i z duchem twoim to jest taka pierwsza modlitwa za kapłana podczas mszy świętej. My jesteśmy proszeni przez Kościół do tego, aby modlić się za kapłana. To jest też trudne dla niektórych w zrozumieniu, bo przecież kapłan ma się modlić za wiernych, a tutaj jest zaproszenie do tego, żeby również wierni modlili się za kapłana. Ci, którzy bliżej są tych spraw, rozumieją, że gdyby nie było kapłana, nie byłoby kapłaństwa, nie byłoby jednocześnie mszy świętej, nie byłoby sakramentów. Dlatego w naszym interesie jest to, aby modlić się za kapłana, żeby było jak najwięcej kapłanów i żeby kapłani byli jak najświętsi. Kolejny element obrzędu wstępnych mszy świętej to jest akt żalu. Ten akt żalu do wyboru kapłan ma również różne jego formy, ale taka najstarsza i najgłębsza forma aktu żalu to jest ta, kiedy kapłan mówi: przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. I w tym momencie następuje cisza, milczenie. Czyli ta akcja liturgiczna jakby przenosi się na płaszczyznę naszego serca i my w środku, w sercu mamy coś zrobić. Co? Teraz mamy uświadomić sobie, jestem grzesznikiem. Im mocniej sobie uświadomię tę prawdę, jestem grzesznikiem, tym więcej łaski Bożej zmieści się w moim sercu. A później razem z kapłanem wypowiadamy formułę, w której prosimy Maryję i świętych o wstawiennictwo. Kościół nas uczy, że to jest taki moment mszy świętej, kiedy my publicznie przyznajemy się do grzechów i uświadamiamy sobie, że każdy nasz grzech ma charakter społeczny. Czyli nawet wtedy, kiedy ja popełnię grzech w taki sposób, że nikt o nim nie wie, tylko ja i Bóg, to ten mój grzech najpierw rani
serce Jezusa, potem mnie rani, nawet jeśli tego nie czuję, potem wpływa na moich bliskich, z którym mam jakiś kontakt, a potem rozlewa się na cały Kościół. Taka jest tajemnica naszej nieprawości, o której często nie chcielibyśmy pamiętać, dlatego że ten świat duchowy, w którym żyjemy, jest nieskończenie razy głębszy, aniżeli ten świat materialny. Kolejnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest hymn Chwała na wysokości Bogu i to jest hymn anielski. Ta anielskość tego hymnu ma dwojaki charakter. Najpierw dlatego, że aniołowie w Betlejem jako pierwsi w części ten hymn zaśpiewali, a później dlatego, że ta liturgia w tym momencie łączy się z liturgią niebiańską. One się współprzenikają. Bardzo ważny element z tego hymnu to jest taki, aby pamiętać, że ten hymn jest taką pieśnią, w której my cieszymy się z tego, że jest Pan Bóg. O nic Pana Boga nie prosimy, tylko cieszymy się, że On jest. I ostatnim elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest modlitwa, która nazywa się kolekta. Ta modlitwa jest modlitwą kończącą obrzędy wstępne mszy świętej. Składa się z kilku elementów. Pierwszy element to jest wezwanie kapłana, módlmy się. I później jest milczenie, chwila milczenia. I znowu ta akcja liturgiczna przenosi się na płaszczyznę naszego serca i my w tym momencie mamy wzbudzić w sobie intencje, z jakimi przybyliśmy na Eucharystię. Kapłan później te wszystkie nasze intencje razem łączy w tej modlitwie, która jest przewidziana na dany dzień. Bardzo ważne jest, żeby ta intencja, którą wzbudzamy w sercu, żeby ona była proporcjonalna do wielkości i świętości spotkania, w którym teraz jesteśmy. A to spotkanie jest najświętsze ze wszystkich. Dlatego ta intencja również powinna być wielka i święta. Zapraszam do udziału w kolejnych audycjach, które będą, tak jak powiedziałem, we wrześniu jeszcze skrótem całości, a potem od października będą szczegółowym dotykaniem poszczególnych części elementów mszy świętej. Niech Was na koniec tego spotkania błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec Zbigniew Ptak.

Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015. Czyta Dariusz Kowalski. Wstęp. Do spuścizny duchowej świętego Maksymiliana Kolbego, oprócz pozostawionych przez niego listów, notatek i artykułów, można zaliczyć konferencje ascetyczne, spisane przez słuchaczy. Powstały one jako wynik jego działalności w charakterze przełożonego licznej wspólnoty zakonnej i dyrektora ośrodków wydawniczych. Słuchaczami konferencji byli w pierwszym rzędzie bracia zakonni w Niepokalanowie i Mugenzai no Sono, Nagasaki. Święty Maksymilian pragnął ich pouczyć w dziedzinie ascezy chrześcijańskiej oraz zachęcić do gorliwości i wytrwania. Święty nie pisał konferencji, które miał wygłosić. Mówił to, co sam przemyślał i przeżył, co było zawarte w przepisach i zwyczajach zakonnych, co mu poddawała chwila bieżąca. Tematem konferencji ascetycznych było więc życie zakonne w szerokim ujęciu, z wyakcentowaniem rycerskiej służby dla niepokalanej. Przemawiał święty Maksymilian prosto, bezpośrednio, krótkimi zdaniami, czasem wtrącał porównania i przykłady, wskazywał praktyczne zastosowanie głoszonej nauki. Konferencje te posiadają znaczną wartość dla teologii ascetycznej, gdyż tłumaczą prostym i zrozumiałym językiem głębokie zasady życia duchowego i zakonnego. Pokazują w bardzo konkretny sposób prawdy religijne, które wydają się

Świętego Maksymiliana zebrali i przechowali bracia Arnold Wędrowski i Innocenty Wójcik. Autorów streszczeń konferencji podaje się w oddzielnym zestawieniu. Zasadniczą podstawę źródłową dla konferencji ascetycznych świętego Maksymiliana stanowią zbiory sporządzone dla własnego użytku przez braci Witaliana Miłosza, Wawrzyńca Podwapińskiego i Łukasza Kuźbę. Należy tu podkreślić szczególną troskę brata Miłosza, by wiernie utrwalić żywe słowo świętego, który zresztą mówił wolno i spokojnie, tak że można było uchwycić jego wypowiedzi. W czasie września 1939 roku i okupacji wszyscy trzej bracia pilnie strzegli swych notatek, widząc w nich dużą wartość. Autorzy streszczeń posługiwali się pismem zwykłym. Niektórzy, ojciec Bartosik, brat Borkowski, brat Kosiński, brat Kuźba, brat Urbanik, także stenografią, ale wobec niezachowania się stenogramów trudno coś więcej na ten temat powiedzieć. W ponad 30 przypadkach istnieją podwójne teksty tej samej konferencji, w dwóch nawet potrójne. Redakcja wybierała tekst pełniejszy, informując w metryce konferencji o istnieniu także innego streszczenia. W nielicznych przypadkach pozostawiono oba teksty, jeśli różniły się znacznie między sobą lub wzajemnie uzupełniały. Zróżnicowanie tego rodzaju jest przykładem subiektywnego odbioru przynajmniej niektórych konferencji ze strony słuchaczy, którzy nadto stawiali sobie niejednolite wymagania. O ile na przykład brat Miłosz zamierzał zanotować całość konferencji, to intencją brata Podwapińskiego było raczej utrwalić cenniejsze myśli i bardziej charakterystyczne fragmenty. W opracowaniu konferencji trzymano się obecnie obowiązujących zasad pisowni. Poprawiono też błędy gramatyczne oraz bardziej widoczne usterki stylistyczne. Redakcja stosowała opuszczenia wyrazów i zdań w tekście konferencji, jeśli uznała to za stosowne ze względu na osoby żyjące. Brano też pod uwagę, że konferencje były mówione zasadniczo do braci zakonnych w Niepokalanowie polskim i japońskim, a więc w określonym środowisku i w określonej sytuacji. Stąd niektóre fragmenty konferencji nie nadają się obecnie do upowszechnienia. Opuszczone miejsca oznaczono wielokropkiem w nawiasach kwadratowych. Powody innych opuszczeń podano na swoim miejscu. Tytuły konferencji w większości wypadków pochodzą od redakcji. Najobszerniejszy zbiór konferencji brata Miłosza zasadniczo nie posiada tytułów. Zbiory brata Podwapińskiego i brata Kuźby są zaopatrzone w tytuły, które w miarę potrzeby zmieniano na bardziej dostosowane do treści. Podobnie w innych przypadkach tytuły pozostawiano lub zmieniano stosownie do przedstawionych zasad. Redakcja dążyła do zestawienia możliwie pełnego zbioru konferencji i podania autentycznego tekstu. Komentarz dodano tylko tam, gdzie zdaniem redakcji był raczej pożądany dla należytego zrozumienia myśli. Trudniejsze teksty mariologiczne objaśnił ojciec Celestyn Napiórkowski. Radą i uwagami w opracowaniu całości chętnie służył ojciec Ludomir Bernatek. Życzliwego zainteresowania i poparcia w ciągu całej pracy udzielał prowincjał ojciec Mariusz Paczuski i gwardian Niepokalanowa ojciec Błażej Kruszyłowicz. Konferencję starano się ułożyć w porządku chronologicznym. Załączony opis chronologiczny konferencji i indeks rzeczowy wskazują, które tematy święty Maksymilian częściej poruszał, a równocześnie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Wyrażamy nadzieję, że konferencje świętego Maksymiliana, znane dotychczas wąskiemu gronu, zainteresują ogół kapłanów, zakonników i zakonnic, a także osoby świeckie, dla których mogą stać się cennym źródłem poznania życia duchowego świętego i pożytecznym przewodnikiem ascetycznym. Ojciec Joachim Roman Bar, Warszawa, 15 sierpnia 1972 roku.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
2: W tym dialogu, jak zresztą w wielu innych fragmentach czwartej Ewangelii, ma miejsce swoiste zapętlenie. Z jednej strony wiara w Ojca powinna przechodzić w wiarę w Jezusa. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Z drugiej strony to Jezus objawia Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Ten logiczny paradoks wcale nie jest do rozwikłania, ponieważ jest on zakorzeniony w rzeczywistości Trójcy Świętej. Jego funkcją jest objawić tajemnicę bytu Boga, czyli jedność. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Nie bez powodu więc wczytujemy i wsłuchujemy się w ten dziwny dialog dopiero w okresie wielkanocnym, oczekując na dopełnienie misterium paschalnego przez wniebowstąpienie i pięćdziesiątnicę. Uczniowie bez pomocy Ducha Świętego nie są w stanie wniknąć w rzeczywistość Trójcy przekazywaną przez słowa Jezusa. Dlatego wikłają się w rozumowania, które nie przynoszą sensownych konkluzji. Dopiero oświecenie umysłu przez Ducha Świętego pozwala im przejrzeć.
0: Komentarz przygotował ksiądz dr Błażej Węgrzyn. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Maryja, królowa Polski. Królowa? Czyli właściwie kto? W drugiej połowie XVI wieku, gdy renesansowy poeta Grzegorz Sambora nazywał Maryję królową Polski i Polaków, sprawa była dość czytelna, bo królewska władza była bardzo konkretna. Była tak konkretna, że gdy w XVII wieku klasztor na Jasnej Górze stał się redutą, o którą rozbiły się fale szwedzkiego potopu, nikt nie miał wątpliwości, kto i jaką władzą za tym stoi. Dlatego też 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Jan Kazimierz, król Polski, mógł śmiało podzielić się swoją konkretną władzą z Maryją, obierając ją za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecając jej szczególnej obronie. Ale gdy 3 wieki później Episkopat Polski tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 zwraca się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie dla Polski maryjnego święta pod wezwaniem Królowej Polski, a wtedy już monarchii u nas nie ma. Nie ma więc konkretu, do którego owo królowanie w taki prosty sposób mogłoby się odwoływać. Co mamy więc zrobić, żeby ta dzisiejsza uroczystość nie zatrzymała się tylko na poziomie pobożnych słów albo historycznych kontekstów? Być może konieczne będzie tutaj podjęcie osobistego wysiłku. Wysiłku, który będzie zmierzał do tego, by w naszym życiu na nowo odkryć miejsce i rolę królowania Maryi. I dopiero wtedy, niejako oddolnie, sumą naszych poddanych jej serc, tytuł nadany jej 100 lat temu znowu się ukonkretni.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: najważniejsza osoba. Drodzy mężowie, pozwólcie, że zapytam. Czy wasze żony są dla was najważniejsze na świecie? Proszę o szczerą odpowiedź. Wiele żon skarży się na to, że mężowie przestali z nimi rozmawiać i mają rację. Przeczytałem niedawno świetną książkę na temat małżeństwa. Jej autorem jest dr David Clark. Jedna z jego rad szczególnie zapadła mi w pamięć. Stosując się do niej, każdy mąż pokaże swojej żonie, że uważa ją za swojego najlepszego przyjaciela. Oto ona. Niech twoja żona będzie pierwszą osobą, której mówisz o tym, co cię danego dnia spotkało. Zabawne rzeczy, dobre rzeczy, trudne lub przykre. Wystarczy krótki telefon w ciągu dnia, gdy coś się dzieje. A jeśli to w danej chwili niemożliwe, pamiętaj koniecznie, aby opowiedzieć jej o tym jako pierwszej. Ona tego pragnie, na to liczy. Jest to dla niej dowód, że uważasz ją za swojego najlepszego przyjaciela.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcin zadał mi pytanie, którego się najpierw wystraszyłem, bo przytoczył taki oto cytat. Urządzenie zrestartuje się i połączy, używając ostatnich ustawień. No i się przeraziłem, dlatego że nie bardzo wiem, co do tej pory. Wyczuwam trochę, co to jest zrestartowanie się i co to znaczy, że coś się zrestartuje i połączy. Jeszcze do tego przy tym używa ostatnich ustawień, albo też używając tych ustawień się zrestartuje. Potem okazało się, że chodziło panu Marcinowi tylko o to, czy przecinek tam powinien się znaleźć. Urządzenie zrestartuje się i połączy, przecinek, używając ostatnich ustawień. Otóż na takie pytanie odpowiedzieć mogę skwapliwie tak. Oczywiście przecinek tam jest potrzebny, bo jakkolwiek jeszcze stosunkowo niedawno w niektórych przypadkach, kiedy mieliśmy do czynienia z imiesłowowym równoważnikiem zdania, z tym ons, czasem, jeżeli to było krótkie, to wtedy nie dawaliśmy przecinka, a czasem, jeśli to była dłuższa formuła, to wtedy przecinek był. Dziś stawiamy przecinek wszędzie tam, gdzie wkładamy albo dodajemy taki imiesłowowy równoważnik zdania. Więc jeżeli mamy jakieś ons, to to ons pociąga za sobą wcześniej przecinek. Nie wiem, jak zrobi to urządzenie, jak ono będzie używało ustawień, ale być może powinienem wiedzieć, czy urządzenie może czegoś używać. No, samo to określenie wydaje mi się problematyczne, bo to raczej człowiek używa, ale może już urządzenia używać mogą. Spróbujmy się z tą rzeczywistością pogodzić. Przecinek wszakże być powinien.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Od chwili, gdy Chrystus poniósł śmierć na krzyżu, już nas nie może hańbić żadne cierpienie ani poniżenie. Hańba przechodzi na tych, którzy są ich przyczyną. I tak jak Chrystus nie zawrócił z drogi krzyżowej, ale szedł aż do zwycięskiego końca, tak i naród nasz, umocniony przez Chrystusa, tęskniący za prawdą, sprawiedliwością i wolnością, nie zrezygnuje, choćby do zmartwychwstania miał iść na kolanach, zbolałych od wysiłku.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

trzy wersy. Z wiersza księdza Janusza Stanisława Pasierba Stare kobiety w kościele. Młodzi mają tyle spraw na głowie, chociażby włosów, poza tym szkołę, miłość i konflikt pokoleń. Stare kobiety mają przede wszystkim choroby i wnuki, a ponadto mają na sercu Kościół. Czasem proboszcz ofuknie je w konfesjonale, nawet wikary nie ma dla nich czasu. Tylko Jezus, który jest wiecznie młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone, widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny, które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce, w peonie i w jaśminy, w girlandy i wstążki, feretrony na Boże Ciało, na procesję.

Jak odwzajemnić miłość Boga? Jeśli ktoś kocha Cię ponad to, co mogą wyrazić słowa, naturalną odpowiedzią na taką miłość jest pragnienie, by ją odwzajemnić. Jednak jeśli chodzi o miłość Bożą, odwzajemnienie Jego miłości dla wielu ludzi wydaje się niemożliwe. Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice robili dla mnie tak wiele. Poświęcali się dla mnie, pomagali, kochali mnie, nawet gdy na to nie zasługiwałem. To jest właśnie bycie rodzicem. To właśnie jest miłość. Pomyśl o tym, jak dziecko może okazać miłość wobec swoich rodziców. Uśmiechem, uściskiem. No tak, to wszystko jest miłe. Rodzice to uwielbiają. Jednak najlepszym sposobem, w jaki dziecko może okazać miłość swoim rodzicom, jest okazanie im szacunku, słuchanie się ich. Nieprawdaż? Dlaczego zatem wydaje się nam, że z Bogiem jest zupełnie inaczej? Mówienie o tym, że Go kochamy, śpiewanie o tym, to wszystko jest dobre, ale na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. Nie jest to skomplikowane.

0: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
1: Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, że właśnie stąd, z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że właśnie stąd, ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem, trzeba głosić Chrystusa.

0: że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. Ale umiłowani rodacy, jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się powiedzieć, jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania. Czy do nich naprawdę dorasta?
1: Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ojcze Macieju, Ojcze jak się Michale. Dzisiaj obudziło twoje serce?
1: Moje serce obudziło się dzisiaj w stanie przedagonalnym.
0: Ale aż tak?
1: Tak.
0: Nie, to takie tam gadanie.
1: Tableteczki biorę, ale to wszystko psu na budę.
0: No więc, drodzy państwo, na tableteczkach witają się z państwem ojciec Maciej Baron Werbista.
1: I ojciec, ja nie powiem, na czym ty jesteś, Michał Nowak-Franciszkanin.
0: Też na tableteczkach. 3 maja. 2026 roku. Nabożeństwa majowe się rozpoczynają. Nie, ja nie wierzę.
1: Nasz Tadeusz już od marca gra.
0: No Tadeusz majowe ma już w październiku czasem zaczyna, także to jest oczywiste, no, bo Tadeusz jest też organistą po godzinach, drodzy państwo. Musicie to wiedzieć. Ojciec Maciej rozpakowuje prezenty jakieś. Są naprawdę historie niebywałe tutaj się dzieją w tym studio. A jesteśmy rzeczywiście w tej chwili tutaj z państwem w tej naszej cyklicznej audycji Między nami, homiletami.
1: Czyli ćwierć tony z ambony i nie chce być inaczej.
0: Nie chce być inaczej, więc ja przystępuję do czytania słowa, bo ono nas zawsze najbardziej intryguje, interesuje i fascynuje. Więc Ewangelia Janowa, jak to w okresie wielkanocnym bywa...
1: Prezenty nas tutaj zajmują.
0: Prezenty,
1: Michał nawiózł prezenty. Z dobroci amerykańskich.
0: No właśnie.
1: Coś pięknego, proszę państwa. Takie Ewangelia.
0: Ewangelia, ja do Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego